czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

cześć, cześć.

0: A na zegarze już prawie, o już jest, punktualnie, 6. A co dzieje się na termometrach? No dużo się dzieje, bo z jednej strony na przykład w Ustce mamy 15, no prawie 16 stopni, czyli można uznać, że jak na poranek październikowy to dość ciepło, ale przejeżdżamy na Mazowsze i nagle docieramy do Kozienic. No i tutaj, uwaga, delikatnie, naprawdę delikatnie poniżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale te wartości pójdą zdecydowanie w górę. No dzisiaj na północnym zachodzie i na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast na pozostałym obszarze kraju bezchmurne niebo lub zachmurzenie będzie małe. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Początkowo miejscami na zachodzie i na północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich i w dolinach rzecznych mgły, które ograniczają nam widzialność do około 200 metrów. Wartości na termometrach, tak jak mówiłem, oj, pójdą na szczęście zdecydowanie w górę i dzisiaj maksymalnie od 16-18 stopni na północnym zachodzie, około 21 stopni. Zobaczymy na termometrach na przeważającym obszarze kraju, to jest dobra informacja. No i nawet do 23 na południu. Wiatr dzisiaj słaby, zmienny na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych, no i wysoko we wschodnich Sudetach wiatr porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 lewa w górę. Nasza wyprawa motocyklowa się zakończyła. Dotarliśmy wczoraj do domu, no więc dzisiaj o niej właśnie, między innymi Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: To już prawie 10 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. Kto z was już wstał? Kto z was już wystartował? Kto jedzie na przykład do pracy? A może dzisiaj jest zupełnie inny plan na ten sobotni poranek? No ja się mogę domyślać, jaki plan. Ja przez ostatnie 5 dni miałem dokładnie ten sam plan. Wstać, zjeść śniadanie i ruszyć motocyklem w trasę. Więc podejrzewam, że dzisiaj będzie u was podobnie. No to lewa w górę, Emilia Kleszczewska. Dzień dobry.
1: U mnie też jest zawsze plan wstać, zjeść śniadanie, przyjść i mówić, co na drogach.
0: A, no to w ten sposób też bardzo dobry plan. No i taki plan będziemy realizować dla was co 20 minut, informując was o tym, co być może przed wami. Chociaż mam wrażenie, że to chyba spokojny poranek na razie.
1: Spokojny, ale dużo się w nocy działo. To o tym powiemy na pewno. Ale teraz jedzie się wszędzie bardzo dobrze, gładko i bez problemów.
0: No to do przodu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, to będą dobre wiadomości, dlatego że już zakończyły się praktycznie wszystkie utrudnienia, które mieliśmy tej nocy. Jeszcze cały czas zakorkowana jest S12, zablokowana. Chodzi o odcinek Lublin-Czechów do węzła Lublin-Rudnik. 60 km tam, no niestety tragiczne zdarzenie na trasie. Jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych wiemy, że jeden z tych samochodów też się zapalił, więc na miejscu działały służby i też te ratunkowe, ale też straż pożarna, żeby dogasić samochód ciężarowy. I zablokowana była jezdnia w kierunku Warszawy. Ona cały czas jest blokowana, także rzeczywiście S12 do stolicy teraz nie dojedziecie. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, to S61, województwo podlaskie, Budzisko, Suwałki. Tam niestety też jedna osoba zginęła po zderzeniu samochodu osobowego z łosiem. Zablokowany był jeden pas na jezdni w kierunku Suwałka, ale teraz można już tam jechać. Jeżeli chodzi o autostradę A1, to tam możliwy jest przejazd do Łodzi. Chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, miejscowości Janowice, a odcinek od węzła Ciechocinek do węzła Włocławek Północ na 180 km, gdzie jeszcze przed 23 była awaria samochodu ciężarowego, no i właśnie ten przejazd do Łodzi przez kilka godzin był utrudniony. To jeszcze z dróg krajowych, 92 województwo mazowieckie, Halinów, Warszawa Wschód, ten odcinek, a dokładniej w miejscowości Stary Konik. Była kolizja dwóch samochodów osobowych i motocykla. Dwie osoby zostały ranne i droga była zablokowana też przez kilka godzin, ale na drodze krajowej ruch jest już dobry i podobnie na drodze krajowej numer 16 na Podlasiu między Augustowem i miejscowością Ogrodniki na 378 kilometrze, gdzie samochód no niestety najechał na rowerzystów. Tam też jedna osoba zginęła i jedna osoba została ranna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak wy zaczynacie sobotni poranek? Jakie plany? Czyżby jednoślad? Czyżby dwa koła i ruszamy w trasę? No to lewa w górę dla was. To zanim jeszcze ruszycie, pochwalcie się, jaki macie pomysł i plan na tę, mam nadzieję, wolną sobotę. W aplikacji można pisać, można się także nagrywać głosowo. Macie na to aż minutę.

To mamy już 20 minut po godzinie 6, ależ wiadomość, no, jak się tak zaczyna, to już wiedz, że będzie dobrze. Dzień dobry, szanowny panie redaktorze Kubo, no to dzień dobry, szanowny Arturze. Słychać w eterze, no to i słuchając w eterze, mam pewność, że dotarliście bezpiecznie z jesiennej podróży i wyprawy motocyklowej Polskiego Radia Kierowców. Gratuluję trasy, a osobiście dziękuję za spotkanie. Robicie kawał dobrej roboty, bardzo dziękujemy. Raport pogodowy, okolice Tarnobrzega, zimno w załączniku szczegółów. Na zewnątrz, ho, naprawdę? 1,5 stopnia? No nieźle. Do zobaczenia i lewa w górę pozdrawia Artur z Suzuki Faustrom 1050DE. Arturze, wszystkiego dobrego dla ciebie. Fantastycznie, że nas odwiedziłeś, fantastycznie, że dołączyłeś do naszej wyprawy motocyklowej. No i tych ładnych parę kilometrów pokonaliśmy razem. To było coś naprawdę wyjątkowego. Zdradzę, że wczoraj wracając z Torunia do Warszawy, już rozmawialiśmy z Patrykiem o kolejnej, tym razem wiosennej trasie motocyklowej, więc jeszcze na pewno zobaczymy się na drodze i będziemy mogli przybić piątkę. Mam nadzieję, że nie raz. A co u was? Czekam na wiadomości. Można pisać w aplikacji, można się także nagrywać. O, dzień dobry, a ja właśnie w trasie do Zielonej Góry z Malborka. Dziś rozpoczęcie roku akademickiego, pierwsze zajęcia, a droga to mgła i jeszcze raz mgła, ale powolutku do celu. Pozdrawia Jacek z IWI.

0: A na jakiej trasie wy dzisiaj jesteście i dokąd dzisiaj jedziecie? Jaki macie plan? Można się pochwalić, można napisać. Patrząc na informacje pogodowe, no mam wrażenie, że dzisiaj no pewnie wielu z nas zdecyduje się na wyprawę motocyklową. Jeśli nie udało się tego zrealizować w całym tygodniu, to na pewno sobota, niedziela będą należały do was. Warto przy tym wiedzieć, co dzieje się na drogach. Nawet jeśli oczywiście startujecie motocyklem, no to te informacje mogą się przydać. No to jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i to był spokojny poranek, bo już mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z trasy S52 w Śląskiem między Cieszynem i Skoczowem na 12 kilometrze. Dwa samochody osobowe uderzyły w dziką zwierzynę. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale już teraz zablokowana została jezdnia w kierunku Bielska Białej i te informacje mamy od 20 minut. Wiemy, że tam właśnie od 20 minut działają służby i korek może się tworzyć przez najbliższe 3 godziny, także jeżeli planujecie przejazd S52, to warto zjechać dokładniej w pobliżu miejscowości Międzyświeć. Tam doszło do tego zdarzenia. Też S12, cały czas trwają prace służb po tragicznym wypadku. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy, a chodzi o województwo lubelskie i Jakubowice-Konińskie, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe jeszcze wczoraj przed 22. Dwie osoby zostały ranne, a jedna osoba zginęła i właśnie tam od 21 zablokowany jest przejazd do Warszawy i tą blokadę na tych mapach naszych też tutaj widzimy. A jeżeli chodzi o to, gdzie dzisiaj trwają prace drogowe, to jest kilka miejsc, gdzie rzeczywiście trzeba zwolnić, na przykład na drodze ekspresowej numer 5, węzeł Bydgoszcz-Błonie do węzła Rynarzewo, czyli województwo kujawsko-pomorskie, gdzie ograniczenie prędkości to 90 km na godzinę. Te prace zaczną się za pół godziny i potrwają przez kilka najbliższych dni. A jeżeli chodzi o to, co jeszcze się dzieje na trasach ekspresowych, to w województwie wielkopolskim odcinek Poznań-Kórnik na S11 przez kilka godzin będzie trwała wymiana barier. Te prace też będą od godziny 7, a zakończą się po 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Numer do nas to 22 513 11 11. Jest także oczywiście aplikacja, można pisać, można się nagrywać. Co u was o poranku?

Pawłowiczem, ile kilometrów udało nam się pokonać, około 1700. To jest naprawdę niezły wynik przez cały ten tydzień. No, może dzisiaj już nie aż tak dalekosiężne plany i długie trasy, ale myślę, że każdy z nas dzisiaj, jeśli kocha motocykle, to właśnie myśli o tym, żeby wybrać się na przejażdżkę. Zwłaszcza, że w wielu miejscach w Polsce fantastyczne warunki do jazdy, czyli słońce. No, pogoda, trzeba przyznać, nam dopisała przez cały ten tydzień ciepło, chociaż byliśmy przygotowani i na deszcz, i na wiatr, i na chłód, i na rosę poranną. A tu proszę bardzo, taka miła niespodzianka od pięknej polskiej złotej jesieni. No to nic, tylko się cieszyć i jeszcze kontynuować. No i z tego, co widziałem w tych długoterminowych prognozach, to spokojnie. Do czwartku pogoda stabilna. Później zacznie się delikatnie ochładzać, więc jeśli jeszcze się wahacie i zastanawiacie, czy ruszyć motocyklem, czy nie, to już absolutnie bez wahania. Odpowiedź brzmi: ruszyć.

20 minut jeszcze. Do godziny 7. Nasza wyprawa, jesienna wyprawa motocyklowa się zakończyła. Wczoraj wróciliśmy, podliczaliśmy jeszcze wczoraj razem z Patrykiem Kuniszem.

0: Prawie 10 minut do godziny 7 i niestety coraz więcej dzieje się na naszych drogach. Informuję Cię o tym także w aplikacji Droga numer 11 Kluczbork Byczyna za miejscowością Biskupice. Kierunek na Kępno. Tutaj mamy zdarzenie drogowe z udziałem ciężarowego i osobówki. Służby są na miejscu. Droga na razie jest zablokowana. Bardzo serdecznie dziękujemy za to zgłoszenie. Przypomnę, droga krajowa numer 11 Kluczbork Byczyna za miejscowością Biskupice. Uważajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I to nie wszystko, bo dochodzą też najnowsze informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. S52 Cieszyn, Skoczów, czyli Śląsk, 12 km. Tam chwilę przed godziną 6 było zderzenie dwóch samochodów osobowych, które uderzyły w dziką zwierzynę. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. O, jednak już jest o poszkodowanych. Jedna osoba została ranna. To dosłownie informacja sprzed chwili. Zablokowany jest i przejazd właśnie w kierunku Bielska Białej. Tak będzie przez najbliższe 3 godziny, także S52 najlepiej na tym odcinku Cieszyn Skoczów w najbliższym czasie ominąć. Też mamy aktualizację tego, co dzieje się na trasie S12. Przypominamy, że lewy pas został odblokowany w miejscowości Jakubowice-Konińskie. To województwo lubelskie, gdzie był tragiczny wypadek jeszcze wczoraj przed godziną 22. Jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Jeden z tych samochodów jeszcze dodatkowo się palił, więc na miejscu działały służby ratunkowe, ale też i straż pożarna. Tam od właśnie tej 22 zablokowany był przejazd w kierunku Warszawy. Tam dalej cały czas jest utrudniony przejazd, no ale jak wspomniałam przed chwilą, lewy pas jest już przejezdny. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to przypominamy, że one zaczną się o godzinie 7, czyli już za 10 minut na trasie S5 węzeł Bydgoszcz-Błonie do węzła Rynarzewo, Kujawsko-Pomorskie województwo, gdzie trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Kolejna ekspresówka, gdzie trwają prace dzisiaj, to S11 Wielkopolskie województwo, odcinek Poznań-Kurnik. Te prace do 11, a wymieniane są bariery. Jeżeli natomiast chodzi o drogi krajowe, to też dzisiaj sporo się dzieje. Od 7 również na drodze krajowej numer 25 w województwie wielkopolskim na odcinku Rychwał-Kalisz trzeba zwolnić do 60 km na godzinę, a także kierowcy prowadzeni są jednym pasem naprzemiennie. Czekamy na Wasze wiadomości pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jadąc dzisiaj do Was, do studia, widziałem grupę motocyklistów, około chyba 5, którzy jechali na wschód. No to mam nadzieję, że są dobrze i ciepło ubrani, bo tutaj zdecydowanie chłodniej. W Ustce 15, a właśnie na wschodzie nawet delikatnie poniżej zera. Więc trzeba przygotować się na jazdę motocyklem. W ogóle jesienią, no przede wszystkim musimy pamiętać o warstwach. Wiadomo, no jak to, cebula, tort i te klimaty.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: Tak sobie patrzę na mapę IMGW i przeglądam te wartości, które podają stacje badawcze. No i naprawdę z ogromnym zdziwieniem widzę to, co dzieje się w Kozienicach. Gdyby ktoś był w okolicach, to proszę o potwierdzenie, bo tam minus jeden stopień Kozienice. A dla odmiany, no to gdybyśmy przejechali do Ustki, to okaże się, że jest 15. Niezła różnica, przyznacie, prawda? W ciągu dnia te wartości się zdecydowanie wyrównają, pójdą w górę. No i kolejny słoneczny i chyba ciepły dzień przed nami, na szczęście.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wyjątkiem będzie obszar na przykład północno-zachodniej części kraju, ale także północ. Tutaj zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast na pozostałym obszarze kraju bezchmurne niebo lub zachmurzenie będzie małe. Na północy lokalnie także możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale naprawdę niewielkie, więc nie ma się czego bać, nie ma się czym martwić. Początkowo miejscami na zachodzie i na północy, północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich i w dolinach rzecznych mgły, które ograniczają nam widzialność do 200 metrów. Gdyby ktoś je widział, to poproszę o lokalizację, informacje, gdzie one właśnie występują konkretnie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16-18 stopni na północnym zachodzie, około 21 stopni. Zobaczymy na przeważającym obszarze kraju i to jest bardzo dobra informacja, do nawet 23 na południu. Wiatr dzisiaj słaby, zmienny na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych, a wysoko w wschodnich Sudetach to wiatr porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, my oczywiście razem wspólnie podróżujemy cały czas do godziny 11. Kuba Marcinowicz i jak zwykle lewa w górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11, czyli o motocyklistach. Czy są po drugiej stronie motocykliści? Czy są ci, którzy właśnie dopijają kawę i za chwilę będą się przebierać i ruszają w trasę? No to zanim jeszcze ruszycie, to napiszcie, co u was słychać, dokąd jedziecie, jaką maszyną. No i też myślę, że to taki czas, żeby powoli podsumowywać ten sezon, czyli ile kilometrów udało się zrobić w tym sezonie, który absolutnie jeszcze się nie zamyka, ale podsumować już te wartości można. Można także w aplikacji to napisać, więc zachęcam i namawiam. Pamiętajcie także o funkcji nagrywania wiadomości głosowych. No to jeszcze raz, Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Jakiś czas temu nasz słuchacz informował o wypadku na drodze krajowej numer 11, Kluczbork-Byczyna, za miejscowością Biskubice, kierunek Kępno. To teraz jeszcze taka aktualizacja tych informacji. No i a propos drogi numer 11, tutaj służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi, więc uważajcie, obserwujcie wskazówki służb, które są tam właśnie na miejscu na drodze krajowej numer 11. 10 minut już po 7:00 kolejny raport drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, co 20 minut zaglądamy na trasy. Jeżeli chodzi o tą drogę krajową numer 11, to utrudnienie potwierdzają też i służby. Dokładniej, tak jak też pisał nasz słuchacz, chodzi o Biskupice, województwo opolskie, a odcinek Kluczbork-Kępno to dokładniej 477 km. I niestety wiemy, że to jest wypadek tragiczny. Jedna osoba zginęła. To kolizja, zderzenie samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana i właśnie ta policja wytyczyła objazd przez miejscowości Paruszowice, Gosław, Wojsławice. I utrudnienia, uwaga, bo mają potrwać przez najbliższe 4 godziny, czyli jeszcze no raczej tak do południa przejazd przez drogę krajową numer 11 będzie niemożliwy. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy S52, wiemy, że jedna osoba została ranna po kolizji dwóch samochodów osobowych z dziką zwierzyną. Chodzi o miejscowość Międzyświeć w województwie śląskim na 12 kilometrze na S52, to przypomnę. I rzeczywiście korek widzimy, on rzeczywiście jest. Jeżeli chcecie ominąć te utrudnienia, no to chyba najlepiej zjechać na drogę ekspresową numer 944 na węźle Cieszyn Wschód, no i dalej zjechać w ulicę Beskidzką, która prowadzi przez miejscowości Gumna, później Kostkowice, Dębowiec i na przykład w miejscowości Ochaby Małe wrócić na drogę krajową numer 81 i tą drogą krajową dojechać do S52 na węźle Skoczów. Dalej kontynuować właśnie tutaj można trasę w kierunku Bielska, bo ta trasa do Bielska akurat na S52 przez najbliższy czas będzie zablokowana. To jeszcze przypominamy, że na S12 odblokowano lewy pas, jeżeli chodzi o miejscowości Jakubowice Śląskie, to 60 km w województwie lubelskim, gdzie prace służb trwają jeszcze od wczoraj, tak naprawdę, bo tam było tragiczne zdarzenie dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba zginęła, dwie osoby zostały ranne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jaki wy macie plan na ten sobotni poranek? Dokąd jedziecie? Jakie warunki panują na waszej trasie, te drogowe i te pogodowe? Można pisać w aplikacji 22 513 11 11 także.

Tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o sezon motocyklowy, to już powoli, powoli czas na takie drobne podsumowania. Co udało się osiągnąć, dokąd udało się dojechać, ile kilometrów udało się zrobić. No i przede wszystkim najważniejsze, że bezwypadkowo, bez sytuacji stresujących. No i mam nadzieję, że tak właśnie wyglądał wasz sezon i wygląda cały czas sezon motocyklowy. Kto ile kilometrów zrobił w tym roku? No to proszę bardzo, ja tak właśnie kombinuję i liczę i próbuję to zliczyć i myślę, że no jest to o tyle trudne, że motocykle się zmieniały, więc trzeba dodawać te wartości. Natomiast no w sumie około chyba 5-6 tysięcy udało się zrobić w tym sezonie. Jak to wygląda u was? Lewa w górę dla wszystkich fanów motocykli, dla wszystkich fanów jednośladów. No to pochwalcie się, co w tym roku motocyklowego udało wam się osiągnąć, a może właśnie ktoś w tym roku zdał prawo jazdy, kupił motocykl i ruszył w swoją pierwszą trasę. To też jest naprawdę duży wyczyn i powód do zadowolenia i powód do dumy. Aplikacja, można pisać, można się nagrywać.

0: 7:30 na zegarze. Na wy już co? Po śniadaniu? Po kawie? No to można ruszać w trasę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Można ruszać w trasę i spokojnie jechać, chociaż na kilku odcinkach trzeba zwolnić. Jeżeli chodzi właśnie o te zwężenia, to autostradowa czwórka jest niewielki korek. Raczej tam nie będziecie stać długo. Chodzi o odcinek od Pruszkowa, ale tego właśnie pod Opolem, w kierunku Gliwic. Tam też wyświetla się na mapach informacja o tym, że było zdarzenie drogowe. No i jeżeli chcecie to ominąć, chociaż tak jak mówię, raczej nie powinniście tam długo stać. No ale można na węźle Krapkowice zjechać na drogę wojewódzką numer 423. No i w miejscowości Obrowiec zjechać z powrotem na autostradową czwórkę i kontynuować trasę w kierunku Gliwic. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje właśnie pod Gliwicami, to mamy na autostradowej jedynce częściowo wyłączoną już trasę. Jeżeli chodzi o przejazd, tutaj zamknięty jest dokładniej odcinek na wysokości węzła Rybnik i tworzy się korek i też jest wiadomość o tym, że coś tam się dzieje. Także czekamy na więcej informacji od służb albo od Was, od naszych słuchaczy. Numer znacie 22 513 1111. Jeżeli chcecie ominąć te utrudnienia, no to można zjechać na węźle Dębieńsko, na przykład drogę lokalną, czyli na ulicę Jasionkową zjechać, lub na Zabrzańską, to od tej wschodniej strony. No i tutaj lokalnymi tymi trasami objechać odcinek autostrady A1 i wrócić na trasę na przykład za Stanowicami. Natomiast powtarzamy też informacje od służb. Jest sporo tych utrudnień. S52, tam jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Bielska Białej. Chodzi o odcinek między Cieszynem i Skoczowem, tam na 12 kilometrze. Dwa samochody osobowe zderzyły się z dziką zwierzyną. Też niestety mamy wiadomość o tragicznym wypadku. Jedna osoba zginęła na drodze krajowej numer 11, województwo opolskie, miejscowość Biskupice. Tam na 477 kilometrze po godzinie 6 samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Oczywiście na miejscu jest wyznaczony też objazd. Policja wytyczyła go przez miejscowości Paruszowice, Gosław, Wojsławice i tak właśnie trzeba też się poruszać jeszcze do południa. Przypominam jeszcze raz numer telefonu 22 513 1111. Czekamy na Wasze wieści z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A z kolei w aplikacji także dzisiaj, no już trochę podsumowujemy sezon motocyklowy. Ile kilometrów udało Wam się zrobić jednośladem w tym roku? Napiszcie.

20 minut jeszcze do godziny 8. Jak zwykle w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 dużo o motocyklach rozmawiamy, bo to lewa w górę. My tydzień temu z Patrykiem ruszyliśmy w trasę motocyklową, czyli wyprawa motocyklowa Polskiego Radia Kierowców. I co ciekawe, mieliśmy do dyspozycji dwa motocykle. Jeden to 600 od QJ-a, drugi to 900 od QJ-a. Obydwa modele SRT. No i przyznam szczerze, że gdy tylko widziałem te motocykle na parkingu, byłem przekonany, że moim faworytem, zdecydowanym faworytem będzie ta 900, czyli motocykl zdecydowanie większy, o większej mocy, z większą dynamiką, no ale też jakoś wizualnie chyba bardziej mi leżał, ale po przejechaniu ponad 1500, no prawie 1700 kilometrów stwierdziłem jednoznacznie, że to nie tak na dobrą sprawę w pojemności siła, tylko w tym, jak się motocykl prowadzi, jak się na nim siedzi, jak się z nim dogadujemy i czy się z nim da zaprzyjaźnić, czy też nie. I przyznam szczerze, że z tą 900-ką kompletnie nie byłem w stanie się zaprzyjaźnić. Jakoś gadaliśmy zupełnie innymi językami, ale 600-ka jak najbardziej. Zresztą, jak wyglądała nasza wyprawa, możecie oglądać w mediach społecznościowych, do czego zachęcam, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Rzućcie okiem, jaką fantastyczną trasę pokonaliśmy. I to jest dowód na to, że jesień to jest genialna pora roku na podróżowanie właśnie jednośladem.

Już od godziny słońce jest z nami, no i przepięknie się zapowiada ten dzień. No może ewentualnie gdzieś tam jakieś niewielkie obszary, gdzie dzisiaj zachmurzenie będzie większe i może delikatnie popadać się deszcz. Głównie tutaj mówię o północnej części naszego kraju, ale szczegóły pogodowe na pewno punktualnie o godzinie 8, a teraz szczegóły drogowe, czyli jak się jeździ po polskich drogach. Co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców informujemy Was o tym na bieżąco. Wy również możecie dołączyć do tych informacji. Wystarczy napisać albo nagrać wiadomość głosową w aplikacji, albo telefonicznie na 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To zaczynamy od Pomorza. Chodzi o Bobrowniki i trasa S6, 29 kilometr. Chwilę po godzinie 7 bus uderzył w bariery. Na razie wiemy, że nie ma osób rannych, ale zablokowany został jeden pas na jezdni w kierunku Lęborka. Jeżeli chodzi o te utrudnienia na trasie S6, to widzimy, że jeszcze większych utrudnień właśnie na trasie nie ma. Raczej kierowcy nie zwalniają, no ale warto wiedzieć, jeżeli planujecie przejazd w najbliższym czasie przez S6, no bo właśnie przez najbliższe 2 godziny tam może być zdecydowanie większy ruch. Jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, to też kilkanaście minut temu pojawiła się wiadomość z drogi krajowej numer 73. Chodzi o odcinek Pilzno-Brzostek, województwo podkarpackie. I 137 kilometr. Tam zderzenie 3 samochodów osobowych i niestety już tutaj wiemy, że jedna osoba została ranna. Dlatego na miejscu działają służby, również te ratunkowe. Droga jest całkowicie zablokowana od godziny 7.10 i tak też będzie. Ona będzie zablokowana przez najbliższe 3 godziny. Jeżeli chodzi o trasy te główne jeszcze, to wracamy na S52 i przypominamy, że zablokowany jest jeden pas na jezdni w kierunku Bielska Białej. Chodzi o województwo śląskie na S52 i miejscowość Międzyświeć. Tam na 12 kilometrze po godzinie 6 było zderzenie 2 samochodów osobowych z dziką zwierzyną. Tam też jedna osoba została ranna. A jeżeli chodzi o to, co widzimy na mapach, ale nie ma tego jeszcze w komunikatach od naszych służb, to korkuje się autostradowa 1 w trasie z Gliwic. Na przykład, jeżeli próbujecie dojechać do Żorów i tam rzeczywiście korek ma ponad 3 kilometry, też częściowo blokowana była ta trasa na wysokości węzła Rybnik. Teraz tych utrudnień już nie ma. Można jechać, chociaż no zdecydowanie wolniej. Także jeżeli chcecie ominąć utrudnienia, to albo od tej zachodniej strony przez drogę wojewódzką numer 924, albo od tej wschodniej przez Orzesze, przez drogę wojewódzką numer 925.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To czekamy na informacje pogodowe, o tej mgle, o wartościach na termometrze, o pięknym słońcu albo właśnie po chmurnym niebie. Można napisać, ciekawy jestem, jak to dzisiaj u was wygląda, no i w jakich okolicznościach przyrody podróżujecie. Na aplikacja można pisać.

szeptem, bo może jeszcze ktoś śpi. To chyba dobre informacje, zwłaszcza dla tych, którzy na północy kraju i na północnym zachodzie. Tam 15, nawet 16 stopni pokazują termometry. No może już niekoniecznie.

0: koniecznie takie dobre informacje dla mieszkańców Kozienic albo okolic, bo tutaj naprawdę poniżej zera. No co prawda pół na minusie, ale jednak, czyli 15, 16 i minus pół, no niezła amplituda. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia, posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To zaczynamy od północnego zachodu i od północy, bo tutaj zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże. Natomiast na pozostałym obszarze kraju bezchmurne niebo, albo ewentualnie jakieś niewielkie białe obłoczki się nie pojawią. Natomiast na północy lokalnie możliwe także słabe przelotne opady deszczu. Niewielkie, podkreślam. Początkowo miejscami również na zachodzie i na północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich i w dolinach rzecznych mogą pojawiać się mgły, które będą nam ograniczały widzialność do 200 metrów, więc kierowcy uważajcie, jeśli przejeżdżacie właśnie przez las, czy gdzieś tam w okolicach jezior czy rzek, no to faktycznie w obniżeniach terenu ta mgła może się pojawić. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16-18 stopni na północnym zachodzie, około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południu. Wiatr to słaby, zmienny na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych, a wysoko we wschodnich Sudetach wtedy porywisty, więc bardzo przyjemny dzień przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No więc bardzo jestem ciekawy, kto z was dzisiaj wybiera się na przejażdżkę motocyklem. To już takie powoli przymykanie tego sezonu. W przyszłym tygodniu ma być już zdecydowanie chłodniej, więc może właśnie to będzie ostatni weekend na to, żeby sobie pojeździć, żeby czerpać przyjemność z jazdy, żeby poczuć prędkość, żeby poczuć kontakt z asfaltem, że to wy panujecie nad swoim motocyklem i to w waszych rękach jest to, co się dzieje. To jest najprzyjemniejsze. Kuba Marcinowicz, jak zwykle lewa w górę w sobotę. No i oczywiście dzień dobry.

0: i osobie realizującej. Dzisiaj Elder po drugiej stronie szyby. Oraz wszystkim Państwu szerokości i lewa w górę na sobotę. Marek z Warszawy pozdrawia. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, Marku. No to co? No to ruszamy niezależnie od tego, czy z lewą w górę, czy z jedną i z drugą dłonią na okrągłej kierownicy. To informacje drogowe absolutnie dla wszystkich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i już wiemy, co się dzieje na tej A1-ce. Wcześniej mówiłam, że jest korek, jeżeli jedziecie do Żorów na przykład. Chodzi o województwo śląskie, 15 kilometr. Wiemy, że tam była kolizja samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Tylko kolizja, czyli nie ma osób rannych i mam nadzieję, że ta informacja się już nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak teraz jedziecie właśnie przez A1-kę, no to na pewno trzeba wybrać objazd, ponieważ został zablokowany lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Gorzyczek. To dokładnie odcinek od węzła Dębieńsko do węzła Rybnik. 15 km, jeszcze raz przypomnę, autostradowej jedynki. Też wcześniej podawałam, jak można ominąć tą trasę. Można to na przykład wyjeżdżając z Gliwic zrobić przez drogę krajową numer 78 przez Rybnik, to od tej zachodniej strony, albo na przykład od Rudy Śląskiej na drogę krajową numer 81 można też wjechać i tą krajówką dojechać sobie właśnie do Żorów. Natomiast pojawiła się też wiadomość, że zakończyły się prace na S52. Chodzi o odcinek od Cieszyna do Skoczowa. W miejscowości dokładniej Międzyświeć na Śląsku na 12 kilometrze dwa samochody osobowe uderzyły w dziką zwierzynę. Tam jedna osoba została ranna. Później właśnie odblokowany został jeden pas w kierunku Bielska-Białej. No a teraz już do Bielska powinniście jechać bez większych utrudnień. Przypominamy, że droga krajowa numer 24 w województwie wielkopolskim, tam prace potrwają jeszcze do godziny 9.30. Samochód ciężarowy zderzył się z osobówką. Nie ma rannych. Chodzi o Karolewice na drugim kilometrze. Przypomnę raz jeszcze, droga krajowa numer 24. Tam droga jest całkowicie zablokowana. Przypominamy nasz numer raz jeszcze 22 513 11 11. Ale jeżeli tylko możecie, macie taką możliwość, to zachęcamy Was do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę więcej informacji z Waszych tras, z naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców właśnie. O tym, że mgły niestety dzisiaj się pojawiają na wielu odcinkach dróg, na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. No i jeszcze na jeden drobny szczegół, ale o nim za chwilę.

0: To już 19 minut po godzinie 8. Cóż tam słychać u was na trasie? Co słychać na drogach? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jadę trasą S8 z Łodzi w kierunku Wrocławia i praktycznie przez cały ten odcinek są mgły mniejsze lub większe i apel do kierowców, żeby może nie koniecznie przeciwmgłowe światła włączali, ale przynajmniej światła mijania, a wówczas z tyłu cokolwiek w samochodzie się zaświeca, bo światła takie automatyczne do jazdy dziennej, wiadomo, tył pojazdu jest całkowicie nieoświetlony i to jest niebezpieczne. Także apel, włączajcie światła mijania.
0: No i to też jest przewaga motocykla nad samochodem. Zdecydowanie, jakbyśmy nie kombinowali, jakbyśmy nie przełączyli, jakbyśmy nie uruchomili motocykla, zapala się i z przodu, i z tyłu.

fantastycznej podróży w towarzystwie PRK, Polskiego Radia Kierowców, wam dzisiaj życzymy. A dokąd? No to już musicie napisać, bo my sporo wiemy, ale nie wiemy dokładnie, dokąd jedziecie, więc można się pochwalić swoimi weekendowymi planami. Kto samochodem, kto jednośladem, no i cały czas tak trochę podsumowujemy ten sezon motocyklowy, ile kilometrów udało wam się zrobić w 2026 roku. Można

0: napisać, można się nagrywać i można się trochę pochwalić. No nie oszukujmy się, przecież to o to właśnie chodzi. Dokąd udało wam się dojechać, może odwiedziliście jakieś wyjątkowe miejsca, albo trafiliście na wyjątkową trasę, wyjątkową drogę z przepięknymi zakrętami, w których wasz motocykl czuł się jak ryba w wodzie. I było mu po prostu dobrze, a tym samym również i wam. 8:30 na zegarze punktualnie, więc sprawdzamy drogową sytuację.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy aktualizację ze Śląska, z autostradowej jedynki. To dokładniej od węzła Dębińsko do węzła Rybnik, o czym informowaliśmy was już wcześniej, gdzie samochód osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym. Teraz wiemy, że już zablokowany jest dokładniej ten lewy pas jezdni w kierunku Gorzyczek. Prawy jest odblokowany, no ale tamte prace jeszcze przez najbliższą godzinę będą trwać. Przypomnę raz jeszcze, autostradowa jedynka, a dokładniej w pobliżu miejscowości Czerwionka Leszczyny. Dobra wiadomość jest z S52. Powtórzymy jeszcze raz, że to 12 km między Cieszynem i Skoczowem, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe ze zwierzyną. Tam jedna osoba została ranna i zablokowany był przejazd jednym pasem do Bielska-Białej, ale S52 już jedziecie i tam nie ma większych problemów z przejazdem. To może o tych pracach drogowych, bo trochę ich jest w sobotę o tej porze, już po godzinie 8 właśnie. Od 7 są drogowcy na S52 od węzła Bydgoszcz-Błonie do węzła Rynarzewo. Chodzi o województwo, oczywiście kujawsko-pomorskie, gdzie to ograniczenie prędkości to 90 km na godzinę. Te prace są dzisiaj, ale też w kolejnych dniach, także warto na to zwrócić uwagę. No i kolejne prace są na S11, Poznań-Kurnik, czyli Wielkopolska. Te prace akurat będą tylko dzisiaj, do godziny 11. Tam na miejscu wymieniane są bariery. No a jeżeli chodzi jeszcze o miejsca, gdzie nam się korkuje, ale dokładniejszych informacji nie mamy, no to widzimy, że cały czas jest dość spory korek na drodze krajowej numer 47. W sumie o tym nie mówiłam. Chodzi o szaflary. Tutaj rzeczywiście jest spore przewężenie na trasie z Nowego Targu do Zakopanego. Też tutaj przez chwilę była jakaś informacja o zdarzeniu drogowym. No ale jeżeli nic się nie dzieje akurat tutaj, to myślę, że niedługo trzeba postać w tym korku. Na drodze krajowej numer 47 może trzeba doliczyć sobie kilka minut więcej na przejazd. A jeżeli wy wiecie, co się dzieje, czy to na wspomnianej drodze krajowej, czy na pozostałych trasach, dajcie nam znać. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I pochwalcie się planami na dzisiejszą trasę i na dzisiejszą przejażdżkę. Let's go.

20 minut jeszcze do godziny 9. No, co nie wierzę. Radosław napisał przed chwilą w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Ja w tym roku na motocyklu zrobiłem całe 6 kilometrów. Na przegląd i z powrotem. No, Radosław, naprawdę? A co to się takiego wydarzyło, że tylko 6 kilometrów? No nie wierzę. To jest nierealne. Jak się ma motocykl, to nie można zrobić tylko 6 kilometrów. Trzeba jeździć więcej. Bo korci, no, zdecydowanie. I ta przyjemność z jazdy płynąca jest naprawdę ogromna. W ogóle my w zeszłym tygodniu ruszyliśmy na wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Jak już pewnie wiecie, jesienna wyprawa, czyli my spodziewaliśmy się, no, trochę trudniejszych warunków pogodowych. Tymczasem okazało się, że było naprawdę fantastyczne.

Faktycznie ciepło, nawet śmiem twierdzić, że w wielu przypadkach lepiej niż w środku lata, tegorocznego lata, ale ruszyliśmy dwoma chińskimi motocyklami, jeden o pojemności 600 cm sześciennych, drugi 900 cm sześciennych, no i co ciekawe, to te motocykle wzbudzały duże zainteresowanie wśród innych motocyklistów, gdziekolwiek tylko się zatrzymaliśmy, czy to na krótki lunch, czy na szybkie tankowanie, to od razu pojawiały się spojrzenia innych motocyklistów, a później jeszcze dodatkowo pytanie, jak to się sprawuje, jak tym się jeździ. No i sprawuje się bardzo dobrze. I jeździ się też bardzo przyjemnie i myślę, że te chińskie motocykle naprawdę nie odstają jakoś specjalnie, a nawet w wielu kwestiach przewyższają te, które pewnie dobrze znamy, chociażby z, nie wiem, europejskiego rynku. Na pokładzie takiego motocykla zazwyczaj już w standardzie mamy podgrzewaną kanapę, podgrzewane manetki, dość wygodną pozycję i ciekawe prowadzenie, a te wszystkie silniki, które montowane są w tych chińskich markach, no zazwyczaj jest to, nie chcę powiedzieć kopia, ale też taka bardzo dobra inspiracja od innych firm, które produkowały, czy produkują motocykle. Bardzo często, także w wielu przypadkach i tutaj, jeśli ktoś by zastanawiał się nad zakupem takiego chińskiego motocykla, proponuję poczytać, poszperać w internecie. Bo bardzo często zdarzało się tak, że to właśnie Chińczycy produkowali na przykład silniki dla Japończyków, albo tam była jakaś kooperacja i nagle okazuje się, że to jest bardzo, bardzo podobny, a nawet w wielu przypadkach ulepszony silnik, który pewnie doskonale znamy.

0: fantastycznej, ale przede wszystkim także bezpiecznej podróży, niezależnie od tego, czym dzisiaj będziecie się poruszać, wam życzymy. No i oczywiście w towarzystwie PRK Polskiego Radia Kierowców, a gramy dla was najlepiej, żeby wam się właśnie dobrze jeździło. Informujemy także o tym, co dzieje się przed wami na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak zawsze przypominamy też, że na te trasy zaglądamy co 20 minut i też możecie się do nas nagrywać w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, nie macie naszej aplikacji, to jest też numer telefonu 22 513 11 11. No i ponownie zaglądamy na drogi. Dwie godziny temu na A1 w Śląskiem była kolizja ciężarówki z osobą

0: taksówką. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Czerwionka Leszczyny. I pojawiła się wiadomość, że tam aktualnie zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek. Służby będą zajmować autostradę jeszcze najprawdopodobniej przez najbliższą godzinę. Po kolizji dwóch samochodów osobowych z dziką zwierzyną na S52 w Śląskiem na 12 km trasy odblokowany został już przejazd do Bielska-Białej. Tam jedna osoba została poszkodowana. No i przypominamy też, że drogowcy cały czas zajmują odcinek trasy S6 w Pomorskiem. To między Lęborkiem i Słupskiem, gdzie jeszcze przed 7 na 29 km bus uderzył w bariery. No jednak tutaj za chwilę ta S6 powinna być już przejezdna i tak naprawdę na ten moment nie widzimy, żeby tam na S6 był większy ruch. To teraz jeszcze drogi krajowe w województwie wielkopolskim na Podkarpaciu i w Opolskiem. Najpoważniejsza sytuacja od samego rana jest na pewno na drodze krajowej numer 11. No właśnie, w województwie opolskim, w Biskupicach, a w trasie do Kluczborka i do Kępna doszło do śmiertelnego wypadku. Zginęła jedna osoba, dwie są ranne. Przed 7 samochód ciężarowy zderzył się z osobówką. Policja wytyczyła objazd przez miejscowości Paruszowice, Gosław i Wojsławice. No i te utrudnienia na drodze krajowej numer 11 mają potrwać jeszcze do południa, także omijamy najlepiej. W Karolewicach na drodze krajowej numer 24 stoi uszkodzony samochód ciężarowy i osobowy. Pojazdy blokują przejazd do Pniew i do miejscowości Lubosz od ostatnich 2 godzin. No i jeszcze właśnie to Podkarpacie. Droga krajowa numer 73, odcinek Pilzno-Brzostek na 137 km. Tam jedna osoba została ranna po tym, jak zderzyły się 3 samochody osobowe. No i jeszcze właśnie przez najbliższą godzinę trasa będzie zablokowana w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jak tam dzisiaj wygląda wasz weekend motocyklowy, czy niekoniecznie? Ile kilometrów udało wam się zrobić w tym sezonie motocyklowym 2026? Można się pochwalić, może jakieś ciekawe miejsca, polecajki? No to również w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Kozienice, czyli najzimniejsze miejsce dzisiaj w naszym kraju. Już trochę cieplej, już wyszliśmy z tej strefy, no takiego trochę dyskomfortu. O poranku już nie poniżej zera, tylko no, 2 stopnie na plusie Kozienice. Ale cały czas paluła pierwszeństwa, jeśli chodzi o najchłodniejsze miejsce w naszym kraju. Natomiast Ustka cały czas najcieplejsza. Tutaj 15, no może gdzieniegdzie nawet i 16 stopni. No nieźle. Ale w ciągu dnia dzisiaj sporo słońca i te wartości pójdą w górę nawet do 23 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na północnym zachodzie i na północy tutaj zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast na pozostałym obszarze kraju niebo absolutnie bezchmurne. Na północy lokalnie możliwe słabe przelotne niewielkie opady deszczu, no i jeszcze cały czas mogą utrzymywać się mgły, bo te wartości na termometrach na razie jeszcze tak powolutku.

0: więc proszę pamiętać, że na północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich, w dolinach rzecznych może być mgła ograniczająca nam widzialność do 200 metrów. To także zgłaszaliście w naszej aplikacji. No i tutaj mamy problem z oświetleniem, bo nagle nasz samochód głupieje i nie wie, jakie światła włączyć, więc my musimy mu pomóc i włączyć światła mijania. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16-18 stopni na północnym zachodzie, około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południu. Wiatr słaby, zmienny na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych, wysoko we wschodnich Sudetach wiatr porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, my oczywiście jedziemy dalej, jak zwykle każda sobota od godziny 6 do godziny 11 to lewa w górę, czyli no, wspomnienia już z naszej jesiennej motocyklowej wyprawy Polskiego Radia Kierowców. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut już po godzinie 9. No to dzień dobry, mówimy tym, którzy przed chwilą do nas dołączyli i ruszają z nami w trasę. To obiecujemy grać najlepiej, jak się tylko da, no ale oczywiście także informować was o tym, co ewentualnie może spotkać was na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, korkuje się tutaj kilka tras. Widzimy, że jest sporo tych przewężeń, więc najpierw zaczniemy od tego, a później komunikaty od służb. Na pewno chodzi o trasę z Legnicy do Wrocławia. Na wysokości kątów wrocławskich widzimy, że jest już spore zwężenie autostrady. Tam też kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. O, jednak patrzę, że to w drugą stronę, z Wrocławia do Legnicy. Także czekamy na wasze wiadomości, co się dzieje dokładniej na wysokości kątów wrocławskich. No, a pozostając dalej na tych południowych trasach, to na pewno więcej aut ustawia się już na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. To akurat odcinek, który dalej prowadzi was do Krakowa. No a w

0: Krakowie. Większy ruch na pewno jest już na autostradowej czwórce na wysokości węzła Kraków Południe i to zjazd na Zakopiankę, gdzie już naprawdę jest bardzo ciasno. Tam tworzy się spory korek. No i uwaga, bo ten korek właśnie też ma ponad już 3 kilometry i się wydłuża. Przypominamy, że na Zakopiance właśnie w Libertowie i w miejscowości Gaj trwają prace drogowe, dlatego właśnie te utrudnienia w trasie do Zakopanego, ale i w drugą stronę mogą być przez cały czas. To jeszcze przechodzimy sobie na Warmię i Mazury i na odcinek od Elbląga do Olsztyna. Dokładniej przed samym Giedrzwałdem na S7 widzimy kolejne zdarzenie drogowe, tak przynajmniej informują kierowcy na naszych mapach. Korek też już jest, on ma kilometr i jest dokładniej przed samym węzłem Ostróda Północ. Przypomnę, to trasa w kierunku Olsztyna. To jeszcze wiadomości od służb. Przypominamy, że na drodze krajowej numer 65 w województwie podlaskim na 142 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Nie ma rannych osób, ale kierowani na ten moment jesteście jednym pasem naprzemiennie na odcinku Knyszyn-Białystok. 22 513 11 11 bez zmian. Czekamy cały czas na Wasze wiadomości albo pod numerem telefonu, albo w naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I podsumowujemy dzisiaj sezon motocyklowy. Wspominamy fantastyczne trasy, ile kilometrów udało się zrobić w tym roku. No i też w wielu przypadkach trochę żałujemy, że jednak zdecydowanie za mało. No to za chwilę konkretny przykład.

18 minut po godzinie 9. Cały ten tydzień byliśmy w trasie. Podróżowaliśmy dwoma motocyklami razem z Patrykiem, z którym zawsze od poniedziałku do piątku jesteśmy z wami od godziny 6 do godziny 10. 1700 kilometrów udało nam się zrobić. Fantastyczna trasa, fantastyczne towarzystwo, a przede wszystkim także no, wasza pomoc, wasza asysta, wasze wsparcie i czuliśmy, że trzymacie kciuki i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Kadas pisze, lewa w górę. Kuba, gratuluję wam pomysłów i realizacji. Codziennie słuchałem kolejnych etapów wyprawy, no i z dnia na dzień coraz bardziej mnie z tyłu głowy siedzi taka myśl, żeby na dwa dni wyłączyć telefon i uciec na motocykl, bo po becie to pająki chodzą i pajęczyny snują. Gdyby mój plecak dowiedział się, że takie coś mnie korci, nie dałby mi żyć. W tym roku byliśmy tylko 4 razy w trasie, no i te 4 w niedzielę, coś tak około ponad 1000 kilometrów udało się zrobić. Ech, Kuba, wszystko jest, oprócz czasu, lewa w górę. Pozdrawiam Kadas, pozdrawiam serdecznie. No to trzeba się przełamać, trzeba to zorganizować, a fantastyczne w wyprawach motocyklowych jest chociażby to, że zakończy się jedna, już człowiek myśli o następnej. No i wczoraj wracając z Torunia, no przyznaję, że wybraliśmy autostradę. Tutaj trochę zależało nam jednak na czasie. Godzinę dłużej byłoby jechać dziesiątką i później do siódemki, do S7-ki, więc wybraliśmy autostradę i rozmawialiśmy właśnie, co by tutaj zrobić na wiosnę, jaką trasę. Już pomysły się pojawiły, więc pewnie i realizacja przyjdzie. Więc nie w tym roku, ale na pewno na początku przyszłej wiosny, lata wystartujemy ponownie w wyprawie motocyklowej Polskiego Radia Kierowców i będziemy otwierać sezon. A tak a propos, to dzisiaj jeszcze w wielu miejscach jest zamknięcie sezonu, więc warto prześledzić swoją okolicę. Może jednak się gdzieś wybierzecie motocyklem? 1, 2, 3!

0: 9:30 punktualnie na zegarze. No to co, ruszamy w takim razie, ale pewnie są też tacy, którzy mogą pozwolić sobie dzisiaj na błogie lenistwo albo wyjechać zdecydowanie później. Lewa w górę dla wszystkich motocyklistów, którzy dzisiaj jadą na jakiś ciekawy event. Gdybyście się wybierali, no to podsyłajcie, to może będzie inspiracja dla innych motocyklistów, którzy jeszcze się zastanawiają, co my byśmy tutaj, dokąd byśmy tutaj. No to proszę bardzo, w aplikacji można absolutnie wszystko i głosowo, i tekstowo. No już teraz informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To zaczniemy od trasy S7. Tutaj też dostaliśmy wiadomość od słuchacza, żeby

0: troszkę sprostować tą informację. No i rzeczywiście tutaj nasz słuchacz ma rację, bo jeżeli chodzi o odcinek z Elbląga do Olsztynka, to właśnie tam, na tym odcinku był korek, bo akurat w tym momencie się zakończył, więc tam już nie powinno być większych problemów z przejazdem. No i wcześniej te utrudnienia były na wysokości Ostródy. Także to trasa S7, ale tak jak mówiłam, jedziecie już bez problemów do Olsztynka czy dalej do Warszawy. No ale mamy kolejną wiadomość od słuchacza.
1: Dzień dobry. Trasa S8 przed Wrocławiem, na samym początku, na wlocie, w momencie, kiedy zaczyna się autostrada, odcinek autostrady, jest zwężka, są kiepskie warunki, jest mgła, samochody zwalniają, tworzy się korek, zator, można nie zauważyć i dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, także uważajcie, noga z gazu na wlocie do Wrocławia.
0: Dziękujemy za informację. Jeżeli chodzi o Wrocław, to nie wszystkie wiadomości, bo też na autostradowej czwórce no sporo się dzieje. Tam ten korek ma już kilka kilometrów. Dokładniej sprawdzamy ile mniej więcej. No ponad 6, także z autostradowej czwórki warto na razie zjechać, nie wybierać się właśnie w trasę do Legnicy, bo tam ten korek jest naprawdę dość spory. W drugą stronę, czyli przed wjazdem do Wrocławia, też już się tworzą spore utrudnienia. To teraz przypominamy komunikaty od służb. Na szczęście nie przyszło nic nowego, także możemy powtórzyć, że na drodze krajowej nr 65 na Podlasiu na 142 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i na razie jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie, to do miejscowości Knyszyn i do Białegostoku. I jeszcze jedna dobra wiadomość z drogi krajowej nr 24 w województwie wielkopolskim na drugim kilometrze w miejscowości Karolewice była kolizja samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Tam od godziny 7.30 droga była całkowicie zablokowana, no ale teraz już 24 możecie bez problemu jechać w obu kierunkach. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Podobno jest tak, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. Absolutnie jesteśmy najlepszym na to dowodem. W ciągu tego tygodnia pokonaliśmy 1700 km motocyklami razem z Patrykiem. Byliśmy dobrze przygotowani, ale w ogóle ten strój był niepotrzebny.

0: To 20 minut jeszcze. Do godziny 10. Leszek i Ewunia ze Skani pozdrawiają. Witam cieplutko, tym razem z Wyrka. Proszę, proszę. Pozbyłem się ciężarówki na 6 dni. Pozdrawiam z pozycji jeszcze poziomej, czyli pozycja horyzontalna, najlepsza, najwygodniejsza. Zwłaszcza na sobotni poranek. Po całych 10 dniach jazdy w końcu upragniony wypoczynek. A jak tam po wcześniejszym czy wczorajszym meczu? No zacnie, trzeba przyznać, zacnie. 6-0, no to naprawdę robi wrażenie. Oby tak zawsze i oby utrzymać ten poziom, a tutaj niestety z tym mamy gigantyczny problem. Pozdrawiam całą załogę Radia Kierowców i wszystkich słuchaczy. Leszek i Ewunia ze Skani, pozdrawiamy was również. No to jak najdłużej, żeby w tej pozycji horyzontalnej pozostać. Co jeszcze u was?
1: Halo Polskie Radio Kierowców, jeszcze raz Mariusz z Elbląga. Takie pytanko, czy jakiś zlot jest starych samochodów albo coś w Malborku, w Sztumie, w tych okolicach, bo na trasie Strzewa do Malborka jest bardzo dużo samochodów na żółtych tablicach. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. No właśnie, to zweryfikujmy i sprawdźmy. Może ktoś ma jakąś wiedzę i ma jakieś dane odnośnie tego zlotu, bo tam w tamtych rejonach coś faktycznie się dzieje, czyli Warmia, Mazury. Czy są wśród was jacyś użytkownicy aut z żółtymi tablicami? Dokąd zmierzacie? No to napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową.
2: Dzień dobry, witam. Roman z tej strony. Jadę S...

0: piątką w rejonie Żnina, Biskupina, grzecznie 120 u góra, bo jest mgła, a wyprzedzają mnie takie tempomaty, znaczy pod kierownicą chyba, bo na światłach tych dziennych, bez świateł z tyłu, bez oświetlenia. I jeszcze wyprzedzają. Dziękuję.
1: No to już śpieszę z odpowiedzią. Tak, faktycznie. Olsztyn, konkretnie Starówka Olsztyńska na Starym Mieście w Olsztynie, odbywa się zakończenie 15 sezonu Pięknych Klasyków na Warmii. O proszę, czyli już błyskawiczna odpowiedź na temat tego, co dzieje się na Warmii i na Mazurach i dlaczego tak dużo samochodów aut z żółtymi tablicami. Impreza zaczyna się od 11 i potrwa do 16. Stare Miasto w Olsztynie jest pewnie na co popatrzeć.

0: Piękny, słoneczny, no może jeszcze nie do końca ciepły sobotni poranek, ale ta sytuacja dzisiaj się będzie zmieniać już teraz. 7 w Kłodzku, tutaj jest najchłodniej, a w wielu miejscach już osiągnęliśmy 10, 11, 12, a w Ustce to nawet i 16 stopni. Więc piękny dzień przed nami. Kto w pozycji horyzontalnej? Niech tak jeszcze będzie, jak można sobie na to pozwolić, to czemu nie? Na ci, którzy już za sterami, czy to jednośladów, czy to czegoś zdecydowanie większego, no to zróbcie głośniej, bo lecą do Was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i najpoważniejsza sytuacja jest na pewno na ten moment w województwie dolnośląskim. Ten korek za i przed Wrocławiem ma już ponad 10 kilometrów. On się wydłuża cały czas, ale jeszcze czekamy na informacje od służb odnośnie tego, co dzieje się na autostradowej czwórce. Na pewno w najbliższym czasie zalecamy w ogóle nie wjeżdżać na A4 na tym odcinku. Głównie to trasa z Wrocławia do Legnicy, ale w drugą stronę też już mamy dość ciasno. Jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to już kilka się pojawiło tych nowych. Zakończyły się prace na S6 w województwie pomorskim. Chodzi o odcinek Lęborg-Słupsk na 29 kilometrze, gdzie po godzinie 7 samochód uderzył w bariery. Tam nie było na szczęście osób rannych, to była tylko właśnie kolizja z

0: barierami i zablokowany przez ostatnie, no tutaj prawie 3 godziny był przejazd w kierunku Lęborka. No i też pojawiła się informacja z trasy S7. Chodzi o ten Elbląg i Ostródę. Województwo warmińsko-mazurskie, 58 kilometr, gdzie była kolizja samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. No i tam blokowany był przejazd jednym pasem, na przykład w trasie też do Warszawy, ale jak mówiłam 20 minut temu, na S7 już nie ma raczej żadnych problemów z przejazdem, także za niedługo to utrudnienie też powinno zostać odwołane. No i o, proszę bardzo, pojawiła się informacja z tej A4. Już wiemy, co się dzieje. Dosłownie przed sekundą doszła do nas ta wiadomość. Węzeł Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice. To zderzenie 3 samochodów osobowych. Niestety wiemy, że to wypadek. 2 osoby są ranne. I tak jak mówiłam wcześniej, zablokowany jest jeden pas i tak jak tutaj też drogowcy podają, w kierunku Zgorzelca. Te utrudnienia na A4 mogą potrwać jeszcze do godziny 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja czekam na informacje w naszej aplikacji. Od was oczywiście, od tych, którzy już wystartowali. Informacje drogowe, ale także informacje pogodowe, bo więcej na temat dzisiejszej aury punktualnie o godzinie 10 w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: tak jak mówiłem, już cieplej, no może jakoś nie specjalnie jeszcze upalnie, ale już jest nieźle. 7 stopni mamy w Kłodzku, to najniższa wartość na termometrze aktualnie. No i cały czas tutaj się nic nie zmienia, 15-16 w Ustce i w okolicach. Także ciepło na Helu, gdyby ktoś był w tamtych rejonach albo w tamte rejony zmierzał, to naprawdę dzisiaj fajnie, chociaż na północy mogą pojawić się chmury i może pojawić się deszcz. O szczegółach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No bo właśnie na północnym zachodzie i na północy to zachmurzenie dzisiaj będzie umiarkowane, w wielu miejscach także wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze kraju niebo bezchmurne i dużo, dużo słońca, które ogrzewa i robi piękną polską złotą jesień. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu, początkowo miejscami na zachodzie i na północnym zachodzie. No oraz jeszcze w kotlinach górskich możliwe mgły, które ograniczają nam widzialność. One już albo zniknęły, albo znikają. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16-18 stopni na północnym zachodzie, około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju do 23 na południu. Wiatr słaby, zmienny na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych, a wysoko w Sudetach także może dmuchnąć trochę mocniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zwykle w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 lewa w górę, czyli o motocyklach i o motocyklistach podsumowujemy naszą tygodniową wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: To zaglądam do naszej aplikacji, czyli do aplikacji do komunikacji z wami, a tam niestety kolejne informacje o utrudnieniach.
1: A4 w kierunku Zgorzelca, wypadek za zjazdem na Miętków, także omijać, korek niesamowity.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie, A4, no będziemy się przyglądać jej bardzo, bardzo uważnie. Już teraz kolejny raport drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To ja jeszcze doprecyzuję, co na tej A4 się dzieje. Chodzi też o, głównie w sumie, o węzeł Kąty Wrocławskie do węzła Pietrzykowice na 138 kilometrze. Chwilę przed 9 zderzyły się 3 auta osobowe. No i tam na pewno te prace służb potrwają, tak jak jest podane w komunikacie, mniej więcej 3 godziny, czyli do 12 będą utrudnienia, a to dlatego, że w wyniku wypadku 2 osoby zostały ranne. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca i jak mówiłam 20 minut temu, korek miał ponad 10 kilometrów. Czy to się zmienia? No tak, zmienia się, bo on jest coraz dłuższy i teraz korek na A4 ma już prawie 14 kilometrów, także nie wjeżdżamy na A4 w najbliższym czasie. Natomiast pojawiły się nowe informacje, na przykład z drogi krajowej numer 8, Polanica-Zdrój. To też Dolny Śląsk, 26 kilometr, awaria ciężarówki, samochód stoi właśnie na odcinku Kudowa-Kłodzko, chociaż kierowcy mogą teoretycznie jechać, bo na miejscu wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie. Z dobrych wiadomości, zakończyły się prace na drodze krajowej numer 73, odcinek Pilzno-Brzostek, tam na 137 kilometrze, no także na podkreślenie.

0: Karpaciu. Sporo się rzeczy rzeczywiście dzieje dzisiaj. Przepraszam, na Podkarpaciu. Tam Dolny Śląsk, tu Podkarpacie. To tak, jeżeli chodzi o drogę krajową numer 73, tam była kolizja 3 samochodów osobowych. Droga była całkowicie zablokowana, jeżeli chodzi właśnie o odcinek Pilzno-Przostek, ale już teoretycznie można jechać. Tamte utrudnienia na trasie trwały przez ostatnie 3 godziny. To jeszcze patrzymy na mapy i widzimy, że jest spore przewężenie w województwie zachodniopomorskim. Trasa S3 przed Szczecinem, ale też jeżeli jedziecie do Goleniowa, tam trwają prace drogowe. Na razie nie widzimy, żeby coś dodatkowo się wydarzyło na S3, no ale mamy spore przewężenie na wysokości miejscowości Pucko. No to właśnie informacja dla tych, którzy próbują do Szczecina wjechać od południowej strony, czy na przykład chcą przejechać do zachodniej granicy naszego państwa. 22 513 11 11 to niezmiennie nasz numer do Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rześki to poranek, zwłaszcza dla tych, którzy chcą zamykać sezon motocyklowy i chcą jeszcze pokorzystać i chcą jeszcze trochę pojeździć. No to trzeba się odpowiednio ubrać, o tym za chwilę.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

Ta jesienna aura, zwłaszcza dla motocyklistów, może być bardzo przyjemną porą roku do podróżowania, ale też może być trochę zdradliwa. No i niestety podczas jesieni trzeba pamiętać o tym, że ubieramy się warstwowo, czyli na tak zwaną cebulę. Na szczęście nowe technologie i odzież motocyklowa przychodzi nam z ogromną pomocą, bo przecież mamy kurtki, które mają membrany. Tam jest kilka warstw, oczywiście możemy założyć warstwę ocieplającą, ale też możemy założyć membranę, która sprawi, że nie będziemy odczuwali chłodu, czyli to chłodne powietrze, pęd powietrza nie będzie trafiał do naszego ciała i stworzy się taki trochę termos, czyli będziemy się ogrzewać i własnym ciałem i będzie nam naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Trzeba tylko oczywiście pamiętać, żeby tę membranę zainstalować w tej kurtce i wtedy możemy ruszać w drogę. Odzież termo jak najbardziej, czyli te koszule, koszulki z na przykład długim rękawem, czy specjalny splot wełna Merino, zdecydowanie polecam. Miałem okazję przetestować je na co dzień. Jeżdżę w dżinsach motocyklowych z racji wygody. Jakoś nie jestem fanem tych spodni motocyklowych, bo trochę wyglądam w nich jak snowboardzista, a nie motocyklista. Więc dżinsy motocyklowe z ochraniaczami, a pod to jeszcze właśnie takie specjalne kalesony z wełny Merino naprawdę potrafią zdziałać cuda. Robią gigantyczną robotę, odczuwamy wtedy przyjemny komfort termiczny, nie jest nam zimno. Ale w tym sezonie i w tym roku również miałem okazję sprawdzić i przetestować kamizelkę grzewczą, czyli zakładamy taką kamizelkę, wkładamy do niej powerbank, wciskamy guzik i ona grzeje. Ma 4 stopnie grzania, no i na tym najwyższym

Wczorajszym to naprawdę było gorąco, więc na takie chłodne dni zdecydowanie przydaje się taki gadżet i wcale nie trzeba go kupować w sklepach z odzieżą motocyklową. Spokojnie można poszukać w internecie, a komfort termalny, naprawdę termiczny będzie, och, o nie, bo zdecydowanie lepszy. Więc nie zamykajmy tego sezonu, zostawmy uchylony.

0: A jeśli ruszacie dzisiaj w trasę, to proszę pamiętać o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce cały czas z nami jest i żadna chmura go nie przysłoni. No wyjątkiem oczywiście będzie północna część naszego kraju, tutaj dzisiaj niebo zachmurzone, gdzieniegdzie zachmurzenie całkowite i tam jeszcze dzisiaj może popadać, a cała reszta cieszy się pięknym jesiennym słońcem, a wy cieszycie się, mam nadzieję, przepiękną trasą. Informacje na ten temat właśnie już teraz u nas co 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości na drogach, to tutaj głównie skupiamy się na trasie z Wrocławia do Legnicy i z Legnicy do Wrocławia, bo korek się nie zmniejsza. Cały czas jest tam bardzo ciasno i ten korek właśnie ma 14 km. Głównie chodzi tutaj o odcinek z Wrocławia do wspomnianej już Legnicy. Kierowcy zaczynają zwalniać dosłownie też za samym węzłem, właśnie Wrocław Południe, przed węzłem w Pietrzykowicach. Także w najbliższym czasie cały czas radzimy zjazd z tej autostradowej czwórki. A jeżeli chodzi o przewężenia, które niedawno pojawiły się na trasie, to też chodzi na pewno tutaj o

0: Autostrady A1 na wysokości węzła Łódź Wschód dokładniej. Przewężony jest odcinek w trasie do Kutna. I korek ma mniej więcej kilometr. W najbliższym czasie może się wydłużać. Na razie jeszcze nie wiemy, czy tam doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Takiej informacji na mapie nie ma, także czekamy. Jeżeli wiecie coś więcej, dajcie nam znać pod naszym numerem telefonu 22 513 11 11. To na Śląsk sobie teraz powędrujemy na autostradową jedynkę, gdzie prowadzone są prace drogowe i przewężenie trasy jest od Bytomia do właśnie Pyrzowic, chociaż te utrudnienia mogą być też od Pyrzowic do Bytomia w drugą stronę. I jeżeli chodzi o przewężenia i o prace drogowe, które cały czas trwają również w weekend, to na pewno trzeba wymienić trasę S1 Żywiec Węgierska Górka. Tamten korek głównie tworzy się w kierunku Węgierskiej Górki i dalej południowej granicy naszego państwa. A jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości od służb, to zakończyły się prace na S7 na odcinku Elbląg-Ostróda, tam gdzie samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i zablokowany od godziny 9 był jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kto z Was dzisiaj wybiera się na przejażdżkę motocyklem? Może ktoś z Was dzisiaj wybiera się na zamknięcie sezonu? No, jest sporo takich imprez na mapie w Polsce. To czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz po włosku.

Jazda motocyklem uczy koncentracji. Jazda motocyklem wymaga pełnej koncentracji i to praktycznie cały czas. Nie ma takiej możliwości, żeby jadąc motocyklem nagle się rozkojarzyć. A dodatkowo jeszcze, tak sobie myślę, że dzisiaj mówimy dużo o pojazdach autonomicznych, że to przyszłość motoryzacji, że będziemy wsiadać i te samochody będą same podróżowały. Ale gdyby to tak przerzucić na jazdę motocyklem, to nagle okaże się, że ten motocykl tak na dobrą sprawę to też troszkę jest autonomiczne, bo jest jedna podstawowa zasada podczas jazdy motocyklem. Tam, gdzie patrzysz, tam będziesz. Czyli jeśli wchodzimy w zakręt i patrzymy na początek tego zakrętu, to się nie uda. To będzie słabo pokonany zakręt. Jeśli patrzymy w środek zakrętu, to już troszkę lepiej, ale tak na dobrą sprawę powinniśmy patrzeć tam, gdzie chcemy dotrzeć. I jeśli będzie podążał wzrok, to tak samo będzie podążał za tym wzrokiem motocykl. Trochę magiczne, ale to trzeba poczuć, jeżdżąc motocyklem, to się naprawdę sprawdza, chociaż początkujący motocykliści kompletnie w to nie wierzą i mówią, no jak, no przecież ja muszę cały czas patrzeć na przednie koło. No nie, absolutnie, patrzymy daleko. I tym samym też jest zdecydowanie łatwiej, jeśli jedziemy w grupie, to patrzymy na przykład na motocyklistę, który już pokonał ten zakręt, no to też nam zdecydowanie pomaga i nie wygapiamy się. Mój instruktor mówił, że jeśli będę patrzył na drzewo przy drodze, to jest bardzo prawdopodobne, że z tej drogi wypadnę. W najgorszym przypadku uderzę w to drzewo, więc czytamy jezdnię. Zwłaszcza w tych jesiennych warunkach trzeba bardzo uważnie obserwować tę drogę. Każda ciemniejsza plama zdecydowanie omijamy, zwalniamy albo przygotowujemy się na to, co się może wydarzyć, bo to może być na przykład woda, to może być śliska nawierzchnia, to może być błoto, zwłaszcza jeśli jeździmy drogami krajowymi, wojewódzkimi, to bardzo często z pól wyjeżdżające ciągniki rolnicze wrzucają błoto i piach na drogę, na tym się można poślizgnąć, na tym można się nieźle przejechać, więc na to również zwracamy uwagę. I także na liście, które już zdecydowanie się pojawiły, gdy tak analizuję tę trasę całą, którą pokonaliśmy razem z Patrykiem w zeszłym tygodniu, w poniedziałek byliśmy w Lublinie, odwiedziliśmy później także Krosno, byliśmy w Rybniku, byliśmy w Ostrowie Wielkopolskim i w Toruniu, to Toruń jest najbardziej jesienny. Tam tych przepięknych, żółtych, złotych liści było najwięcej. Lewa w górę dla wszystkich, którzy dzisiaj startują właśnie jednośladami.

0: Tak faktycznie jest, że w wielu miejscach w Polsce dzisiaj zakończenie i finał sezonu motocyklowego. Radek pisze w aplikacji, dziś zakończenie sezonu w Gorzowie Wielkopolskim. Dobry sposób na spotkanie z ludźmi, z którymi widzę się dość rzadko. No to za chwilę ruszamy. Pozdrawia Radek. Radku, lewa w górę dla ciebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od dłuższego czasu skupiamy się na Dolnym Śląsku, bo tam jest najdłuższy korek. Kierowcy ustawiają się na odcinku 13 km w trasie do Legnicy. Tam się nic nie zmienia, a dokładniej na 138 km zderzyły się trzy samochody osobowe. No i od 9 właśnie zablokowany jest ten jeden pas w kierunku Zgorzelca. Jak też wiemy, dwie osoby w tym wypadku zostały ranne. Jeszcze chwilę pozostajemy właśnie na Dolnym Śląsku, bo mamy też wiadomość od naszego słuchacza.
3: Witam, tak informacyjnie z Dolnego Śląska. Przed chwilą jeden z kierowców mówił, że jest mgła. Super by było, jakby kierowcy troszeczkę używali rozumu i włączali zwykłe światła do mijania, a nie tylko na światłach do jazdy dziennej. Pozdrawiam szerokość.
2: Dziękujemy za ten apel, a jeżeli chodzi o pozostałe wiadomości, to przypominamy też, że rano przed 7 doszło do tragicznego wypadku w województwie opolskim w Biskupicach. Tam samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne. Od 4 godzin kierowcy prowadzeni są właśnie przez policję na objazd przez miejscowości Paruszowice, Gosław i Wojsławice. Te utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze do godziny 12. Droga krajowa nr 8, Kudowa, Kłodzko, województwo dolnośląskie, wracamy na Dolny Śląsk, awaria samochodu ciężarowego i tam od 9.30 prowadzone są właśnie prace też po tej awarii samochodu i jeżeli chodzi o to, jak jeżdżą kierowcy w najbliższym czasie, no to do Kłodzka i do Polanicy Zdrój.

0: i trzeba jechać jednym pasem naprzemiennie. Natomiast jeszcze krótka informacja o pracach drogowych. Dzisiaj do 14 drogowcy zajmują prawy pas w kierunku Warszawy. Mowa o województwie łódzkim między węzłami Róża i Łódź Południe. Tam od 8.30 trwa czyszczenie dylatacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dokąd wy dzisiaj, to może będą jakieś dobre polecajki dla tych, którzy jeszcze nie mają pomysłu i nie mają planów. Można pisać w aplikacji, można także nagrywać wiadomości głosowe. W aplikacji macie na to aż minutę.

0: No i pięknie, wartości na termometrach idą w górę. O to chodziło, właśnie na to czekaliśmy. No to jeśli wy również czekaliście do tego momentu, żeby zrobiło się powiedzmy 14-15 stopni i dopiero wtedy wyjeżdżacie, no to myślę, że już spokojnie można się ubierać, pakować i ruszać. Około 16 stopni, Bielsko-Biała i Piła to są najwyższe wartości teraz na termometrze, a najchłodniej w Kłodzku 11 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a dzisiaj na północnym zachodzie i na północy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, natomiast na pozostałym obszarze absolutnie bezchmurne niebo. Nawet jeśli się te chmurki pojawią, to raczej dodadzą kolorytu i sprawią, że zdjęcia będą wyglądały zdecydowanie atrakcyjniej. Natomiast na północy lokalnie także możliwe, że pojawią się dzisiaj słabe, delikatne, przelotne opady deszczu. No i jeszcze te mgły. Ja już myślałem, że to już dawno po zawodach i już mgły nie ma, a zgłaszacie, że jednak jeszcze jest w wielu miejscach, więc proszę uważać. W kotlinach górskich, na przykład w dolinach rzecznych, te mgły jeszcze się znajdują, no i chyba też na zachodzie i na północnym zachodzie. No ale to potwierdźcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Natomiast 16-18 stopni mamy maksymalnie dzisiaj na północnym zachodzie, około 21 stopni na przeważającym obszarze kraju, no i 23 zobaczymy na południu kraju. Wiatr na szczęście słaby, zmienny na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych. Nic, tylko ruszać w trasę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedźcie ostrożnie, uważnie obserwujcie drogę i absolutnie, żeby nic was nie rozproszyło. Pamiętajcie również, że słońce chodzi w zupełnie innych kątach i niestety pod wieczór, popołudniową porą już będzie zaglądało do kasku. Na to warto zwrócić uwagę. No i przede wszystkim czyścimy szybkę. No i w drogę. 2 minuty po godzinie 11. Monika Gniewaszewska będzie z wami po godzinie 11. No to lewa w górę.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Słyszeliście już chyba Kamila Olaka. On tutaj jakiś prób dokonuje.
1: Teraz już tak słychać było?
0: Tak mi się wydaje, że jak nasi słuchacze mają dobry słuch.
1: Nie mogę włączyć, zobacz, sprzętu telewizyjnego
0: a my jesteśmy
1: odbiornika.
0: Już tak w parze prawie.
1: To prawie tak. Już kolejny weekend, kolejna sobota.
0: Kolejny weekend razem i z naszymi słuchaczami.
1: Bardzo nam się to podoba.
0: Bardzo.
1: To znaczy mnie przynajmniej.
0: Mi również.
1: No, to mi elegancko.
0: Sprawdźmy sytuację na drogach i zobaczmy, czy ona jest taka sama jak tydzień temu.
1: Jest dobrze.
0: No to sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale są miejsca z utrudnieniami, nie jest ich sporo. Natomiast w Dolnośląskiem na pewno przyda się cierpliwość na autostradzie A4. Między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice zderzyły się trzy auta osobowe i utrudnienia są na 138 kilometrze. Zwężona jest jezdnia w kierunku Zgorzelca, konkretnie zablokowany jest jeden pas. Problemy są też w Opolskiem nadal od wczesnego poranka. Poważne, można śmiało powiedzieć, bo na Krajowej 11 ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Problemy z przejazdem są między Kluczborkiem a Kępnem. Droga jest zablokowana na 477 kilometrze. Nie przejedziemy w Biskupicach w obu kierunkach. Policja wytyczyła objazd przez Paruszowice, Gosław i Wojsławice. Nadal problemy też w Dolnośląskiem na Krajowej 8 między Kudową a Kłodzkiem w pobliżu Polanicy Zdrój. Zepsuta ciężarówka blokuje częściowo drogę na 26 kilometrze i tam poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Podlaskiem na Krajowej 65, te na odcinku Knyszyn-Białystok. Na 142 kilometrze przejedziemy już bez problemów w obu kierunkach. Tam obowiązywał ruch naprzemienny. Wcześniej, przypomnę, skończyły się problemy w Warmińsko-Mazurskim na trasie S7 między Elblągiem a Ostrudą. Przez Piławki jedziemy całą szerokością jezdni. Tu na 58 kilometrze jeden z pasów w kierunku Warszawy był wcześniej zablokowany po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK Polskie Radio Kierowców, zaglądam do aplikacji, a tu muchomory i to jakie? 3. Ale Ola zadowolona, jak pisze w aplikacji, u mnie nadal dzień uśmiechu. Pozdrawiam ulubione radio, my też pozdrawiamy, no i bezpieczeństwa w tym lesie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Chyba już jesteście przyzwyczajeni do tego, że rozmawiamy o bezpieczeństwie na naszej antenie i to właśnie temu zagadnieniu poświęcamy naprawdę bardzo dużo czasu. I dziś inaczej nie będzie. Z nami w studiu jest Dorota Olszewska, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie, ale o bezpieczeństwie tych najmłodszych. Jak o nie dbać? Inaczej dba się o to bezpieczeństwo i troszczy o tych najmłodszych, czyli dzieci, powiedzmy, szkolne w podstawówce, pierwsza klasa, a inaczej o podstawówkę, już te końcowe klasy, czyli ósme na przykład. Myślę, że tutaj bardzo trudno dotrzeć z komunikatem, ale pewnie są jakieś sposoby, zarówno wasze, jak i możemy podpowiedzieć rodzicom, co robić, żeby do tych starszych dzieci, ale dzieci przecież cały czas dotrzeć. I może najpierw takie ogólne pytanie, czego rodzice są nieświadomi, a powinni być świadomi, jeśli chodzi o właśnie bezpieczeństwo dla tych maluchów?
1: Myślę, że taka podstawowa zasada i to, czego większość rodziców nie jest świadomych, to jednak, że dzieci uczą się przez naśladownictwo. Czyli możemy od czasu do czasu, jeśli widzimy jakieś wiadomości z wypadkiem, rozmawiać z dziećmi i przekazywać im różne wskazówki, ale jeśli na co dzień sami zachowujemy się inaczej, jeśli nie przestrzegamy przepisów, używamy telefonu w czasie jazdy samochodem, myślę, że jest bardzo mało osób, które nie zapinają pasów, ale jeśli rodzic nie zapina tych pasów i dziecko obserwuje je właściwie od urodzenia właśnie w takich dysonansach, to niestety ta wiedza, którą później przekazują nauczyciele, edukatorzy na zajęciach dodatkowych, nie jest tak przyswajana, jak mogłaby być, jeśli po prostu rodzic naturalnie wprowadza te zasady w swoim życiu.
0: I są one spójne z tym, co on robi.
1: Dokładnie.
0: Tak naprawdę. A nie liczy na to, że będzie mocny w słowach, a co innego w praktyce będzie robić, bo dziecko będzie sobie to po prostu powtarzać.
1: Tak, i chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało. Jeśli my nie przestrzegamy limitów prędkości, jeździmy agresywnie nawet na drodze, a później stajemy w sytuacji, kiedy nasze dziecko zdaje na prawo jazdy i ma pierwszy raz pojechać samochodem, to rodzic patrzy na to dziecko inaczej. Chciałoby, żeby było bezpieczne i tutaj zbieramy żniwa tego, jak się zachowywaliśmy wcześniej, bo bardzo trudno jest wtedy powiedzieć dziecku: słuchaj, ja jeżdżę inaczej, ale ty powinieneś jeździć tak i tak, bo to jest twoje bezpieczeństwo.
0: To jest tak, że ty w taki nawyk, też takie dziecko ma nawyk od tego rodzica wzięty, chociaż samo nigdy tego nie robiło.
1: Prawda.
0: Przez naśladownictwo.
1: I już ponad 10 lat temu, może 15 lat temu mieliśmy taką konferencję, na którą przyjechał do nas szef. Jeszcze to wtedy była taka firma ubezpieczeniowa, która już teraz nie ma. Oni posiadali swoje w Stanach centrum, które badało

0: właśnie zachowania nad bezpieczeństwem ruchu drogowego i opowiadał taką sytuację. Rozmawialiśmy tam pierwszy raz o tym, jak telefony wpływają na rozproszenie na drodze i opowiadał taką sytuację, że siedział ze swoim przyjacielem i tego przyjaciela dziecko dwuletnie na takim samochodziku plastikowym jeździło, tak jak to dzieciaki bardzo lubią, jak już tylko potrafią poruszać się, i w ręce trzymało telefon. I to był taki przykład, który nam podał, jak zachowują się dzieci właściwie nieświadomie jeszcze, naśladując rodziców.
1: Czyli to jest tak, że dorosły może zaprzeczać, może mówić, że nie miał w ręku telefonu, ale wystarczy po prostu pokazać, zobaczyć jego dziecko, jak ono się zachowuje, i wtedy już wszystko jest jasne, jak ten rodzic zachowuje się za kierownicą. Czyli wniosek jest taki, że powinniśmy zacząć od siebie, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby na drogach było bezpiecznie później, w kolejnych pokoleniach tak naprawdę.
0: Tak.
1: Bo dzieci nas nie usłuchają i nie usłuchają. No po prostu będą robić takie jak my, powielać te błędy.
0: Możemy tutaj dzisiaj przytaczać różne programy, różne pomysły na edukację, ale to jest podstawa. Dzieci uczą się i to jest udowodnione psychologicznie przez naśladownictwo, przez obserwację.
1: Możemy więc wzmacniać te dobre zachowania dla dzieci, tak żeby one były bezpieczne później na drodze, bo to jest temat rzeka tak naprawdę, bo to jest bezpieczeństwo wokół szkół, bo to jest bezpieczeństwo też później, jak takie nastolatek już robi prawo jazdy. No i o tym, jak dotrzeć do dzieci, właśnie tych młodszych i tych starszych, to sobie za chwilkę porozmawiamy, bo te narzędzia są różne i klucz do nich.
0: Tak. Tak, to prawda. Do każdej grupy wiekowej docieramy w trochę inny sposób.
1: No to ciekawe, w jaki. O tym za chwilkę po przerwie porozmawiamy sobie z Dorotą Olszewską, która jest dzisiaj z nami w PRK Polskim Radiu Kierowców.

0: Ależ ten czas leci. I znów Kamil jest. I czy są jakieś zmiany?
1: Tak, i no, mam dobrą informację nawet.
0: No nie, no to już.
1: Nie wierzysz? No to jedziemy.
0: Nie wierzę, ale nie mogę się doczekać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ta informacja dobra do województwa dolnośląskiego jest. Odwołano utrudnienia na krajowej 8, zatem na odcinku Kudowa-Kłodzko jedziemy w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Wcześniej obowiązywał w Polanicy ruch naprzemienny. Powodem była awaria ciężarówki na 26 kilometrze. Ale nadal kłopoty są w Dolnośląskiem na autostradzie A4. Chodzi o odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. Na 138 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i problemy są na wysokości Kątów Wrocławskich. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Pamiętajmy też o utrudnieniach w Opolskiem. Na krajowej 11 pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem. W pobliżu Biskupic ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Droga pozostaje zablokowana od rana na 477 kilometrze. Obowiązuje objazd przez Paruszowice, Gosław i Wojsławice. Informacja sprzed chwili, dosłownie, województwo podkarpackie. Problemy pojawiły się na krajowej 94 między Jarosławiem a Łańcutem. W pobliżu Przeworska zderzyły się 2 auta osobowe i dlatego też na 632 kilometrze wprowadzono ruch naprzemienny.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, do waszej dyspozycji cały czas nasza aplikacja. No i zaglądam oczywiście do niej. Ania Starnowa napisała: pozdrawiam z lasu pełnego podgrzybków. Pogoda piękna, słoneczko świeci. Tak, pogoda jest piękna, słoneczko świeci. No i cieszymy się, że Ania jest z nami nawet w lesie.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. To, że grzyby w lesie już są, to wiemy. Także od Was, drodzy słuchacze, dziękujemy za wszelkie wpisy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. One zawsze bardzo cieszą. No ale teraz mamy poważne tematy, ale takie poważne, takie, które są absolutnie życiowe i do wprowadzenia w życie. Dorota Olszewska, prezeska Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, jest z nami w studiu cały czas. No i rozmawiałyśmy o tym bezpieczeństwie najmłodszych. Ono jest przecież bardzo ważne. Nam, rodzicom, zawsze najbardziej zależy na tym, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Mówiłyśmy o tym, że rodzice to przykład i tak naprawdę możemy dużo mówić, ale jak będziemy robić inaczej, to w ogóle możemy zapomnieć o tym, że nasze dzieci będą bezpieczne i będą bezpieczne zachowania mieć, chociażby na drodze. No ale tak, bo dzieci, no to są te małe dzieci i te starsze dzieci. Porozmawiamy sobie o tych dzieciach, które są w podstawówce, bo do nich mówi się inaczej, do tych pierwszaków i do tych ósmoklasistów. Więc zacznijmy może od tego, jak mówić do tych pierwszaków. Już też zakładając, że powiedzmy, że rodzice zachowują się dobrze, już tę sferę zostawmy. Ale ty, jak jesteś z dziećmi, to jakich narzędzi używasz, tak, żeby do nich dotarła informacja o tym, jak zachowywać się bezpiecznie?
1: Z dzieckiem o bezpieczeństwie drogowym rozmawiamy od początku. Jak tylko się z dzieckiem poruszamy, wychodzimy na spacer, dziecko uczy się jeździć na rowerze, to już rozmawiamy. I uczymy takie maluchy, bo to i myślę tutaj o przedszkolakach i tak myślę, że do trzeciej klasy podstawówki, kiedy jeszcze te dzieci nie poruszają się same, tylko zawsze z opiekunem, to takie małe dzieci uczymy konkretnych zachowań, czyli w jakim miejscu możesz bezpiecznie przejść przez ulicę, jak masz się zachować, że rozejrzeć się, na jakim świetle przechodzimy, na jakim stoimy. To są takie konkretne, podstawowe zachowania, o których dziecku mówimy i z którym w praktyce to ćwiczymy. I jest bardzo dużo programów takich kolorowych. To jest nauka przez zabawę. Bardzo chętnie i firmy się włączają w taką edukację przedszkolaków i tych dzieci do trzeciej klasy, bo one rzeczywiście są bardzo wdzięczne, bardzo chłonne, bardzo pozytywnie nastawione.
0: No właśnie, miło słuchają, tak, z zainteresowaniem
1: lubią,
0: pewnie.
1: Lubią powtarzać właśnie te zadania, które im dajemy. No i tutaj też wprowadzamy, możemy mówić o tym, żebyśmy byli widoczni na drodze, o odblaskach, o kaskach, jak najbardziej te tematy wprowadzamy i dzieci bardzo są na to otwarte. Jeśli chodzi o klasy później już starsze...
0: Jeszcze tylko dopytam o te młodsze dzieci, czyli prosty komunikat bez tłumaczenia
1: i
0: o konsekwencjach.
1: Czynności,
0: tylko
1: tak.
0: Po prostu mówimy, że tu zielony idziemy, czerwony stoimy, pasy przechodzimy, rozglądamy się, czyli bez takiego wchodzenia w
1: szczegóły.
0: Konsekwencje.
1: Tak, bo musimy ten komunikat dostosować do wieku dziecka i mówić jego językiem. Tak?
0: Czyli zdać sobie sprawę, że maluszek nie zrozumie na przykład, że może to być konsekwencja takiego zachowania, to jest to i to.
1: Tak, mówimy po prostu, że to jest niebezpieczne, tak nie robimy.
0: I
1: to
0: tyle.
1: Dla dziecka wystarczy i oczywiście konsekwentnie to robimy razem z dzieckiem, bo jak śpieszymy się do przedszkola, to nie przebiegamy na czerwonym i nie mówimy, że tylko teraz, bo się śpieszymy, prawda? Więc ta konsekwencja...
0: Nie ma wyjątków.
1: Konsekwencja nam cały czas towarzyszy. Jeśli mamy starsze dzieci, no to jeszcze do szóstej klasy, ja teraz też jestem po serii takich objazdów, że tak powiem, po szkołach i rozmów z uczniami, to jeszcze do tej szóstej klasy to oni słuchają i są otwarci. No i tutaj już wprowadzamy pewne zagadnienia, jeśli chodzi o przepisy. Dzieci też to mają teraz w programie edukacyjnym w ramach lekcji techniki. Poznają podstawowe przepisy ruchu drogowego. Też pamiętajmy, że w wieku 10 lat, czyli w czwartej klasie średnio w Polsce, zdają na kartę rowerową i tam poznają przepisy. Natomiast

0: To nie polega tylko na tym, żeby dziecko zakuło kilka znaków i kilka zasad z przepisów. Rozmawiamy już tutaj o konsekwencjach i uczymy dziecko myślenia i przewidywania różnych sytuacji na drodze. Taki jest ideał, tak?
1: Czyli tłumaczymy tak, tak naprawdę.
0: Tak, czyli też jeśli ze strony rodzica, jeśli jesteśmy takim rodzicem i jedziemy w aucie, to też i maluszki, i te dzieci zawsze w odpowiednich fotelikach, zawsze zapięte w pasach, my również zapięci w pasach i jakby tutaj mówimy, że nie ruszamy, dopóki nie jesteśmy odpowiednio do tego, do podróży przygotowani. No i w czasie podróży i samochodem, i rowerem możemy komentować razem z dzieckiem, jakie sytuacje zdarzają się na drodze i jak my powinniśmy się zachować. I możemy zadawać też pytania. A co zrobiłbyś w tej sytuacji, gdyby nagle wyszedł ktoś ci na chodnik? A co zrobiłbyś, gdybyś jechał, skręca samochód i ciebie nie widzi? Czyli staramy się nauczyć takiego myślenia i przewidywania tych sytuacji na drodze.
1: I włączyć te dzieci w ogóle w takie myślenie. Czyli tak, nie tylko opowiadamy, tak, ale też wymagamy takiego myślenia o danej sytuacji.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Tego na razie nam brakuje w tej edukacji. To jest taki słaby punkt, jeśli chodzi o kartę rowerową, żeby uczyć myślenia na drodze i w tym rzeczywistym ruchu dziecko też edukować, więc jeśli my jedziemy jako opiekun z dzieckiem na rowerze, to właśnie w takiej naturalnej sytuacji już mu tłumaczymy, dlaczego zachowujemy się w taki, a nie w inny sposób. I też rozmawiamy z dzieckiem o konsekwencjach nadmiernej prędkości, co by się stało, jeśli będziesz jechał za szybko i jeśli na przykład wybiegnie ci zwierzę na drogę. No i później jest ta najstarsza grupa, ósma
1: klasa. Do której pewnie najtrudniej dotrzeć, ale o tym chyba sobie porozmawiamy, o tej najstarszej grupie, do której trudno dotrzeć po przerwie, bo ona chyba wymaga oddzielnego rozdziału.
0: Tak, oczywiście.

0: No, miło się słucha, ale jeszcze milej chyba będzie z Kamilem na drogach. Tak mi się wydaje.
1: Nie? No, będzie.
0: A no to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Aczkolwiek nie do końca chyba, bo są utrudnienia poważne nadal na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 138 kilometrze jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zwężona, zablokowany jest tam jeden pas ruchu, to po zderzeniu trzech aut osobowych. Dużo poważniejsze problemy są z kolei w Opolskiem na Krajowej 11. Wciąż droga jest zablokowana między Kluczborkiem a Kępnem. Na wysokości Biskupic auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i nie przejedziemy w obie strony na 477 kilometrze. Nadal obowiązują objazdy przez Paruszowice, Gosław i Wojsławice. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na Krajowej 8 między Kudową a Kłodzkiem. W pobliżu Polanicy Zdrój jedziemy już w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Przestał bowiem obowiązywać ruch naprzemienny na 26 kilometrze, który obowiązywał tam przez zepsutą ciężarówkę. Wcześniej odwołano utrudnienia na Krajowej 65 między Knyszynem a Białymstokiem, a to oznacza, że na 142 kilometrze także mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Tam również obowiązywał ruch naprzemienny, ale po zderzeniu dwóch aut osobowych. Nie ma też śladu po problemach w Warmińsko-Mazurskiem na trasie S7. Między Elblągiem a Ostrudą przejedziemy sprawnie. Kłopoty były na 58 kilometrze. Tam auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i w kierunku Warszawy jezdnia była zwężona, ale drogowcom już udało się z tym utrudnieniem uporać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Rzeczywiście ten korek na czwórce na dolnośląskim odcinku między Wrocławiem a Legnicą to jest pokaźny.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, już południe na naszych zegarach. No i uważajcie, bo jeszcze gdzie niegdzie mogą lokalnie utrzymywać się mgły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tych mgieł to dzisiaj było sporo, zwłaszcza na północy i północnym zachodzie kraju. I właśnie tutaj, na północnym zachodzie kraju, jeszcze gdzie niegdzie lokalnie, te mgły mogą ograniczać widzialność. One już powoli opadają, a więc jest ich coraz mniej. Ale uważajcie, bo są takie miejsca, gdzie jeszcze mogą się pojawiać. A dzisiaj to czeka nas piękny dzień, piękna pogoda. Zresztą już niektórzy jej doświadczają, zwłaszcza ci, którzy mieszkają tak w centrum i na wschodzie kraju, bo tu pełne, piękne słońce. Troszkę więcej chmur na północnym zachodzie i północy i tutaj też synoptycy zapowiadają, że może troszkę popadać deszcz, ale on będzie sobie przelotny, więc nie przejmujcie się, bo zza tych deszczowych chmur, niewielu zresztą, wygląda słońce. No a w centrum kraju, na wschodzie, to jest pełne słońce, właściwie niewiele obłoczków gdzieś tam unosi się na niebie. Temperatura bardzo też przyjemna, bo takie 17-19 stopni, 17 mają pokazać i to będzie najmniej termometry na północnym zachodzie kraju, a najwięcej, bo około 24, to ma być w Małopolsce, a poza tym mniej więcej wyrównana temperatura, bo takie 19, 20, 21 stopni w pozostałej części kraju. No i to chyba naprawdę będzie fajny dzień, jeśli chodzi o wiatr, no to on jest raczej taki słaby, momentami umiarkowany, a więc nic, tylko korzystać z tej pięknej, słonecznej, złotej jesieni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i na wysokich obrotach jedziemy sobie razem do godziny 17. Zapraszam, Monika Gniewaszewska.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 12.10 prawie na naszych zegarach, a to jest ten moment, to już znacie, wiecie przecież, że Kamil Olak o tej porze przekaże wam najważniejsze informacje z dróg, czy będą dobre, no to się okaże.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Myślę, że tak, bo drogowcy odwołali utrudnienia w Dolnośląskiem na autostradzie A4T pomiędzy węzłem Kąpy Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Dzięki temu na 138 km w kierunku Zgorzelca podróżujemy bez przeszkód. Wcześniej był zablokowany jeden pas jezdni po zderzeniu trzech autosobowych. Problemów w Dolnośląskiem, w Opolskiem nie ma, natomiast na Krajowej 11 między Kluczborkiem a Kępnem przez Biskupice przejedziemy już w obu kierunkach. Droga została odblokowana, a zamknięta była od wczesnych godzin rannych na 477 km po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym. Obowiązywał objazd, ale od kilkunastu dosłownie minut mamy informację o tym, że droga jest znów przejezdna w obie strony. Trwają natomiast problemy na drodze krajowej numer 94 w Podkarpackiem pomiędzy Jarosławiem a Łańcutem. W Przeworsku poruszamy się naprzemiennie. To skutek wypadku na 632 km. Tam zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba jest ranna. Przypomnę, że wcześniej drogowcy odwołali także utrudnienia na Krajowej 8 w Dolnośląskiem, a to oznacza, że między Kudową a Kłodzkiem jedziemy wszystkimi dostępnymi pasami jezdni. Wcześniej na wysokości Polanicy zepsuta ciężarówka blokowała częściowo jezdnię i obowiązywał tam ruch naprzemienny. Sporo aut jest na trasie S8 w granicach Warszawy, ale głównie na jezdni w kierunku Białegostoku. Spowolnienia na szczęście w tym momencie są tylko tym spowodowane. Korek jest natomiast niewielki, ale jednak w kierunku Poznania, tuż za mostem Grota Roweckiego na wysokości Wisłostrady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to cóż, nic dodać, nic ująć. Sytuacja na drogach chyba troszkę się poprawiła, zwłaszcza, że ten korek na A4 między Wrocławiem a Legnicą, no to znacząco przed kątami wrocławskimi zmalał.

0: Uhu, zaśpiewali. Dorota Olszewska, prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa, jest z nami w studiu cały czas, PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozmawiamy sobie właśnie o bezpieczeństwie. Rozmawiamy o tych najmłodszych. Dotarłyśmy teraz do tych młodszych, starszych, o tak to ujmijmy. Podstawówka, ósma klasa, siódma, ósma. Chyba trudniej dotrzeć do takich już troszkę starszych dzieci. Jakich narzędzi można używać, tak żeby, no, powiedzmy to wprost, przemówić do rozumu?
1: To ja tutaj Państwu nie w tak krótkim czasie nie dam złotego środka i być może to, co usłyszycie, to są banały, ale niestety tutaj podstawa to jest autorytet rodziców, pewne zasady, które panują w domu. Musimy rozmawiać z dziećmi, ale już w sposób taki partnerski. Na pewno te komunikaty: nie możesz używać hulajnogi, nie jedź szybko, nie, bo nie, one najsłabiej docierają. Tutaj potrzebujemy czasu rozmowy z dzieckiem, mówienia o konsekwencjach.

0: konsekwencjach nieprawidłowego zachowywania się na drodze. I to jest ta podstawa, żeby też budować tę wyobraźnię i budować myślenie dziecka. No i tutaj każdy z rodziców trochę ma swój sposób. Każde dziecko, na jednego bardziej takie obrazowe przykłady docierają, na drugiego po prostu spokojna rozmowa. Być może dzieci niektóre potrzebują takich kar konkretnych, to już każdy musi sobie odpowiedzieć na to. Szkoły mają różne programy. Bardzo dobrze działa edukacja rówieśnicza, czyli przychodzi młody człowiek, 20-letni, który miał wypadek, który był sprawcą wypadku i on opowiada o swoim doświadczeniu, jak to zmieniło życie ofiary wypadku, jak to zmieniło też bezpowrotnie jego życie. I to są rzeczywiście takie sytuacje, kiedy bardzo, bardzo to działa na młodych ludzi, bo oni widzą, że to może faktycznie też dotyczyć ich, że tutaj jest osoba, której to życie się zmieniło. Bardzo dobrze też działają ludzie, którzy mówią o bezpieczeństwie, a którzy są autorytetem, robią coś, co imponuje młodym ludziom i przychodzą do nich i mówią, że ja stosuję zasady, ja używam kasku dla własnego bezpieczeństwa, nie musicie się tego wstydzić, bo tutaj i rodzice, i szkoła muszą rozmawiać w różnych kontekstach. To są różne problemy, często presja rówieśnicza, dlaczego tak się zachowujesz, dlaczego potrzebujesz tej adrenaliny, może mógłbyś ją w inny sposób spożytkować. Może chcesz się wyróżnić, to też pomyślmy, jak to zrobić.
1: Mhm. Czyli kwestia tak naprawdę indywidualnego podejścia, też znajomości przez rodzica swojego dziecka, bo do każdego dziecka co innego trafi. Bo możemy zakazać dziecku powiedzieć, nie kochanie, nie jeździsz dzisiaj na hulajnodze od dzisiaj, bo to jest niebezpieczne i dziecko i tak nie posłucha.
0: Tak, a możemy się umówić na pewne zasady, że jeździsz, ale w kasku, jeździsz do takiej prędkości, jeździsz po ścieżkach rowerowych, bo tam jakby to jest najlepsze miejsce, prawda? I jeśli dziecko respektuje te zasady, to czasami to wystarczy.
1: Płynnie przeszłyśmy do kwestii hulajnóg, bo pojawiło się jeżdżenie właśnie. Hulajnogi, rowery elektryczne. Dane są zatrważające, proszę Państwa. Właśnie taka informacja do nas przyszła, że jest coraz więcej niestety wypadków z udziałem młodych osób, które trafiają do szpitala. I no niech będzie taką wskazówką, że to jest naprawdę zła informacja, jeśli chodzi o młodych ludzi, że to, że z policyjnych statystyk wynika, że od stycznia do lipca w całej Polsce doszło do prawie 830 wypadków z udziałem właśnie użytkowników hulajnóg elektrycznych, a życie straciło 11 osób. 745 osób zostało rannych. To jest strasznie dużo. Tak jak rozmawiałyśmy poza anteną, ci ranni to też jest przecież tragedia w rodzinie.
0: Tak, to prawda, bo nie zdajemy sobie sprawy, że tutaj często mówimy o ofiarach śmiertelnych. 11 osób do końca lipca to jest już tyle osób, ile w tamtym roku, w całym tamtym roku zginęło na hulajnogach. Ale pamiętajmy, że wypadki z hulajnogami to są ciężkie wypadki. To są urazy twarzoczaszki i mózgu. To często nieodwracalne skutki już do końca życia, inwalidztwo do końca życia. I musimy o tym pamiętać. Tego nie mamy w tej statystyce 11 osób, które zginęły. Ale to są często osoby, które już nigdy nie wrócą do swojej sprawności. Hulajnogi są bardzo modne wśród młodzieży. To jest taka moda, która ciągle jeszcze narasta w Polsce. Natomiast konsekwencje są bardzo duże. No i my nie jesteśmy przygotowani na to, prawda? Bo hulajnogi wyszliśmy od tego, że to były takie zabawki, to były niewinne urządzenia.
1: Odpychałam sobie się nogą.
0: Dokładnie. Później służyły nam na krótkie przejazdy.
1: Do pracy, dorosłym.
0: Dokładnie. Do szkoły i one ewolucja sprawiła, że są
1: że
0: teraz...
1: mają teraz 13-latkowie.
0: Dokładnie. I urządzenia, które poruszają się nawet 100 km na godzinę. Natomiast konstrukcja tych urządzeń, wielkość kółek, to w jakiej pozycji stoimy, one są niestabilne, sprawiają, że wypadki są bardzo ciężkie i młodzież, która używa tego jako hobby i jako też takiego nakręcania się nawzajem, zupełnie sobie nie zdaje
1: sobie sprawy.
0: Jako
1: zabawki też, powiedzmy sobie szczerze, że to dla nich jest zabawka, a tak naprawdę to jest poważny
0: pojazd. No to też takie rozładowanie adrenaliny, spotykanie się, najgorsze sytuacje w 10 osób albo więcej, ściganie się po chodnikach, po

0: po drogach, które nie są do tego dostosowane.
1: No dobrze, ale co zrobić z tym?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Nie wszystkie państwa sobie z tym poradziły, dlatego zakazały hulajnóg. Edukacja, uświadamianie, kontrola.
1: Bo jeszcze powiedzmy o tym, że te hulajnogi, które wypożyczamy od miasta, to one są uregulowane i kontrolowane. Ale problemem niestety zaczęły być te prywatne.
0: Tak, oczywiście, bo pamiętajmy, że w Polsce legalne hulajnogi mogą się poruszać nie więcej niż 20 km na godzinę. Więc hulajnogi z wypożyczalni były problemem kiedyś, bo były przede wszystkim porzucane w miejscach nieodpowiednich i też było ich dużo. Natomiast my tutaj możemy panować nad prędkością tych hulajnóg. Mm-hmm. Platformy, które je wypożyczają, mogą blokować odgórnie. Są miasta, gdzie już są odpowiednie strefy, gdzie jest więcej pieszych, to ta hulajnoga nawet nie jedzie 20, tylko 5 km na godzinę. Natomiast prywatne hulajnogi, które są sprzedawane, kupowane przez sklepy internetowe i mogą osiągać 60 nawet kilometrów na godzinę.
1: I kupowane przez rodziców dla dzieci.
0: No właśnie,
1: i tu jest
0: niestety
1: problem.
0: Bardzo często rodzice sami kupują takie hulajnogi, więc jak ten rodzic spodziewa się, że dziecko nie skorzysta z tej prędkości, jeśli ma taką możliwość?
1: No i z tym pytaniem tak naprawdę zostawiamy was. Miejmy nadzieję, że no po prostu jednak to bezpieczeństwo i chęć zapewnienia go dziecku przeważy nad tą dziecka chęcią i jakoś, no na razie jest tak, a nie inaczej. To, co możemy robić, to uświadamiać, próbować dzieciom pokazywać, że to są że to nie jest zabawka tak naprawdę.
0: No właśnie, bo my kupujemy jako zabawkę, a to dziecko w ogóle nie jest przygotowane do poruszania się na takim urządzeniu.
1: No to apel do państwa tak naprawdę o to, żeby uświadamiać. No i też w ramach oczywiście tego, że my promujemy bezpieczeństwo w PRK Polskim Radiu Kierowców, to mamy dla was prezenty. Kamizelki i dla dzieci, i dla dorosłych, breloczki odblaskowe, opaski odblaskowe. Możemy rozdać takich kilka zestawów właśnie dla was. Jeśli macie ochotę, no to aplikacja otwarta PRK Polskiego Radia Kierowców. Piszcie, będziemy wysyłać. A naszym gościem jeszcze tylko przedstawię była Dorota Olszewska, prezeska Partnerstwa dla Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za rozmowę.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 12.30 na zegarach. Sprawdźmy, co dzieje się w sobotę o tej porze na drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele. Nie, no powiem jeszcze trochę, Monika się zdziwiła. Nie, no coś tutaj powiem. Trwają problemy w Podkarpackiem na Krajowej 94 między Jarosławiem a Łańcutem. Na wysokości Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe i poruszamy się naprzemiennie na 632 kilometrze. I to jedyne w tym momencie trwające utrudnienie spowodowane nagłym zdarzeniem drogowym. Przypomnę, że odwołano natomiast problemy na autostradzie A4 w Dolnośląskiem pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 138 kilometrze w kierunku Zgorzelca jedziemy całą szerokością jezdni już. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany po zderzeniu trzech aut osobowych. Skończyły się też utrudnienia na Krajowej 11 w Opolsce między Kluczborkiem a Kępnem. Przez Biskupice jedziemy bez przeszkód już. Droga została otwarta na 477 kilometrze, a te kłopoty trwały kilka dobrych godzin, bo przed godziną 7 ta trasa była zablokowana w obu kierunkach po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym. Więcej aut nadal w granicach Warszawy na trasie S8. W kierunku Białegostoku mamy spowolnienia na odcinku około 3 km. W drugą stronę jest korek na wysokości Wisłostrady, tuż za mostem Grota Roweckiego. Jaki wyjazd z Warszawy w kierunku Gdańska nie powinien być problematyczny. Korek jest dopiero w Dziekanowie Leśnym. Tam pracują drogowcy, ale wjazd do Warszawy od strony Trójmiasta może przysparzać nam problemy w Łomiankach. Tam jest to około 2 km korka i potem

0: już przed samym wjazdem, w zasadzie na samym wjeździe do Warszawy, na rogatkach stolicy, na wysokości Młocin także jest korek. Na Mazowszu problemy są też w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Kierowcy stoją w korku na drodze krajowej numer 62 w kierunku Serocka, a także na drodze krajowej numer 85 przy wjeździe do Nowego Dworu Mazowieckiego od strony Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Przypominamy, że mamy dla Was tak, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach. Kamizelki dla dzieci, ale też dla dorosłych, breloczki odblaskowe, no i też opaski odblaskowe. Możemy je rozdawać. Podajcie tylko adres i numer telefonu w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Będziemy Wam je dawać.

0: Oj, czekaliśmy na tę chwilę, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Dziś na stacjach paliw będziemy płacić mniej. Litr benzyny 95 to jest 6 zł i 73 grosze, a litr oleju napędowego to jest 7 zł i 88 zł za litr właśnie. Czekaliśmy na te obniżki cen, nareszcie się doczekaliśmy, ale kierowcy są zadowoleni, a i owszem, ale chcą jeszcze większych obniżek.
1: Powiem panu tak, dzisiaj jest wolna sobota, nie chcę se nerwów szarpać, nie chcę nic brzydkiego mówić na ten rząd, na to całe dziadostwo. Ale że jest tańsze, to jest dobrze, tylko to tańsze to powinno być dawno i tyle.
2: Na pewno lżej, trochę ulżyło kieszeni. Mogli trochę obniżyć więcej, no ale wiadomo, no dobry ryc niż nic.
3: Dwa dni się pojedzie i znowu będą te same ceny, więc za bardzo nic z tym nie zrobimy. Ale fajnie, chociaż dwa dni, no nie ma co narzekać. Lepiej, że jest mniej, ale mogłoby tak być na stałe jednak.
4: Dzisiaj za ile pan zaleje?
3: Do pełna.
5: Obniżka z prawie z 9 na 8 to nie jest szalona. Gdyby było z 7 na 6 na przykład, to tak. Ale nie do końca fajny moment.
0: No i nie dogodzisz, ale jest taniej, proszę państwa, i to nie jest tak, że tylko do poniedziałku, tylko do końca roku, do grudnia będą te ceny sterowane przez Ministerstwo Energii. Codziennie, tak jak to miało miejsce w poprzednich programach, ceny paliw niżej, będą podawane te maksymalne ceny za litr benzyny i oleju napędowego, a więc sobota, niedziela, poniedziałek to jest 6 zł i 73 grosze za litr benzyny, a za diesla płacimy 95 oczywiście, a za litr diesla płacimy 7 zł i 88 groszy. Takie ceny obowiązują przez sobotę, niedzielę i poniedziałek, a w poniedziałek minister energii wystąpi i znów powie, jaka cena będzie we wtorek. I tak do końca grudnia. Co będzie potem? Zobaczymy. Liczymy na to jednak, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nieco się uspokoi. Już zresztą się uspokaja. Na tyle się uspokoi, że ceny paliw spadną. To wszystko dlatego też, że no, mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, który doprowadza do tego, że ceny paliw są na tym, a nie innym poziomie. Radzimy sobie z tym w ten sposób właśnie, że rządy różnych krajów, bo też w Czechach, Słowacji, ale Niemczech są regulowane, w cudzysłowie nazwijmy to, ręcznie. To rząd odpowiada za to, jaka będzie cena tego paliwa. U nas jest i tak to paliwo najtańsze w Europie, tak przynajmniej twierdzą rządzący. Korzystajmy z tego, tankujmy, bo w tej chwili no, jest tak, a nie inaczej. No i trzymajmy oczywiście kciuki za to, żeby ta sytuacja na Bliskim Wschodzie w Zatoce Perskiej się uspokoiła.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: PRK Polskie Radio Kierowców o 12.50 na naszych zegarach. No i ciekawi jesteśmy, czy jesteście gdzieś na trasie, w korku, czy może na grzybach. Jak to sądzisz?
1: O, ja bym taką kanię zjadł smażoną.
0: No to apel do naszych słuchaczy.
1: Przywieźcie nam kanię. To znaczy, przynajmniej dla mnie.
0: Monika, przecież ty już zjadłeś właśnie.
1: Ale Maja, to nie była kania. Kania, Boże, kania. To nie była kania. To,
0: no
1: to był schabowy.
0: Kaja.
1: Kaja, kaja, kania.
0: Proszę państwa, to tylko
1: ale
0: między
1: dasz
0: nami.
1: Wiarę, a dasz wiarę, że jest
0: Kamil
1: spokojnie.
0: Kamil je
1: kaje. Dasz wiarę, że jest spokojnie na drogach?
0: No sprawdźmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja się nie zmieniła przez ostatnich 20 minut i jedynym trwającym teraz utrudnieniem, które jest wynikiem zdarzenia drogowego, jest województwo podkarpackie i krajowa 94 między Jarosławiem a Łańcutem. W pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe i poruszamy się naprzemiennie na 632 kilometrze. Bez problemów natomiast już na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, na krajowej 8 między Kudą a Kłodzkiem oraz na krajowej 11 między Kluczborkiem a Kępnem. Patrząc na mapy, są takie miejsca, gdzie kierowcy niestety stoją w korku albo zmagają się ze spowolnieniami, ale powodem są trwające roboty drogowe. To jest m.in. autostrada A1 między Pelplinem a Warlubiem. Na jezdni w kierunku Gdańska jest całkiem spokojnie. Niewielki odcinek ze spowolnieniami jest na wysokości Tczewa. Natomiast w drugą stronę, z kierunku Trójmiasta, także spowolnienia na szczęście, bo tam najczęściej jest korek, na wysokości Gajewa. To chodzi o odcinek około 4-kilometrowy. Poważniejsze problemy związane z robotami drogowymi są natomiast w zachodniopomorskim na trasie S3 między Goleniowem a Szczecinem. Drogowcy pracują m.in. w kliniskach małych i korek w tym miejscu zaczyna się tuż za miejscowością Rurka, jeżeli chodzi o jezdnię w kierunku Szczecina, natomiast w kierunku Goleniowa korek też jest i to dłuższy. On zaczyna się na wysokości Zdunowa i kończy dopiero w miejscowości Pucie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do Poznania teraz zaglądam. Proszę państwa, weekend dla tych wszystkich, którzy kochają Ikarusy, bo tutaj czytam w informacji, że na poznańskie ulice wróciły Ikarusy właśnie z okazji 45-lecia wprowadzenia tych autobusów do poznańskiej komunikacji miejskiej. Wszyscy ci, którzy kochają Ikarusy, te stare pojazdy, które kiedyś były autobusami właśnie, to na ten weekend, przez sobotę i niedzielę, ponownie się takimi stają. Można się nimi przejechać i pojechać od punktu A do punktu B. To wszystko w Poznaniu. Stare Ikarusy wyjechały na ulicę.

0: A wiecie, gdzie teraz jest najchłodniej? W Lesznie. A wiecie, gdzie teraz jest najcieplej? W Częstochowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 stopni pokazują termometry w Lesznie, a prawie 21 w Częstochowie. I to 21 to będzie taka temperatura dziś w ciągu dnia, która będzie właściwie to w całym kraju, bo takie 19, 20, 21 kresek mają pokazywać termometry dziś w całej Polsce. Oczywiście będą wyjątki, bo takim chłodniejszym miejscem to będzie północ i północny zachód kraju. To tutaj będzie chłodniej. Na razie jest tak jak jest, czyli Leszno to jest Dolny Śląsk, to jest właściwie Wielkopolska, ale taka na granicy Dolnego Śląska to jest te 12 stopni. No a Częstochowa około 21 to jest to najcieplejsze miejsce. Nigdzie w centrum i na wschodzie padać nie powinno. Może troszkę pokropić na północnym zachodzie i północy kraju, a poza tym wszędzie dużo słońca. Zresztą tam, gdzie te chmury się pojawią i pojawiają i te przelotne opady deszczu, to też jest słońce oczywiście, a więc to słońce dzisiaj nam towarzyszy i to jest dobra wiadomość. No i to są tak naprawdę, no nie chcę tego mówić, ale takie ostatnie dni tej słonecznej pogody i takiej polskiej złotej jesieni, bo już w połowie tygodnia synoptycy zapowiadają, że troszkę to się wszystko pozmienia. Ale na to przyjdzie jeszcze czas, żeby wam o tym opowiadać. Na razie korzystajcie z tej pięknej soboty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i w tę piękną, słoneczną sobotę jedźmy razem na wysokich obrotach do godziny 17. Zapraszam, Monika Kniewaszewska.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, Kamil Olak. On chyba zdaje się w chórkach, tak? Czy
1: bardzo
0: nie?
1: Lubię tę piosenkę, tak. Ale... Chciałem przekonać Monikę, żebyśmy zaśpiewali wspólnie, ale nie udało mi się.
0: Ja nie chciałam,
1: się.
0: Bo ja nie, wiesz, ja się nie równam. Rozumiem. Do mistrzyni śpiewu.
1: Do Beaty Kozi- ja też nie, ale w chórkach, no to wiesz.
0: Myślałam, że się równam.
1: Nie, do chór, w chórkach nie, tylko w chórkach.
0: Tylko w chór.
1: Tylko w chórkach.
0: O, to teraz możesz.
1: Nie,
0: zami.
1: Teraz się nie? Wstydzę.
0: No dobra, no to... O.
1: Pięknie, pięknie. Tak nostalgicznie bardzo lubię ten utwór. A może państwo też?
0: Państwo może też, a państwo pewnie wolą informacje.
1: No, informacje drogą. No od tego
0: chociaż
1: jestem. Zapraszam.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i tym sposobem dobrnęliśmy do 13.10. Na autostradzie A4 w województwie opolskim pojawiły się problemy między węzłem Strzelce Opolskie, a węzłem Łany. W pobliżu Nogowczyc zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana na 280 km. Problemy nadal są też na krajowej 94 między Jarosławiem a Łańcutem. W pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe. Poruszamy się na przemian na 632 kilometrze. Drogowcy odwołali oficjalnie długotrwałe utrudnienia na trasie S12 od wczorajszego wieczora między węzłem Lublin-Czechów a węzłem Lublin-Rudnik. Na trasie S12 były kłopoty w pobliżu Jakubowic Konińskich na 60 kilometrze w kierunku Warszawy i na węźle Lublin-Rudnik obowiązywał objazd, ale już w tym momencie jedziemy tamtędy bez problemów. Wcześniej odwołano utrudnienia na krajowej 11 między Kluczborkiem a Kępnem na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice na drodze krajowej numer 8 między Kudową a Kłodzkiem oraz na krajowej 94 między Jarosławem a Łańcutem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I w PRK Polskim Radiu Kierowców w aplikacji czytam właśnie o tym korku, o którym mówił zresztą Kamil, że właśnie za zjazdem na Strzelce Opolskie to jest ten zator z powodu zdarzenia drogowego. Kilometr, powtórzmy, że to jest 280 i jest dnia w stronę Katowic.

Przypominamy wam, że mamy poważne utrudnienia na autostradzie A4 między Wrocławiem a Katowicami. W stronę Katowic nie można przejechać. To, co możemy wam polecić, to ucieczka oczywiście z A4. Około 2 godzin mają trwać utrudnienia. Ucieczka z A4 węzłem tak naprawdę Strzelce Opolskie, ale może nawet wcześniej Kędzierzyn-Koźle tym węzłem, tak żeby ominąć tę blokadę. I jak sobie zjedziemy węzłem Kędzierzyn-Koźle, to wjedziemy na wojewódzką 426. No i później już w Strzelcach Opolskich kierujemy się na 94. Ona nas doprowadzi do Katowic. No, bo tutaj też do węzła Strzelce Opolskie, czyli tego ostatniego przed blokadą, no to jest duży korek. Około 3-kilometrowy nawet, a więc być może dobrym rozwiązaniem jest zjechać z autostrady A4 nieco wcześniej. A my jesteśmy z wami w PRK Polskim Radiu Kierowców. Realizator Kuba Szczepaniak, wydawczyni Maja Wasilewska, Kamil Orach, serwisy drogowe, które przedstawiają wam co 20 minut i za 10 minut mniej więcej znów się usłyszymy. Może Kamil będzie miał dla was nieco lepsze informacje z tej chociażby A4.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Zaglądam do aplikacji. No, nie wszystkim ta sobota upływa przyjemnie i miło, chociaż fajnie, że jesteście z nami i to, mam nadzieję, umila wam ten czas. No, bo niestety niektórzy są w korkach i tak też donosi nasz słuchacz. No, nie przedstawił się w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trasa S8 w stronę Białegostoku przed węzłem Trojany zupełnie zablokowana. Myślę, że Kamil wie coś na ten temat i prawdopodobnie to wszystko wam opowie, co tam się dzieje na tej S8, ale nie tylko.
1: Ja wiem i też mam... Nie, bo
0: coś chciałeś powiedzieć?
1: Nie miałem wyłączony mikrofon, moja droga. Tak.
0: Cały czas włączony, ja widzę.
1: No tak, są tam utrudnienia poważne, ale z kolei skończyły się problemy na autostradzie A4.
0: No właśnie, tak też mi się wydaje, że ten koreczek zmalał i nie do końca się skończyły, ale to chyba...
1: No, czy oficjalnie się skończyły,
0: tak. Koreczek troszkę jest.
1: Jeszcze chwilę potrwa.
0: Mhm. No właśnie, ta sytuacja na drogach w sobotnie popołudnie nie jest taka oczywista. Zmienną jest, też nie wszyscy, zdaje się, pojechali do lasu na grzyby, tylko niektórzy sobie podróżują.
1: Kaniami, ja się pytam, miały być kanie i żaden słuchacz nie zadeklarował kani.
0: Drodzy słuchacze, Kamil ma ochotę na kani. Bardzo, co wy na to?
1: Bardzo.
0: Co mu doradzicie?
1: W bułce tarty i na masełku
0: smażonej. Właśnie, schabowego miałeś tutaj, Maja.
1: No ale to już jedno, wystarczy. Jedno drugiemu nie przeszkadza.
0: Moim zdaniem limit już wykorzystałeś.
1: Monika dba o moją linię, dobrze.
0: Dbam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w Opolskiem na autostradzie A4 między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany. Przez Nogowczyce przejedziemy już, ale nie bez problemów, bo tam jest wciąż korek. Trochę minie, zanim ten korek się, zanim zniknie. No bo na 280 kilometrze jezdnia w kierunku Katowic była całkowicie zablokowana po zderzeniu dwóch autosobowych. Nowe problemy natomiast w Mazowieckiem na trasie S8 między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Na 493 kilometrze wywróciła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką numer 636 do węzła Trojany. Kłopoty także w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz. Na 45 kilometrze auto osobowe z przyczepą uderzyło w bariery i w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego są problemy. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Drogowcy nie odwołali też wciąż utrudnień na drodze krajowej numer 94 w Podkarpackiem pomiędzy Jarosławiem a Łańcutem. W pobliżu Przeworska po zderzeniu dwóch autosobowych są problemy z płynną jazdą na 632 kilometrze. Tam obowiązuje ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chyba coś ktoś do nas, wiesz, Kamil, jakbyś wrócił i posłuchał jeszcze chwileczkę, tak?
1: Ależ ty mnie dzisiaj zaskakujesz, no.
0: A, widzisz, Ania do nas napisała z Tarnowa, że kanie są w lesie też.
1: Koło Tarnowa. Kawał drogi.
0: No ale myślę, że zdążysz po 17.
1: Dobrze.
0: Piękne zdjęcie.
1: A zdjęcie jest nawet?
0: Piękne. No, taką kanię to byś zjadł.
1: No.
0: Aniu, nie wiem, czy Kamil się nie zerwie i nie pojedzie.
1: Pojadę, ale to po dyżurze.
0: O,

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Już na ten temat dzisiaj mówiliśmy na naszej antenie. O bezpieczeństwie mówiliśmy i o bezpieczeństwie na hulajnogach również, tych elektrycznych właśnie. No i to nie są najlepsze informacje te, które do nas docierają. Niestety Dorota Olszewska, prezeska Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa, była z nami w studiu. Dużo rozmawiałyśmy właśnie o bezpieczeństwie, chociażby na tych jednośladach, na hulajnogach elektrycznych. A z tego, co donoszą służby, z policyjnych statystyk, to wynika, i też lekarzy, z informacji lekarzy wynika, że coraz więcej młodych osób trafia do szpitala z ciężkimi obrażeniami po wypadkach właśnie na hulajnogach i rowerach elektrycznych. No i lekarze zwracają uwagę, że te urazy to są często bardzo poważne, to są urazy głowy, twarzy, obrażenia wielonarządowe, takie, gdzie nawet jeśli osobie uda się uratować życie, no to często niestety, ale taka osoba, no chociażby wymaga dożywotniej opieki. No i na ryzyko związane z dużą prędkością i brawurą właśnie zwraca uwagę dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
1: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y TikTokowych. I tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego.
0: No właśnie, nie warto bawić się w te challenge TikTokowe, ani też no, ryzykować życia w różnego rodzaju wyzwaniach, bo tak to się może skończyć, niestety. No ale tak jak mówiłyśmy tutaj z Dorotą Olszewską ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa, to, co tak naprawdę jest taką receptą i lekarstwem na wszelkiego rodzaju groźne zdarzenia drogowe, to edukacja. Edukacja od najmłodszych lat, bo później to niewiele możemy zrobić. No i też przykład, jaki my dorośli dajemy tym najmłodszym. Jeśli będziemy przechodzić na czerwonym świetle i mówić, że chodzi się tylko na zielonym, to nic tak naprawdę z tego nie będzie. A statyki są zatrważające. Powtórzę je jeszcze raz. W całej Polsce doszło do 828 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych i to są statystyki, które obejmują styczeń i lipiec. Zginęło na nich 11 osób, a ponad 740 zostało rannych. No i oczywiście my razem ze specjalistami, służbami, lekarzami apelujemy o to, żeby używać kasków, przestrzegać ograniczeń prędkości, no i nie przerabiać tych pojazdów tak, żeby rozwijały niesamowite prędkości, bo to się naprawdę źle kończy.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, Ania zaprasza nas do lasu. Na razie wysyp trwa, każdy coś znajdzie dla siebie. Widzisz, Kamil? Możemy jechać, grzyby w lesie są.
1: A jakie będziesz zbierała ty? Bo jak, Ania? To już wiemy.
0: Jakie ja będę zbierała?
1: Grzyby?
0: Ja się nie znam.
1: Kurki,
0: w ogóle na grzyby.
1: Maszlaki, kozaki, borowiki,
0: prawdziwki. Maja podpowiada. Ale żeś wyliczył.
1: Mogą być, a jak?
0: Jeszcze były takie koźlaki. Maja podpowiada.
1: Właśnie, tak. Koźlaki
0: jeszcze były podgrzybki, ale nie wiem, czy one są jeszcze.
1: Są i gąski są, jeszcze żyją. Mogą być.
0: Co?
1: Gąski też
0: gąski,
1: są.
0: Gąski. One same chyba przyjdą, co? Nie?
1: Nie, to musisz je znaleźć. One są podobne do kurek, też są takie.
0: No to też przyjdą. Pomarańczowe. Kurki i gąski to mogą.
1: Tylko z tymi kaniami to trzeba uważać, żeby to nie był... żeby to nie był...
0: Robaczywek?
1: Nie, muchomor.
0: No to trzeba się znać.
1: No, ty chcesz mnie otruć i dlatego mnie na
0: no,
1: tych grzyby...
0: No wiesz, Kamilu Olaku.
1: Żeby mnie wysyłasz.
0: To już wystarczy. Nie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie, to muszę tu sprostować. Monika to jest cudowna dusza i człowiek, także nie, to niemożliwe w ogóle takie myśli, żeby się pojawiały. Nowe utrudnienia są w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślimusz. Na 45. kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Zablokowany jest jeden pas ruchu. W województwie mazowieckim problemy są na trasie S8 między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Na 493 kilometrze przewróciła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką nr 636 do węzła Trojany. Nadal problemy są w Podkarpackiem na drodze krajowej nr 94 między Jarosławiem a Łańcutem. A potem jak w pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe, nadal na 632 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Nie ma już śladu po utrudnieniach na autostradzie A4 w województwie opolskim. Chodzi o odcinek węzeł Strzelce Opolskie, węzeł Łany. Po 12 droga była zablokowana na 280 km w kierunku Katowic po zderzeniu dwóch aut osobowych. Służby pół godziny temu odwołały oficjalnie to utrudnienie, ale jeszcze patrząc na mapy dawało się ono we znaki zmotoryzowanym, ale tak jak przewidywaliśmy z Moniką, minęło kilkanaście minut i kolor zielony widzimy w tym miejscu, a to oznacza, że przejedziemy już autostradą A4 w kierunku Gliwic bez przeszkód.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tematy poważne też na naszej antenie, te dotyczące bezpieczeństwa, a więc bardzo ważne, może to jest lepsze określenie. Obowiązkowy kask, obowiązkowa tablica rejestracyjna, obowiązkowa karta motorowerowa, zakaz jazdy chodnikiem i kontrole, częste kontrole i zero tolerancji dla naruszania przepisów. No tak, to jest ten złoty środek, złota recepta, ale jak to w praktyce wygląda, to już jest zupełnie inna sprawa.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Opowiemy teraz coś o pogodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i na przeważającym obszarze kraju ta pogoda jest naprawdę wspaniała. Dużo słońca, mało chmur, o deszczu mówić w ogóle nie można. Tak jest na przeważającym obszarze kraju. Jedynie północ, północny zachód, to tutaj mogą przytrafić się przelotne opady deszczu, ale to też jest tak, że tego słońca troszkę jednak jest na tym północnym zachodzie i na północy, bo w pozostałej części kraju rzeczywiście słońca jest dużo. Jest też ciepło, ta temperatura jest bardzo przyjemna, bo to jest takie około 20-21 stopni, ale najcieplej teraz pokazują termometry na południu. Tutaj powyżej 22, a najchłodniej jest jednak na północnym zachodzie, bo takie niespełna 14 stopni jest w tej chwili w Świnoujściu. W Krakowie te 22 troszkę ponad stopni, ale myślę, że ta odczuwalna temperatura, bo to wszystko są wartości oczywiście w cieniu, a więc w słońcu jest zdecydowanie cieplej, a tego słońca, tak jak mówiłam, nie brakuje w centrum kraju, no i też na wschodzie najmniej jest go właśnie na północnym zachodzie. No i tutaj te przelotne opady. Dużo o pogodzie mówić dzisiaj nie musimy, bo właściwie wszędzie jest właśnie taka ładna pogoda. Jeśli chodzi o popołudnie, wieczór, no to o tym sobie powiemy później. To, co mogę teraz powiedzieć, że mamy ostrzeżenia, dawno ich nie mieliśmy, ostrzeżenia przed mgłami, ale na to jeszcze przyjdzie czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy wspólnie na wysokich obrotach do godziny 17. Kuba Szczepaniak, realizator, Maja Wasilewska, wydawczyni, i Kamil Olak, serwisant, i ja, Monika Gniewaszewska. Zapraszamy.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Piszecie w aplikacji, że no niektórzy rzeczywiście mają szczęście. Bartek do nas napisał: dzień dobry, na szczęście nie muszę jeździć do lasu na grzyby, wystarczy, że wyjdę sobie do zagajnika na swojej działce i zawsze coś tam znajdę na zupę albo grzyby w śmietanie. Uzbieram. No i rzeczywiście piękne zdjęcie, a w nim, no nie znam się, ale to są chyba podgrzybki? Nie, maślaki?
1: Ja Kamilu, nie widzę.
0: No, Kamilu Olaku, no pomóż.
1: Musisz mi pokazać.
0: Sprawdzimy po serwisie.
1: Dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Są problemy nadal w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Pyrzyca a węzłem Myślibórz. Na 45. kilometrze auto osobowe z przyczepą uderzyło w bariery. W kierunku Gorzowa Wielkopolskiego zablokowany jest jeden pas ruchu. W województwie mazowieckim na trasie S8 są z kolei nadal problemy między węzłem Wola-Rasztowska a węzłem Trojany. Na 493 kilometrze wywróciła się ciężarówka. Jedna osoba jest ranna, jezdnia w kierunku Białegostoku pozostaje zablokowana. Objazd na węźle Wola-Rasztowska drogą wojewódzką nr 636 do węzła Trojany. Na Podkarpaciu z kolei nadal problemy są na drodze krajowej nr 94 na odcinku Jarosław-Łańcut. W pobliżu Przeworska na 632 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i poruszamy się tam naprzemiennie. Patrząc na mapy, więcej aut na trasie S8 jest w granicach Warszawy wciąż, natomiast większe problemy są na jezdni w kierunku Poznania. Nadal jest korek tuż za mostem Grota Roweckiego. Wyjazd z Warszawy krajową 7 natomiast nie przysparza większych problemów. Niewielki korek jest w Dziekanowie Leśnym. Tam jazdę utrudniają nam drogowcy, natomiast wjazd do Warszawy powinien przebiegnąć całkiem sprawnie. Poprawiła się zaś sytuacja na Krajowej 85 od strony Kazunia Nowego w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Korek jest tylko na moście na Narwi, natomiast wciąż kierowcy stoją w korku w Nowym Dworze Mazowieckim samym na Krajowej 62 w obu kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Maja Wasilewska, nasza niezastąpiona wydawczyni, mówi, że to są koźlaki i nawet bardziej mamy sprecyzowane koźlaki. Jak tam to dalej było? Babka, koźlaki babka. No i Bartek pisze, że to jest też tak, że co czwarty, piąty dzień wyrastają kolejne i kolejne i kolejne. No to tylko my możemy zazdrościć.

0: Justyna Steczkowska, Antoni Macierewicz, Arkadiusz Milik, najświeższa sprawa, Piotr Najsztub, Piotr Kraśko, ale też na przykład Beata Koźdrak. To znane nazwiska, o których głośno zrobiło się za sprawą łamania przez te osoby przepisów ruchu drogowego. No i jakby się mogło wydawać. No właśnie, o tym sobie teraz porozmawiamy. Czy my wybaczamy, czy też jednak jesteśmy bardziej krytyczni wobec osób tych znanych, jeśli chodzi o łamanie przepisów drogowych? Przy naszym telefonie z nami Magdalena Marciniak w PRK Polskim Radiu Kierowców, psycholożka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i właśnie, co jakiś czas dochodzą do nas tego rodzaju informacje, że te znane nazwiska, znane osoby to sobie na tej drodze poczynają. Różne są to wykroczenia, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego. Od tych bardzo poważnych do tych może troszkę mniej. Ale no właśnie, bo z badań wynika, tak jak rozmawiałyśmy przed anteną, że te osoby o znanych nazwiskach, to my chętniej im wybaczamy. Ale tak naprawdę mogłoby się wydawać, że jednak powinniśmy od nich wymagać nieco więcej. No ale dlaczego jest odwrotnie?
1: No to zacznijmy od tego, że tak naprawdę powinny być one traktowane na drodze i wedle prawa dokładnie tak samo jak wszyscy inni. Ale dlaczego tak nie jest? Otóż na to zjawisko, co się dzieje w naszych głowach, mają kilka czynników ma wpływ. Zacznijmy od tego, że już w 1920 roku było badane pewne zjawisko o nazwie efektu aureoli. Opisał je Edward Thorndike. O co chodzi w tym? O to chodzi, że osoby, które oceniamy jako atrakcyjne, jako mające jakąś lepszą postawę, to momentalnie w naszych głowach przypisujemy im lepsze cechy charakteru. Mózg nie ocenia cech osobno, tworzy to jako jedno ogólne wrażenie. I jak to się mogło na przykład tutaj przenieść? Oczywiście nie wiemy, co panowie policjanci mieli w głowach w danym momencie, gdyż według kodeksu prawa mogli tutaj pouczyć pana Milika.
0: Bo też rozmawiamy, może ja przypomnę kierowcom. Arkadiusz Milik, reprezentant Polski w piłce nożnej, zaliczył ostatnio, to jest głośna sprawa sprzed kilku dni, głośną wpadkę na ulicach Warszawy. Na oczach fotoreporterów i patrolu policji wyprzedzał na podwójnej ciągłej, wyprzedzał na przejściu dla pieszych, a na koniec przejechał sobie na czerwonym świetle. No i sprawa zakończyła się procedurą mogącą skutkować odebraniem prawa jazdy, ale prawa jazdy nie stracił. No i właśnie. Stąd ten temat.
1: No i właśnie. No tak. Zatem, co tutaj mogło się zadzieć? Otóż policjanci mogli uznać hipotetycznie, oczywiście to jest hipoteza, że to jest nasz Arek, który coś robił dla Polski, strzelał gol. Był przecież w reprezentacji, bądź jest. Ja osobiście nie wiem. Więc stwierdzili, no zdarza się, spieszył się i tak dalej. Co innego, gdyby to nie był pan Arkadiusz Milik, tylko był na przykład ktoś, nie wiem, w starszym samochodzie.
0: Kowalski.
1: Albo miał pan Kowalski, który ma 20-30 lat, jest po prostu, no nie jest taką społeczną postawą i wiemy, jakie byłoby zachowanie. Następne zjawisko, które może tutaj zadziałać, to jest, co piękne, to dobre. Znowu, w 1972 roku były badania, które sprawdzały, czy osoby atrakcyjne dostają niższą karę za wykroczenia. W niższych wykroczeniach, i przeanalizowano tutaj w Stanach sądy i sędziów, którzy dawali te wykroczenia, okazało się, że osoby o wyższej atrakcyjności i wyższym statusie społecznym otrzymywały niższe zdecydowanie wykroczenia.

0: I ludzie też przyznawali tym osobom lepsze cechy. Więc mamy kolejny dowód na to, że inaczej postrzegamy osoby, które są społecznie znane bądź coś zrobiły dla nas. Mhm. I jeszcze mamy, a odnośnie tego, że ktoś coś zrobił społecznie dla nas, jest takie zjawisko jak kredyt idiosynkrazacji. Co to takiego jest? Trudne słowo.
1: Trudne.
0: Tak. Chodzi o to, że kto dał grupie coś na przykład, nie wiem, zdobył coś dla danej grupy kibiców, załóżmy, albo dla kraju, tak? Ktoś, kto ma wysoki status, zbiera w ten sposób sobie takie konto zaufania, a potem z tego, w cudzysłowie, z konto zaufania spłaca.
1: Korzysta.
0: Czyli albo korzysta, tak? I ludzie też tak go postrzegają. Mają takie przeświadczenie, po pierwsze, że znamy tą osobę, no bo tyle razy ją widzieliśmy, bo ta osoba coś zrobiła dla nas, identyfikujemy się z tą osobą, no i ta osoba też spłaca z tego konta, czyli patrzymy przez palce na jej wykroczenia.
1: Czyli można by...
0: Ale jest... Proszę.
1: Czyli można by też powiedzieć, że im bardziej jesteśmy wdzięczni, im bardziej lubimy daną osobę, a z reguły przecież są fani publicznych osób i jest dana osoba, ma takich fanów dużo, no to tym bardziej jesteśmy w stanie wybaczyć. Czyli taki mechanizm działa. Kierujemy się sympatią po prostu.
0: Dokładnie. No i właśnie tutaj w tej sympatii to mamy jeszcze takie pojęcie błędu atrybucji. Czyli jeżeli ktoś, kogo lubimy, tak jak powiedziałaś, mamy sympatię, zachowa się źle, to my szukamy takich racjonalizacji. Mhm. Czyli ojejku, też pewnie są komentarze pod tego typu zdarzeniami, które są komentowane w mediach, tak? Każdy tak jeździ, czepiacie się, przecież nic się nie stało, zazdrościcie mu. Mhm. Identyfikujemy się też z tą osobą i tak patrzymy na to przez palce, bo bardziej ją lubimy. Mhm. Ale no tu jest bardzo ważny czynnik, o którym mówimy, że niestety... Ale mamy z drugiej strony psychologię uczenia się. Czyli jeżeli będziemy puszczać płazem takie zachowanie osobom społecznie uprzywilejowanym, bo to my dajemy te przywileje tym osobom, pamiętajmy o to, to te osoby są popularne ze względu na ludzi, którzy dają tą popularność, którzy oglądają tę osobę, tak?
1: Czyli co, wniosek taki, to... żeby nie dawać tak naprawdę uwagi osobom, które są popularne, a łamią przepisy. Jak zrobić tak, żeby również te osoby, których darzymy sympatią i które są popularne, również były traktowane chociażby przez policję, jak w przypadku Arkadiusza Milika, poważnie i zgodnie z przepisami, czyli na przykład Arkadiusz Milik stracić prawo jazdy powinien, żeby je stracił. O tym porozmawiamy sobie po przerwie. Naszym gościem w PRK Polskim Radiu Kierowców jest Magdalena Marciniak, psycholożka.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Sprawdźmy teraz, czy cokolwiek zmieniło się na naszych drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas spokojnie, jeżeli chodzi o korki, ale są miejsca w naszym kraju, gdzie po wypadkach są większe utrudnienia. I tak w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz mogą być problemy z płynną jazdą na 45 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i jeden pas ruchu jest zablokowany w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Zamknięta jest natomiast trasa S8 na Mazowszu w pobliżu miejscowości Trojany. Na 493 kilometrze wywróciła się ciężarówka i jezdnia w kierunku Białegostoku jest nieprzejezdna między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Wytyczono objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką numer 636 do węzła Trojany. W województwie podkarpackim z kolei ruch naprzemienny nadal na krajowej 94 między Jarosławiem a Łańcutem. W pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe i te utrudnienia są na 632 kilometrze. W okolicach Poznania są dwa odcinki dwóch dróg, gdzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. S5 pomiędzy węzłem Poznań Wschód a węzłem Kostrzyn. Tutaj na odcinku kilkukilometrowym są prace drogowe, w zasadzie sześciokilometrowym, dosyć długi odcinek i tam w obu kierunkach niestety mamy korek. Drugie miejsce z utrudnieniami w okolicach Poznania to trasa S11 na wysokości aglomeracji poznańskiej właśnie. Też pracują drogowcy między Golęczewem a Sadami i tam także w obu kierunkach są problemy z płynną jazdą, ale o korkach na szczęście mowy nie ma, ale musimy być przygotowani na spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, zaglądam do aplikacji. No i jesteście z nami, jesteście też na grzybach. To bardzo cieszy, bo to chyba taki pełen relaksu dzień, pełny relaksu sobota. Janowo, powiat Nidzicki, pozdrawiam serdecznie. Krzysztof, Kija, Picanto. No i rzeczywiście pełne wiadro grzybów.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka, wbij

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy z Magdaleną Marciniak, psycholożką. Do rozmowy skłoniła nas ostatnia sytuacja. Sytuacja z udziałem Arkadiusza Milika, reprezentanta Polski w piłce nożnej, który no niestety, ale kilkakrotnie złamał przepisy ruchu drogowego i właściwie nic go za to nie spotkało. Zawodnik na oczach fotoreporterów, patrolu policji, wyprzedzał na podwójnej ciągłej, wyprzedzał na przejściu dla pieszych, no a na koniec przejechał sobie elegancko na czerwonym świetle i właściwie żadnych konsekwencji za to nie poniósł. Przynajmniej teraz sprawa zrobiła się głośna, zobaczymy, co z tego wyniknie. Magda jest cały czas z nami w PRK Polskim Radiu Kierowców. No i właśnie, z czego wynika taka sytuacja? O tym żeśmy sobie rozmawiały już wcześniej. My lubimy osoby znane, darzymy je sympatią. Przynajmniej każda z osób znanych ma takie grono fanów, które jest w stanie pójść za nią w ogień, wybaczyć. No ale co zrobić, żeby jednak mimo wszystko te osoby rozpoznawalne, znane, ponosiły konsekwencje? Bo też mowa jest o tym, że na oczach patrolu policji ten Arkadiusz Milik przejechał i właściwie do żadnych konsekwencji tutaj nie zostały wobec niego wyciągnięte. No właśnie, to co zrobić, żeby jednak konsekwencje wobec osób znanych były wyciągane, bo być może jest też tak, że jeśli byłby to na przykład polityk, taki z pierwszych ław Sejmu, no to jego też by specjalnie nic nie dotknęło, już abstrahuję od tego, że on ma immunitet. No ale powiedzmy, że gdyby nie miał. To co zrobić, żeby jednak powiedzmy służby, policja, być może miały mniejszy respekt jednak wobec takich osób.
1: Zacznę od tego, że służby, policja oraz urzędnicy, bo to tyczy się na wszystkich płaszczyznach to działa, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest coś takiego jak teoria uczenia się, a mianowicie jeżeli pobłażamy osobom z pierwszych stron gazet, to one uczą się tego, że mogą więcej, więc pan Arkadiusz potem przejechał na czerwonym świetle, gdyż został tylko pouczony, a nie ukarany. Mm-hmm. Co możemy z tym zrobić? Miejmy świadomość, i tutaj apeluję do wszystkich osób piastujących stanowiska urzędowe i do służb, że to, jak zachowają się w stosunku do osób znanych i nieznanych, będzie dalej oddziaływało na ich zachowanie i przestrzeganie przepisów bądź nie. Bo przykładowo pieszego nie interesuje to, czy zostanie potrącony przez kogoś znanego, czy kogoś nieznanego. No tak. Bo to pieszy poniesie konsekwencje, tak? Więc to jest ta kwestia odpowiedzialności. I też jest kolejna rzecz. Osoby znane mogą wykorzystywać swoją popularność w różny sposób. Znamy wiele przypadków, że potrafią się angażować w zbiórkę na pomoc dzieci chorych na nowotwór, mamy orkiestrę świątecznej pomocy i tak dalej.
0: Czyli promują bezpieczeństwo.
1: Dokładnie. Ja uważam, że osoby znane powinny też dawać przykład tego, że mają być równo traktowane. Jeżeli przekroczyły prędkość, powinny zostać ukarane za to. Jeżeli jakby brać wszystko, kolokwialnie mówiąc, na klatę, ale dać tym samym przykład innym osobom, że prawo działa na każdego. Mm-hmm. Więc to jest kwestia odpowiedzialności. Apeluję też do odpowiedzialności tych osób.
0: No i taki wpis też w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców się pojawił. Też w tym duchu, bo pisze do nas Paweł z Gubina. Jeżeli chodzi o osoby publiczne typu posłowie, radni, od sołtysa po prezydenta, które zostały wybrane przez naród i powinny świecić przykładem dla ludzi, no to właśnie oni, tak pisze Paweł, że jego zdaniem powinni być karani jeszcze bardziej, a osoby medialne, czyli artyści, sportowcy, tak normalnie, ale nagłośnione przez media te przypadki, to oni powinni się wstydzić, no i pokazać właśnie pokorę i wstyd wobec tego, co zrobili. No jest to pewnie też jakieś wyjście, ale tak jak mówisz, też

0: takie osoby właśnie ze świecznika powinny poddać się karze, tak przykładowo też.
1: Tak, jest bardzo ważny aspekt, który słuchacz poruszył. Osobiście uważam, że te osoby nie powinny być bardziej surowo karane, ponieważ ci, którzy mają prawo jazdy, załóżmy, tak, bez znaczenia, czy ktoś jest prezesem banku, politykiem, czy z osobą sławną, czy przykładowym panem Kowalskim, wszystkich obowiązują nas te same przepisy, więc tak samo powinniśmy brać odpowiedzialność za to, jak się zachowujemy na drodze.
0: Jesteśmy równi wobec prawa.
1: Dokładnie. I bez znaczenia, kto ile zarabia, chociaż tutaj, jak wiemy, Finlandia, Szwecja, Dania i Niemcy, bodajże Niemcy, nie jestem tego pewna ostatniego, ale wprowadzili mandaty w zależności od zarobków. I może to jest też kwestia, na którą warto by się zastanowić w Polsce, tak? Zmiana tutaj może by spowodowała, że osoby bogate, dla których taki mandat 1000 zł, 2000 zł,
0: to jest nic.
1: Jest niczym. No tak, to jest nic. A jeżeli załóżmy, bo był taki przypadek, bo bodajże w Finlandii, że jeden z prezesów Nokii dostał mandat 116 tysięcy euro.
0: No to już jest duża kwota.
1: No to już jest coś, to już jest duża kwota, tak?
0: Jeszcze
1: to
0: na koniec króciutko, powiedz mi, czy takie osoby właśnie sławne ze świecznika, łamiąc przepisy, robią dużą szkodę?
1: Tak, robią dużo szkody społecznie, po prostu.
0: Czyli tym bardziej...
1: Dokładnie.
0: Czyli tym bardziej powinny się pilnować, tak naprawdę.
1: Tak. Wszyscy jesteśmy równi i pilnujmy tego, siebie nawzajem również.
0: Równi jesteśmy wobec prawa, czy znani, czy nieznani. A jeśli jesteśmy znani, to tym bardziej zobowiązani do tego, żeby prawa przestrzegać. Magdalena Marcinak, psycholożka Zdrowie w Głowie, była z nami. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 14.50 prawie na naszych zegarach. Bardzo szybko ten czas dzisiaj leci. Nie wiem, jak, co wy na to, jak wy zapatrujecie się na czas właśnie, ale Kamil chyba potwierdzi, chociaż
1: ja
0: cały
1: zgadzam.
0: Czas jadł, nie wiem.
1: Gdzie? Nie, ja cały czas o tej kanii myślę.
0: A no właśnie, no.
1: Ale nie jem. No.
0: Ale nie je. Ale trzyma nie. się. Twardo.
1: No
0: trzeba
1: bo nie
0: jeść.
1: Ma, bo nie mam. No migdały ma, migdały to są, tak?
0: Migdały
1: Moniko,
0: ma, tak,
1: ty
0: migdały.
1: Masz. Monika Gniewaszewska ma migdały,
0: bardzo dobre są,
1: nie smaczne, tak.
0: Smaczne, polecamy. Migdały są zdrowe, pełne
1: mają tam
0: różnego rodzaju
1: witaminy
0: różnych
1: rzeczy.
0: I, no dobrze, ale pewnie słuchacze czekają na informacje z dróg.
1: Drogowe.
0: Czy coś się zmieniło?
1: To no właśnie
0: chyba...
1: nie.
0: Ach, to lepiej może nie mów nic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No ale co, tak sobie pomilczymy przed 15? Nie, no to ja powiem coś. Utrudnienia na trasie S3. Województwo zachodniopomorskie. Nadal na 45. kilometrze w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego są problemy z płynną jazdą. Między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz auto osobowe z przyczepą uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Na Mazowszu z kolei zamknięta jest trasa S8 między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Potem jak na 493 kilometrze wywróciła się ciężarówka, jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana w pobliżu miejscowości Trojany. Objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką nr 636 do węzła Trojany. Nadal też na Podkarpaciu są problemy. Na krajowej 94 między Jarosławiem a Łańcutem w pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe i na 632 kilometrze poruszamy się na przemiennie. Przypomnę, że bez przeszkód za to pokonamy autostradę A4. W obu miejscach, zarówno w opolskim, jak i w dolnośląskim, skończyły się bowiem problemy na 280 kilometrze między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany oraz na 138 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na wysokości Nogowczyce w kierunku Katowic mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni, a na wysokości Kątów Wrocławskich całą szerokością jedziemy w kierunku Zgorzelca.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Czytam wpis od Bartłomieja. Coś w tym musi być, o czym pani psycholog mówi. Właśnie byłem świadkiem takiej sytuacji. Kolejka do myjni samoobsługowej, podjeżdża pan z syrenką i jak jeden mąż kierowcy proponują miejsce poza tą kolejką, żeby ten mógł wjechać nie czekając. No tak, to jest kwestia tej sympatii, ale to wydaje się być takie normalne, no, że jak kogoś bardziej lubimy, no to jesteśmy w stanie poświęcić dla niego więcej. Tutaj jednak chodzi o to, żeby być równym wobec prawa. Czy kogoś lubimy, czy nie, no to prawo jest jedno.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 15 się zbliża.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i dobrze nas znacie o tej porze, to my mówimy o pogodzie. Tak będzie i teraz. Ta pogoda niezmienną jest, chociaż zwykle się zmienia. Tak jest przynajmniej przyjęte, ale dziś jest niezmienna. Dużo, dużo słońca. Troszkę mniej na północnym zachodzie kraju i na północy. Tutaj może pojawić się przelotny deszcz, ale naprawdę dużo słońca i ciepło. Taka złota polska jesień, jak to się przyjęło mówić. I ona taka jest teraz, ta sobota. Na termometrach chłodno, zimno nawet bym powiedziała, przynajmniej dla mnie. Niecałe 14 stopni pokazują termometry w Świnoujściu, tak przynajmniej jest na stacji meteorologicznej właśnie w tym mieście. A w Raciborzu ma być najcieplej, około 23, niespełna 23 stopnie w Raciborzu. Tak pokazują termometry Instytutu Meteorologii. No a poza tym temperatura właściwie to wyrównana, chociaż im bardziej na północ, północny zachód, tym tych kresek jest mniej. I tak też na przykład nad morzem około 17-16, nawet miejscami tutaj w okolicach Gdańska 15 stopni. W Warszawie i miastach, które są w centrum kraju, troszkę tak, no przyjmijmy, Mazowsze, Wielkopolska, Łódzkie, Świętokrzyskie, to tych stopni jest około 20-21, miejscami nawet prawie 22. Tak wygląda sytuacja. O tej prognozie na popołudnie i wieczór to zaczniemy wam mówić już niebawem, chociaż już teraz można z całą pewnością ostrzec za synoptykami przed mgłami, które zaczną się pojawiać późnym wieczorem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy wspólnie. Kuba Szczepaniak, Maja Wasilewska, wydawczyni, Kamil Olak, serwisant, Monika Gniewaszewska. Zapraszam do 17 na wysokich obrotach.

0: PLK Polskie Radio Kierowców, zbliża się 15.10, a to oznacza, że powiemy wam o tym, co dzieje się na drogach, ale też dzięki wam wiele się dowiadujemy.
1: Cześć, zdarzenie drogowe na 35. Kilometr, może półtorej za Małuszowem w kierunku na Wałbrzych. Uważajcie, bo droga się korkuje, a też łatwo najechać na koniec tego korka, ponieważ nie brakuje tutaj zakrętów. Pozdrawiam, szerokości Rafał Zemdrzej.
0: Dziękujemy bardzo, Rafale. 35 w stronę Wałbrzycha. Łatwo najechać na korek, bo są zakręty. Kamil, wiemy coś na temat tego zdarzenia drogowego?
2: No czy właśnie jeszcze od słów nic, ale ja patrzę teraz na mapy.
0: Dzieje się.
2: Rzeczywiście, tak. Droga krajowa numer 35 za Świdnicą w kierunku Wałbrzycha. Tak, droga jest zamknięta w tamtym.
0: No to szczegóły teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ale dużo poważniejsze problemy są na trasie S8 na Mazowszu między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Na 493 kilometrze wywróciła się ciężarówka i jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Kierowcy stoją w korku, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Radzymin Północ. Ten korek ma już 6 przynajmniej kilometrów. Obowiązuje objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką numer 636 do węzła Trojany. Nadal problemy są też na trasie S3 w zachodniopomorskiej między węzłem Pyrzycy a węzłem Myślibórz. Na 45 kilometrze jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest zwężona. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu po tym, jak auto osobowe z przyczepą uderzyło w bariery. Nowe problemy w województwie łódzkim na Krajowej 12 między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim w pobliżu Karlina. Zderzyły się 4 auta osobowe i na 346 kilometrze droga jest zablokowana. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. Nadal są też utrudnienia w Podkarpackiem na 94 pomiędzy Jarosławiem a Łańcutem w pobliżu miejscowości Przeworsk. Zderzyły się 2 auta osobowe i na 632 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Skończyły się, przypomnę, natomiast utrudnienia na autostradzie A4, zarówno te w Opolskiem, jak i w Dolnośląskim. To oznacza, że na 280 kilometrze między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany w kierunku Katowic przejedziemy bez problemów, a także na 138 kilometrze między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice w kierunku Zgorzelca.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No nie wiem, o co chodzi, Kamilu Olaku, że ty tak na mnie łypiesz.
2: Tak o co chodziło? Z sympatią łypiesz, z sympatią.
0: Aha, to było z sympatią, bo jakoś
2: tak... A ty co, zlękłaś się, że nie?
0: No tak się przestraszyłam, bo wiesz, patrzyłeś tak dziwnie, że nie bym co robiła.
2: Już myślałem, że uwierzyłaś w tego słuchacza, co tydzień temu nam zarzucał, że niby my się nie lubimy.
0: No właśnie, ale nie on tak przekornie napisał, ja pamiętam, że my się lubimy.
2: Ja mam nadzieję, że to było przekornie.
0: Że my się kłócimy, bo się lubimy. A my się kłócimy?
2: W ogóle
0: nie, w ogóle.
2: Sympatia.

0: zawsze w drodze. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle klnę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaż. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze.

0: PLK Polskie Radio Kierowców. Sobota to jest taki dzień, w którym często robimy sobie zakupy. Takie na cały tydzień, bo już pusta lodówka, bo już tam nic nie ma. Często, niestety tak bywa, że to wszystko jest na głowie pani domu. Takie są realia. Tak zaryzykuję to i powiem, że właśnie tak jest. No i właśnie z tej perspektywy w garażu Paliwo i Elektryk Paweł Kacperek w naszym studiu, ekspert do spraw elektromobilności. No i właśnie, co wybrać? Elektryka na takie zakupy, czy też samochód spalinowy i dlaczego?
1: Nie byłbym sobą, gdybym powiedział, że auto spalinowe, więc no właśnie, nie mogę tego zrobić.
0: Do kogo ja pytanie takie zadaję, no tak.
1: Ale odpowiadając na twoje pytanie tak zupełnie bez żartów, ja bym wybrał samochód elektryczny. Z kilku względów. Nawet jeżeli mówimy o tych zakupach, o czym dzisiaj rozmawiamy, bus pasy. Nie trzeba płacić za parkowanie. Co prawda w weekendy też nie trzeba, ale jeżeli te zakupy miałyby odbywać się w tygodniu, to wtedy parkingi są bezpłatne dla samochodów elektrycznych. Póki co jeszcze. I kolejny argument przemawiający na to, żeby jednak wybrać samochód elektryczny, to jest to, że w wielu placówkach, w wielu parkach handlowych, w wielu galeriach handlowych stoją ładowarki, gdzie podczas zakupów to auto można podłączyć, ono nam się będzie ładowało i tak jak ja zawsze powtarzam, to jest ta zaleta tej elektromobilności, że samochód ładuje się mimo naszych codziennych jakichś tam obowiązków.
0: Czyli co, idziemy sobie na zakupy i podłączamy samochód do prądu i on się ładuje. To jest tak. Też dobre rozwiązanie dla tych, którzy no garażu nie mają. Ja wspomniałam tutaj, że w garażu stoją dwa auta. Powiedzmy, że to już jest no taki top, że możemy sobie wybrać w garażu albo ten, albo ten, no i wybieramy elektryka. I powiedziałeś o tych zaletach tegoż samochodu. No właśnie, bo chyba też jest tak, że do wyboru jest dużo różnych elektrycznych aut, jeśli chodzi o rozmiary. To jest jakby oczywiste, że w gusty elektryki pewnie trafić mogą dla każdego.
1: Tak, dzisiaj ta gama modelowa jest już olbrzymia, w zasadzie pokrywa każdą potrzebę, ale ja jeszcze bym na chwilę wrócił do tego, co powiedziałaś przed momentem o tych dwóch samochodach w garażu. Mm-hmm. I muszę ci powiedzieć, że właśnie dzisiaj coraz częściej się zdarza, sam mam wielu takich znajomych, że mają, jeżeli mają możliwość posiadania dwóch samochodów, to jedno auto jest z napędem klasycznym, konwencjonalnym, czy to będzie benzyna, czy diesel, ale drugie coraz częściej zaczyna być elektryczne. Dlatego, że jeżeli jeszcze mamy możliwość ładowania się w domu tego auta, no to tu jest czysta ekonomia. Przy dzisiejszych cenach paliwa to przecież my robimy te

0: powiewa jest 100 kilometrów, kilkukrotnie taniej, jak nie więcej nawet.
1: Mhm. Czyli wynika z tego, że jest bardziej oszczędny taki samochód. No rzeczywiście, ceny na stacjach od dziś są tańsze i tak ma być do, powiedzmy, grudnia. No ale i tak są bardzo wysokie. Tak wysokich cen na stacjach to dawno nie widzieliśmy. Niepokój na świecie sprawia, że one rzeczywiście rosną. Czyli z tego, co mówisz, Paweł, no to same zalety. Ale są chyba jakieś wady. Jak ja bym poszła z torebeczką sobie do saloniku i chciała kupić taki samochód, no to pewnie zachwalany by był.
0: Ale to ja już ci odpowiadam. To jest dokładnie tak samo jak z autem z silnikiem benzynowym. To znaczy nie ma dzisiaj samochodu do wszystkiego. Mimo, że pewnie byśmy tego bardzo chcieli, a już odpowiadam dlaczego. Bo w przypadku samochodów elektrycznych często mówi się o tej małej baterii, o tym małym zasięgu, ale ja też znam samochody z silnikiem spalinowym, które na baku przejadą znacznie mniej kilometrów niż inne, bądź które mają spalanie dużo większe. I to jest dokładnie tak samo w samochodach elektrycznych, z tym tylko, że dotąd panował mit, i teraz muszę to podkreślić, mit tej infrastruktury, niedostępności stacji ładowania, bo rzeczywiście kiedyś tak było. Dzisiaj tych stacji ładowania jest dużo więcej, więc odpada nam problem, że nie będziemy mogli znaleźć stacji ładowania i zasięgi są coraz większe. I teraz właśnie to, o czym zapytałaś, wchodzimy do sklepu i wybieramy. No wcześniej musimy zastanowić się, wchodzimy do salonu, wybieramy, jakie my auto potrzebujemy. Czy ma być to rzeczywiście drugie auto w rodzinie i mamy nim się poruszać tylko po mieście, robiąc codziennie trasy do 100 kilometrów, to w tym przypadku no, nie będziemy potrzebowali samochodu elektrycznego, który będzie dysponował baterią zapewniającą nam zasięg w granicach 500 km czy nawet więcej.
1: Bo rozumiem, że takie są.
0: Tak, i to coraz częściej się
1: pojawiają. Ale ja myślę, że właśnie nie jesteśmy w stanie, tutaj z badań wynika, że Polacy bardzo niechętnie jednak sięgają cały czas po elektryki, choć rośnie ta liczba osób, która zwraca się właśnie ku temu napędowi, bo właśnie nie ufają tej infrastrukturze, że nie ma jej, że będzie trudno naładować ten samochód, że to będzie trwało. Na naszej antenie zresztą PRK Polskiego Radia Kierowców nieraz rozmawialiście właśnie na ten temat, na temat infrastruktury. No i ja myślę, że to cały czas jest jednak ciężkie. Temat.
0: Jest coraz lżejszy, ale ciężki jest z bardzo prostej przyczyny. Ja nie wiem, jakie są grupy badawcze, ale być może często jest tak, że respondentami są osoby, które z tą elektromobilnością mają niewiele do czynienia, ba, być może nawet nigdy nie jeździły samochodem elektrycznym. No wtedy opierają się na opiniach znajomych, na tym, co przeczytali w internecie, na tym, co gdzieś usłyszeli, a bardzo pochlebnych opinii rzeczywiście nie ma, no bo większość tymi elektrykami nie jeździ. Ale jak się zasmakuje tej elektromobilności, to pogląd się zmienia diametralnie.
1: No tak, my nie przepadamy za zmianami, a o tym, jaka różnica w technice jazdy jest między oboma pojazdami, tymi spalinowymi i elektrycznymi, to sobie porozmawiamy z Pawłem po przerwie.

0: Perka, Polskie Radio, kierowców, 15.30 na naszych zegarach. Elektryki, czy też benzynowe, czy na oleju napędowym jadące samochody, tak samo stoją w korku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Pyrzycy a węzłem Myślibórz. Dzięki temu na 45. kilometrze jedziemy w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był tam zablokowany po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Problemy trwają natomiast na trasie S8 i to poważne w województwie mazowieckim między węzłem Wola-Rasztowska a węzłem Trojany. Na 493 kilometrze wywróciła się ciężarówka. Na jezdni w kierunku Białegostoku są problemy z przejazdem, droga jest zablokowana. Obowiązuje objazd, co prawda, na węźle Wola-Rasztowska drogą wojewódzką numer 636 do węzła Trojany, ale patrząc na mapę, korek przed węzłem Wola-Rasztowska sięga już ponad 6 kilometrów i zaczyna się w Dybowie. W drugą stronę też jest korek, prawdopodobnie to jest zasługa, w cudzysłowie oczywiście, gapiów, którzy zwalniają, żeby niestety, ale przypatrzeć się temu wypadkowi. Także prosimy o uwagę tych, którzy jadą na trasą S8, żeby mieć na względzie te utrudnienia na 493 kilometrze. W województwie podkarpackim problemy są na krajowej 94 między Jarosławiem a Łańcutem. W pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe. Nadal na 632 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. I jeszcze krajowa 12 w Łódzkiem. Tu są problemy między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Na wysokości Karolina zderzyły się cztery auta osobowe i droga jest zablokowana w obu kierunkach na 346 kilometrze. Wytyczono objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 15.32 na naszym zegarze. Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Mamy pozdrowienia od Norberta z Dąbrowy Tarnowskiej. Zapraszam na meeting. No, zobaczymy, może przyjedziemy rzeczywiście. A jeśli macie coś do dodania, jeśli chodzi o informacje z dróg, no to oczywiście otwarte. Jeszcze ja powiedziałam, że elektryki to tak samo stoją w korku jak spalinowe, benzynowe czy też na oleju napędowym, ale Paweł macha głową, że tak nie jest. No rzeczywiście, buspasy są chociażby w miastach. Ale o tym technice jazdy też, między innymi, to sobie za chwilkę porozmawiamy.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy sobie o samochodach. To nie dziwne, chyba na tej antenie. Paweł Kacperek jest z nami w studiu. No i właśnie postanowiłam pojeździć elektrykiem i trochę przerasta mnie fakt, że muszę go naładować. No i co ja teraz zrobię? Jak ja tego w ogóle nie będę umiała zrobić? Nie będę wiedziała, gdzie nacisnąć, co zrobić? I co ty wtedy mi powiesz?
1: Ładujesz.
2: Tak bardzo...
0: A powtórzysz?
2: W bardzo prosty sposób. A czego... Zacznijmy od początku. Mhm. Czego mogłabyś się obawiać? Teraz ja będę pytał.
0: Czego ja bym się mogła obawiać? No na przykład gdzie podjechać i co dalej zrobić, co otworzyć, co nacisnąć. Gdzie wcisnąć?
2: Trochę się uśmiecham, dlatego że to jest sytuacja bardzo podobna jak do tankowania samochodu. Tutaj kupując nowy samochód spalinowy, nie obawiamy się tego, że raczej nie będziemy potrafili zatankować. Chociaż gdyby to miało nastąpić po raz pierwszy w życiu, być może jakieś obawy by były, czy diesel, czy benzyna, który dystrybutor, który pistolet.
0: Dokładnie. Ja ci opowiem taką historię. Mm-hmm. Moja przyjaciółka właśnie miała samochód elektryczny, wypożyczony. No i udała się nim gdzieś, bez świadomości chyba specjalnie, że może być problem. To były Włochy, więc powiedzmy sobie, że może trochę inna sytuacja niż teraz jest w Polsce. Bez świadomości tego, że może być problem z stacjami ładowania właśnie. No i chciała naładować to auto. No i tak średnio jej to poszło. Musiała mieć jakąś kartę, potem nie mogła wyjąć tego do ładowania, tego wtyczki, kabla. No i tak jakoś nie za bardzo ktoś jej pomógł, tą kartę użyczając, no i całe zamieszanie. I powiedziała, że w życiu.
2: To ja zacznę odpowiadać od końca. To, że ktoś jej pomógł. Póki co społeczność kierowców samochodów elektrycznych jest bardzo przychylna sobie. To znaczy ja sam bardzo często pomagałem.
0: Machacie do siebie.
2: Bardzo często też, bardzo często pomagałem innym kierowcom przy stacji ładowania, bo rzeczywiście te problemy się zdarzają. Jeżeli ktoś jest początkującym użytkownikiem, wystarczy, że na przykład stacja ładowania z jakiegoś powodu nam nie zadziała. Mhm. A tutaj pamiętajmy o tym, że w przeciwieństwie do stacji benzynowej, do dystrybutora, tutaj mamy do czynienia z tak zwanym paliwem cyfrowym. No tak, no ta energia płynie w prąd, ten prąd płynie w kablu i tutaj jakby cały proces jest zupełnie inny. I rzeczywiście ta stacja ładowania, no to jest nic innego jak komputer. Ona ma prawo się zawiesić. Ma prawo nastąpić chwilowy brak zasięgu.
0: No to wiesz, ja dziękuję
2: innych
0: bardzo.
2: Rzeczy, ale tak, ale to jest to samo masz z komputerem, to samo masz z telefonem. Nigdy w życiu nie zawiesił ci się komputer? No i co? I nagle postanowiłaś, dobra, to ja od dzisiaj nie używam komputera?
0: No nie, tak nie jest. Jestem zmuszona.
2: No właśnie, dlatego to nie to, żebym ja idealizował, czy tłumaczył bardzo mocno czasowe niedogodności płynące z użytkowania samochodów elektrycznych i stacji ładowania, ale wszystkie nowe technologie,

technologie, wszystkie nowe urządzenia, no gdzieś muszą na początku przejść ten wiek dziecięcy. I dzisiaj tego typu sytuacji już jest coraz mniej. Coraz mniej mamy do czynienia z jakimiś awariami, czy zawieszeniami, czy czymś, co nie działa. Wracając jednak do twojej koleżanki, nie zalecałbym podjechania

0: kierowców, czy po prostu zapytać znajomych o to, tych, którzy już używają samochodu elektrycznego, ale nawet podjechać z nimi, żeby zobaczyć, w jaki sposób ładuje się to auto. I to nie jest nic skomplikowanego, bo to, co jeszcze jest najważniejsze, na początku wielu kierowców było zniechęconych tym, że do każdej niemal stacji ładowania trzeba było mieć odrębną aplikację. A dzisiaj też wymogi są takie, zwłaszcza dotyczą szybkich stacji ładowania, że przecież możemy zapłacić kartą. Wcale nie musimy mieć aplikacji, nie musimy też mieć karty RFID, tylko kartę płatniczą. Przykładamy, wybieramy kwotę i po prostu wkładamy wtyczkę do samochodu i ładujemy. Mhm. I to jest cała filozofia.
1: No może to się stanie coraz bardziej powszechne rzeczywiście w Polsce, bo na razie z dystansem chyba podchodzimy do samochodów elektrycznych. A jeśli chodzi o technikę jazdy, czy ona się bardzo różni? Czy na przykład jakby jedziemy bardziej dynamicznie, to tego prądu spalamy więcej, tak jak jest to powiedzmy no, w samochodach spalinowych?
0: Oczywiście, że tak, że jeżeli jeździmy szybciej, jeżeli ten pedał przyspieszenia do podłogi wręcz dociskamy, to zużycie energii będzie większe. Ale samochody elektryczne mają coś, czego nie mają auta spalinowe. Auta spalinowe nie są w stanie wyprodukować paliwa. No nie ma takiej możliwości. Mm-hmm. A auta elektryczne mogą to zrobić. Jest coś takiego, co się nazywa rekuperacja.
1: Rekuperacja.
0: Czyli samochód odzyskuje energię. Też nie mogę powiedzieć, że odzyska nagle 50%, no bo to jest nierealne, ale te kilka kilometrów, czy w niektórych przypadkach trochę więcej, jest możliwe do odzyskania. I jest jeszcze jedna fantastyczna rzecz, której ja po prostu...
1: Nie możesz wyjść z podziwu do teraz.
0: To nawet nie tyle, że nie mogę wyjść z podziwu, tylko wiesz, ja testuję na co dzień samochody elektryczne, też testuję spalinowe, głównie hybrydowe. I to, czego mi brakuje w autach spalinowych, że mówiąc o tej rekuperacji, zdejmuję nogę z pedału gazu. I tu w spalinowym auto mi nagle nie hamuje. A w elektrykach wystarczy zdjąć nogę z pedału przyspieszenia i samochód zaczyna nam zwalniać. Ba, to my decydujemy, który poziom rekuperacji wybieramy, czy ma zwalniać bardzo wolno, czy szybciej, czy po prostu średnio.
1: Paweł Kacperek, ekspert od elektromobilności w PRK Polskim Radiu Kierowców, był z nami. No, zobaczymy, może przejadę się kiedyś elektrykiem.
0: Koniecznie.

0: Polskie Radio Kierowców, 15.50 na zegarach. Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry, Moniko.
0: Jak ci dzień płynie?
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze.
1: My już godzin jesteśmy razem.
0: No właśnie.
1: Cztery.
0: No i ten czas strasznie szybko płynie,
1: bardzo,
0: prawda?
1: Już ostatnia godzina przed
0: nami. Już prawie 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A utrudnienia nadal na trasie S8, między innymi w okolicach Warszawy, między węzłem Bola Rasztowska a węzłem Trojany. Nie przejedziemy w kierunku Białegostoku. Jezdnia jest zablokowana na 493 kilometrze. Tam wywróciła się ciężarówka. Objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką numer 636 do węzła Trojany. Nadal problemy też w Łódzkiem na Krajowej 12 między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Po tym jak w pobliżu Karlina zderzyły się 4 auta osobowe, trasa pozostaje zablokowana na 346 kilometrze. Objazd drogami lokalnymi. Województwo podkarpackie, tu z kolei są problemy wciąż na 94 między Jarosławiem a Łańcutem. Na wysokości Przeworska zderzyły się 2 auta osobowe i poruszamy się naprzemiennie na 632 kilometrze. Drogowcy odwołali natomiast w zachodniopomorskim problemy na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz. Na 45 kilometrze w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był wcześniej zablokowany po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Na południu Polski bez przeszkód przejedziemy dzisiaj autostradą A4 na wszystkich jej odcinkach. A to nie jest wcale taka normalna sprawa w sobotę o tej porze. Również autostrada jeden większych problemów nie powoduje. Nawet ten remontowany odcinek między Nowymi Marzami a Pelplinem. Natomiast w Wielkopolsce dają się we znaki remonty na trasie S5 w okolicach Poznania, w obu kierunkach, w kierunku Gniezna. Spowolnienia obserwujemy na mapach. Drugie takie miejsce, gdzie kierowcy jadą wolniej niż zazwyczaj z powodu remontu w okolicach Poznania, to trasa S11 pomiędzy Goleńczewem a Sadami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No już za chwilkę powiemy wam wszystko to, co dzieje się w pogodzie. Za 8 minut będzie godzina 16.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Popołudnie, późne popołudnie i wieczór i noc szykują się pogodne.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: I właściwie wygląda na to, że synoptycy informują, że noc to będzie podobna tak naprawdę do dnia, dzisiejszego dnia, bo jeśli pojawią się chmury, to właśnie na północno-zachodniej części kraju i też na północy. I tutaj może

0: troszkę popadać, ale przelotnie. To nie będą jakieś intensywne opady deszczu. Natomiast w pozostałej części kraju będzie pogodna noc, bezchmurna i przyjemna. Oczywiście temperatura znacząco spadnie, no bo mamy już jesień i październik. No i uwaga też oczywiście na mgły. Te zaczną się pojawiać późnym wieczorem. Zaczną się pojawiać z tego, co mówią synoptycy, to około godziny 22 w tej północno-zachodniej części kraju, ale też na północy, na północnym wschodzie. Tych mgieł może być naprawdę sporo i tak naprawdę, jak pokazują mapy synoptyczne, to w połowie kraju. Patrząc w górę od Warszawy, to na północ właśnie. I to tutaj tych mgieł może być sporo. One mogą mocno ograniczać widzialność, będą utrzymywały się właściwie to przez całą noc, a miejscami nawet do południa. Tak ma być chociażby w zachodniopomorskim, chociażby. Tak będzie wyglądała noc, a popołudnie no to bez chmur w większości kraju i też oczywiście bez mgieł. Te pojawiać się zaczną, tak jak wspomniałam, późnym wieczorem. A więc szykuje się przyjemny wieczór, dość ciepły jeszcze mimo wszystko, no bo teraz na termometrach, tak jak obserwuję te mapy meteorologiczne, to tak około 20, 21, 22 stopni w znaczącej części kraju. Patrząc tak na pół, no na centrum kraju i na północny wschód, na południe i wschód kraju, to tutaj ta temperatura jest właśnie taka, a na północnym zachodzie i też miejscami na zachodzie i północy jest taka w okolicach 16, 17, 18 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wysokie obroty do godziny 17 zapraszają Kuba Szczepaniak, realizator, Maja Wasilewska, wydawczyni, Kamil Olak, serwisant, przedstawia wam serwisy drogowe co 20 minut i taki serwis za około 18 minut pojawi się na naszej antenie. Co ja mówię? Za 8 minut pojawi się na naszej antenie. No i ja, Monika Gniewyszewska, do 17 na wysokich obrotach.

0: Mam takie nieśmiałe przypuszczenia, że chyba zmienia się na naszych drogach na lepsze.
1: Nieco tak. Kolejne utrudnienie odwołane, ale są dwa takie, które się dają mocno we znaki zmotoryzowanym.
0: No to Kamil ma dla was szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ta dobra informacja jest z Podkarpackiego, z Krajowej 94. Odcinek Jarosław-Łańcut jest już w pełni przejezdny. Skończyły się utrudnienia na 632 kilometrze. Przez Przeworsk jedziemy już w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Tam obowiązywał ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch autosobowych. Ale poważne problemy są wciąż za Warszawą w kierunku Białegostoku. Na trasie S8 między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Ciężarówka wywróciła się na 493 kilometrze i jezdnia w kierunku Białegostoku pozostaje zablokowana. Objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką numer 636 do węzła Trojany. Ale patrząc na mapy, mocno się we znaki daje to utrudnienie kierowcom, dlatego że korek przed węzłem Wola Rasztowska sięga od strony stolicy już 6 km. Problemy z płynną jazdą są też na autostradzie A8 za węzłem Wrocław-Psiepole w kierunku mostu Rądzińskiego. Tam jest około 2 km korka. Prawdopodobnie spowodowany jest ten korek robotami drogowymi, bo nie mamy tam informacji o żadnym wypadku. Nie zmieniła się też sytuacja w okolicach Poznania. Nadal na trasie S5 w kierunku Gniezna i też w stronę Kleszczewa są problemy z płynną jazdą, spowolnienia spowodowane robotami drogowymi. Nieco lepiej podróżuje się natomiast S11. Tam też są spowolnienia, które są efektem prac drogowych, ale już na zdecydowanie krótszych odcinkach. Jeszcze przypomnienie z województwa łódzkiego. Wciąż są problemy z przejazdem na Krajowej 12 między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Na wysokości Karlina zderzyły się 4 auta osobowe. Droga jest zablokowana na 346 kilometrze i tam wytyczono objazd drogami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, no to troszkę lepiej zrobiło się na naszych drogach, choć tak jak słyszeliście, nie do końca. Jeśli macie coś do dodania, to oczywiście aplikacja do waszej dyspozycji, a jeśli macie ochotę po prostu podzielić się refleksją z dzisiejszego dnia, z waszych czynności, no to też absolutnie zapraszamy.

PLK, Polskie Radio Kierowców. Kierowcy długo czekali na te rozwiązania. Taniej zrobiło się na stacjach. 6 zł i 73 grosze płacimy za litr 95, a olej napędowy litr kosztuje 7 zł i 88 groszy. To tak dla przypomnienia, takie ceny będą obowiązywały do poniedziałku. Później zostanie wyznaczona nowa cena przez ministra energii. Wszystko to za sprawą tego pakietu, który po raz trzeci wszedł w życie, ceny paliw niżej. A to wszystko ze względu na to, że dzieje się i to bardzo dużo na Bliskim Wschodzie i ceny ropy po prostu są bardzo wysokie i w związku z tym na stacjach jest taka cena, a nie inna, czyli bardzo wysoka. Mówimy wam już od jakiegoś czasu o zdarzeniu drogowym, które ma

0: miejsce na S8. Zresztą wy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców również nas informowaliście o tym zdarzeniu na S8 w miejscowości Trojany w powiecie wołomińskim, czyli na Mazowszu. Mamy blokadę jezdni w stronę Białegostoku. Tutaj nic się niestety nie zmieniło. Tak jak donosi straż, nikt nie został poszkodowany, ale przewróciła się ciężarówka na tej S8 właśnie w miejscowości Trojany na trasie w stronę Białegostoku. No i stąd ta kompletna blokada, o czym mówi Jan Sopków z Komendy Państwowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie właśnie.
1: Na pasie w kierunku Białegostoku doszło do przewrócenia się samochodu ciężarowego z naczepą przywożącego granulat, więc to nie był jakiś materiał niebezpieczny. Zablokowana jest trasa S8 w kierunku Białegostoku w całości. Częściowo też jest przyblokowany jeden z pasów w kierunku do Warszawy. No tutaj na szczęście nie ma poszkodowanych w tym zdarzeniu. Kierowca po tym przewróceniu się samodzielnie opuścił pojazd.
0: No i widać korek w tym miejscu, cały czas on się utrzymuje już od jakiegoś czasu. No i z informacji strażaków wynika, że też jeden pas w stronę Warszawy jest przyblokowany. W związku z tym te spowolnienia są na obu jezdniach, chociaż my zalecamy oczywiście objazd, bo ta blokada jezdni w kierunku Białegostoku w okolicach Trojan to będzie trwała i to kilka godzin, tak przypuszczają strażacy, tak szacują służby, no bo... Dopóki służby nie opróżnią tej ciężarówki i nie usuną jej z drogi, no to S8 w stronę Białegostoku zablokowana będzie. O innych utrudnieniach na naszych drogach już za niespełna 9 minut opowie wam Kamil Olak.

0: prawie 16:30 na zegarach. To jest ta godzina, w której mówimy wam, o której mówimy wam o sytuacji na drogach. Chyba najgorzej wygląda ta S8, o której była mowa kilka minut temu. Tutaj pełna blokada jest w stronę Białegostoku i częściowa w stronę Warszawy.
1: Strasznie tam jest.
0: No, strasznie. Nie wygląda to dobrze. Potrwać ma kilka godzin taka sytuacja tej blokady. Szczegóły to zaraz Kamil, natomiast jeszcze tylko powiem, że z ustaleń takich wstępnych strażaków wynika, że tej ciężarówce to pękła opona.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ta trasa S8 to problemy pod Warszawą między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Na 493 kilometrze, przypomnijmy, wywróciła się ciężarówka i zamknięta jest jezdnia w kierunku Białegostoku. W drugą stronę zablokowany jest jeden pas ruchu i też ruch tam nie odbywa się zbyt płynnie. Mamy korek od strony Białegostoku o długości około 4 km, w drugą stronę około 6. Objazd w stronę Białegostoku od węzła Wola Rasztowska drogą wojewódzką nr 636 do węzła Trojany. W Łódzkiem z kolei problemy nadal na Krajowej 12 w pobliżu Karlina, to pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Na 346 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe. Droga pozostaje zablokowana. Objazd wytyczono drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast problemy w Podkarpackiem. Na Krajowej 94, zatem pomiędzy Jarosławiem a Łańcutem, jedziemy już bez przeszkód. W Przeworsku przestał obowiązywać ruch naprzemienny na 632 kilometrze. Tam były problemy po zderzeniu 2 aut osobowych.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PLK Polskie Radio Kierowców w aplikacji. Taki apel jednego z naszych słuchaczy. Apel do kierowców, żeby uważali na tych odcinkach dróg, które przebiegają przez las. No bo rzeczywiście to jest taki moment w życiu zwierząt, że zwierzęta się przemieszczają, szukają drugiej połowy, ale nie tylko zwierzęta, bo okazuje się, że też hobbyści, grzybiarze, którzy poszukują w lasach grzybów i w związku z tym też przemieszczają się po tych drogach. A więc i apel do kierowców, i też do grzybiarzy, żeby uważali.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Piękną mamy pogodę. Piękna ta złota polska jesień. Wszędzie dużo słońca. Troszkę chmur jest na zachodzie kraju, ale to chyba nie przeszkadza. Jutrzejszy dzień będzie w sumie podobny. Troszkę więcej chmur napłynie rzeczywiście do nas od zachodu, ale warto korzystać z tej pięknej, ciepłej pogody, bo temperatura to będzie podobna do tej dzisiaj. No i takie babie lato mamy też w Beskidach. Mówią o tym ratownicy z Beskidzkiej Stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Jacek Wojtaś, ratownik dyżurny, relacjonował dziś, że po takim chłodnym poranku pogoda zachęca do tych pieszych wędrówek i podobnie będzie też i jutro.
1: Temperatura o 8, jak Hala Miziowa i Markowe Szczawiny. 8 stopni, Klimczok 10, Leskowiec 13, w dolinach jest zimniej. Co do widoczności, to wszędzie ślicznie. I zachmurzenia też nie ma.
0: No i tak.

Pogoda zostanie z nami jeszcze czas jakiś, ale Jacek Wojtaś z tej ratowniczej Beskidzkiej Stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w

0: ciuchy, mimo że pogoda jest taka, jaka jest, czyli ładna, to jednak ciepłe ciuchy w góry trzeba zabrać ze sobą.
1: No to ciepłe ciuchy zabieramy i w góry możemy sobie powędrować. Oczywiście bezpiecznie, z aplikacją, z naładowanym telefonem, tak jak mówił ratownik. Wy też zdajecie relację z tego, jak dzisiaj spędzacie dzień.
2: Dzień dobry. Dzisiejszy dzień minął szybko, cudownie. Wybraliśmy płytki do domu, a teraz ostatnie koszenie przede mną. Łąki w tym roku. A wieczór zapowiada się cudownie, bo zamierzam rozkoszować się urokami sauny. Wszystkiego dobrego i szerokości.
1: Dziękujemy za te relacje. No rzeczywiście zapowiada się bardzo przyjemnie. Zresztą nam też ten dzień szybko minął. To nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, bo naprawdę przepięknie jest dziś. No i też, no tak to jest, że szczęśliwi czasu nie liczą, a ten czas rzeczywiście biegnie dość szybko. PRK, Polskie Radio Kierowców, aplikacja do waszej dyspozycji, jeśli macie ochotę podzielić się swoimi dzisiejszymi doświadczeniami, no to jak najbardziej zapraszamy.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Czytam w informacji, że mamy naprawdę bardzo duży ruch, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo turystów w Zakopanem. I tutaj zupełnie oblężone jest Zakopane, tak donoszą władze Zakopanego. Bardzo duży ruch panuje na tatrzańskich szlakach też. No, przed chwilą była mowa o tym, że pogoda sprzyja, piękna, żeby sobie po górach pospacerować. Oczywiście teraz to pewnie za późno, żeby w góry wychodzić. Pewnie, na pewno nawet.
1: Na pewno nawet, tak.
0: Ale jutro jak najbardziej. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka zostały zarezerwowane, a przed kolejką linową na Kasprowy Wierch utworzył się sznur oczekujących, a więc tłumy. Lubisz?
1: Aut? Nie, Zakopane czy lubię?
0: Że na Kasprowy Wierch to, że aut? Utworzył
1: nie,
0: się sznur?
1: Nie, aut jest dużo w Zakopanem.
0: Tak, na pewno.
1: Na 958 wojewódzkiej trasie numer.
0: A, widzisz.
1: A czy lubię Zakopane? No właśnie powiem ci, że nie, niekoniecznie, wiesz, nie rozumiem tego fenomenu. No ale jak ktoś lubi, no to niech jedzie tam w korkę.
0: Pięknie są góry. No, ładne, pięknie są góry.
1: Ale jest to więcej miejscowości niż Zakopane, ale to się tak utarło, nie, że...
0: Jak góry, to Zakopane.
1: Lubią,
0: No w każdym razie...
1: Wszystkiego dobrego, miłego weekendu, jak ktoś tam jest, tak...
0: Tak, i spacer w górach, rzeczywiście ten piękny ostatni chyba weekend, taki ładny, słoneczny.
1: Oby nie.
0: Oby nie, no ale tak.
1: Ale synoptycy na razie tak mówią, a że niekiedy się mylą, więc może i w tym
0: może i tym razem.
1: To...
0: Pogoda zmienną jest i tego się trzymajmy. Kamil Olak, o tym co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to skoro o tym Zakopanem była mowa, to przypomnienie jeszcze tego, co wspominałem. Droga wojewódzka numer 958 w obu kierunkach bardzo dużo aut i korek zarówno od strony Kościeliska, jak i od strony Poronina. W drugą stronę, znaczy dalej w zasadzie, nie w drugą stronę, między Zakopanem a Poroninem, droga krajowa numer 47. Tutaj też są problemy z przejazdem. Większe na dłuższym odcinku w kierunku Krakowa, przed Poroninem około 6 km korka, w drugą stronę jest nieco lepiej. Jeżeli chodzi o inne miejsca w naszym kraju, to nadal poważne utrudnienie na trasie S8. Za Warszawą w kierunku Białegostoku między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany na 493 km ciężarówka się przewróciła i tam są problemy właśnie w kierunku wschodnim. Wytyczono objazd od węzła Wola Rasztowska drogą wojewódzką numer 636 do węzła Trojany. Chodzi o drogę w kierunku Białegostoku. W drugą stronę też są problemy z przejazdem, ale ten przejazd jest możliwy, choć zwężoną jezdnią. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Łódzkiem na krajowej 12. A zatem pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim jedziemy już bez przeszkód. Problemy były w Karlinie. Na 346 km droga była zablokowana po zderzeniu czterech aut osobowych, ale służbom udało się już z tym utrudnieniem uporać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Rzeczywiście na S8 blokadę mamy w stronę Białegostoku, a jeden pas dostępny w stronę Warszawy i tutaj są korki, przed którymi ostrzegamy. Wy też donosicie, że w takim korku utknęliście. Także przestrzegamy, może inna trasa do Warszawy jest możliwa jeszcze dla was. No i też dzielicie się tym, co dziś wydarzyło się w waszym dniu. Sławek z pomocy drogowej Łańcut mówi, że ta sobota upływała mu całkiem spokojnie i relaksował się przy kawce rano, a później do południa właściwie nie robił nic, a wieczorem czeka go grillu kolegi.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Wysokie obroty powolutku dobiegają końca, ale to nie jest koniec
1: świata,
0: dokładnie. No to już słyszycie, kto przejmuje pałeczkę.
1: Dzień dobry.
0: Na luzie będzie teraz, ale mam nadzieję, że wysokie obroty też były na luzie. W każdym razie Marcin Koczyba już na stanowisku.
1: Motoretro dzisiaj będzie. Porozmawiamy o samochodach z PRL-u, bo właśnie taki rajd w Polsce, rajd taki symbolicznie bardziej to przypomina rajd turystyczny niż wyścig, się odbywa i porozmawiamy o tym, co tam jedzie, kto tam jeździ i za co właściwie my te auta tak lubimy, jak one się przecież ciągle psuły. O. Rano rozruch pod blokiem, kto mieszka w bloku i te maluchy, które...
0: Teraz przynajmniej mamy co wspominać.
1: Tak, no i właśnie chyba za to je lubimy.
0: Dokładnie. No to zapraszamy. Dziękuję bardzo. Monika Gniewaszewska.

0: 17. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Krakowie 23 stopnie, najchłodniej w Świnoujściu 14 stopni pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że nocą w północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub niewielkie chmurki. Na północy lokalnie może pojawić się niewielki deszcz lub mżawka. W północno-zachodniej połowie kraju mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na południowym wschodzie od 2 do 5 stopni i tam lokalnie możliwe spadki temperatury do zera, a w centrum około 8 stopni plus, to już dodam, bo jak z tym zerem, to żeby nie

0: nie było. Na północnym zachodzie do 10-12 stopni. Cieplej w rejonie Półwyspu Helskiego do 13 stopni, ale tu znowu poniżej zera się okazuje, może się w terenach podgórskich taka temperatura pojawić, zwłaszcza w Kotlinach Karpackich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Zapraszam, powspominajmy trochę te samochody z tamtych lat.

0: 9,5 minuty po 17, no to prawie 10 można chyba powiedzieć. Mariusz Dąbrowski w studiu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Niech i tak będzie, że 10.
0: Dobrze. Proszę regulować zegarki. Ruszamy i zaglądamy, jak wygląda sytuacja na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ruch niewielki jak na razie, no ale nie ma się co dziwić. W sobotnie popołudnie kontemplujemy, odpoczywamy, czytamy, rozmawiamy i dobrze, że nie jeździmy. S8, odcinek węzeł Wola Rasztowska, węzeł Trojany. W pobliżu Trojan na 494 kilometrze przewróciła się ciężarówka. Jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Białegostoku zablokowana. Objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką 636. Dojeżdżamy do węzła Trojany. Koniec kłopotów na krajowej 12 między Łodzią a Piotrkowem.

0: Trybunalskim w pobliżu Karlina na 346 km. Koniec utrudnień na drodze krajowej 94 na odcinku Jarosław-Łańcut w pobliżu Przeworska na 632 km. Nie ma już także utrudnień na S3 na odcinku Pyrzyce-Myślibórz na 45 km. Jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy, że nasza aplikacja cały czas działa i to informacja od Państwa właśnie z aplikacji.
3: Dzień dobry, tu Kasia z Tesli. Chciałam poinformować, że droga krajowa numer 44 w kierunku Tychów jest zablokowana na wysokości fabryki Fiata w Tychach. Jest wypadek, objazd przez Lędziny. Pozdrawiam wszystkich, Szerokości.
2: Bardzo dziękujemy Pani Kasiu, Szerokości również życzymy i wszystkiego dobrego, zwłaszcza też miłego wieczoru. No i czekamy na kolejne informacje od Państwa, nie tylko drogowe, ale też takie właśnie, jak spędzacie sobotni wieczór, bo piękna pogoda dzisiaj. A może ktoś był na grzybach i się pochwali. Wiem, ciągle o tych grzybach mówimy, no ale kiedy? W styczniu to już będzie za późno. No to teraz właśnie. Jedziemy dalej, PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut po godzinie 17. Analityczka rynku paliw spodziewa się obniżki cen paliw po weekendzie. Od dziś w związku z wprowadzeniem trzeciej odsłony pakietu ceny paliwa niżej, czyli CPN, na stacjach obowiązują ceny maksymalne uzależnione od sytuacji rynkowej. Litr benzyny 95 kosztuje 6,73 zł. Według ekspertki firmy Reflex Urszuli Cieślak od poniedziałku ceny benzyny mogą być jeszcze niższe.
1: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa.
0: Marek Zuber, ekonomista WSB Merito, mówił w Polskim Radiu 24, że działanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych będzie szczególne, bo prawo zadziała wstecz.
2: Część tego dodatkowego zysku zostanie zabrana w postaci tego podatku, który będzie obowiązywał tak naprawdę formalnie od 1 listopada, ale ponieważ w tym przypadku prawo działa wstecz, tak na marginesie, to jest zarzut otoczenia prezydenta do tej ustawy, ale nie jestem prawnikiem, więc nie będę tego drążył. Prawo zadziała wstecz i te ponadnormatywne zyski wygenerowane od marca będą służyły finansowaniu programu CPN.
0: Sejm przed przyjęciem ustawy przegłosował poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską, z których wynika, że podatek będzie naliczany od marca 2026 roku do marca 2027 roku. Pierwotnie projekt zakładał, że ten okres obowiązywałby do końca grudnia 2026 roku. Wpływy z podatku mają pomóc sfinansować pakiet CPN obejmujący m.in. obniżenie VAT na

paliwa z 23 do 8% oraz akcyzy. Rząd szacuje wpływy z podatku na około 4 miliardów złotych. PRK, Polskie Rady Kierowców, jedziemy dalej.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 17.30, sobotni wieczór, warunki drogowe chyba dobre w całej Polsce. Nocą raczej też jakiegoś znacznego pogorszenia spodziewać się nie musimy, ale warto słuchać tego, co ma do powiedzenia Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak zacząłeś mnie wprowadzać, to aż mi się skojarzyło z takim tekstem, który chciałem zacytować naszych dawnych kabareciarzy. Dawnych kabareciarzy. Patrz pan, jak ten czas na grzybach szybko leci.
0: Na wyrębie, kabaret
2: na
0: Dudek.
2: Na wyrębie, tak jest. Coś pięknego. Polecamy wszystkim z państwa, aby tego sobie posłuchać. Choćby na YouTubie można to znaleźć i w czasie podróży. Jeśli nie będą państwo mogli znaleźć sygnału Radia Kierowców, to na wyrębie. A co na naszych drogach? S8, odcinek węzeł Wola Rasztowska, węzeł Trojany w pobliżu 494 kilometra. Przewróciła się ciężarówka, jedna osoba jest ranna, jezdnia w kierunku

0: odcinku Białegostoku zablokowana, ale wytyczono objazd na węźle Wola Rasztowska, drogą wojewódzką 636 do węzła Trojany. Służby drogowe informują, że w nadchodzącym tygodniu czeka nas trochę utrudnień. Między 5 a 9 października kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Katowic muszą się liczyć z utrudnieniami. Będziemy opowiadać, cóż to za utrudnienia. Ograniczenia w ruchu napotkają też podróżujący drogą krajową 74 między Sulejowem i Żarnowem na 3-kilometrowym odcinku od Budkowa do Żarnowa. Tam też będą pracowali drogowcy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

21 minut do 18. PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro. Porozmawiamy dzisiaj o samochodach tych, no oczywiście, że retro, głównie z PRL, czyli i też z krajów demokracji ludowej tak zwanej. No tak się wtedy mówiło. I to jest ten główny temat. Ale tak przy okazji przypomnę Państwu, że najstarszym zachowanym samochodem w Polsce jest De Dion Baton z 1899 roku. I to jest najstarszy eksponat muzealny, najstarszy zarejestrowany samochód jeżdżący, to zabytek Rambler z 1903 roku. No i to jest samochód, który bierze udział w rajdach zabytków, samochodów zabytkowych z 1903 roku i jeździ. No proszę bardzo. I to jest piękne, że one się zachowały i cieszymy się, że wciąż są ludzie, którzy chcą tego mieć. Znalazłem też taką bazę, że w CEPiK, że w bazie CEPiK były też starsze auta, to pewnie Państwo pamiętają. Najstarszy samochód był jeszcze sprzed Chrztu Polski, ale wtedy CEPiK był, chyba nie wiem, co tam się wydarzyło, ale mieliśmy w Polsce, jak się okazało, 5 razy, no przesadzam, ale tak umownie, 3 czy 5 razy więcej aut niż jest w rzeczywistości, no i niektóre miały po kilkaset lat. Teraz CEPiK jest już posprzątany, jesteśmy bliżej prawdy tego, ile my tych aut tak naprawdę w Polsce mamy, no i ten najstarszy to właśnie ten, o którym wspomniałem, 120 parę lat ten samochód ma. Najstarsze auto, którym ja jechałem, to był samochód

Hood Dodge Brothers z 1927 roku. Krakowski kolekcjoner właśnie taki samochód ma i pojechaliśmy nim na wyprawę w Pieniny, przyznaję. Ja już o tym opowiadałem na naszej antenie, ale to tak tylko Państwu przypomnę, że to jest samochód, który dość żwawo sobie radzi pod górę i myśmy tam pod tą górę Lubomierz, to jest taka na tej trasie

pas transmisyjny się ciągnęło taką brechę, jak to się mówi kolokwialnie, i ta brecha tym skórzanym pasem na takim wałku miała zatrzymać ten pojazd. Nie był on może najcięższy na świecie, ale ta świadomość, że ta droga jest kręta i mocno pochylona, swoje robiła. To takie moje wspomnienia. Ciekawe, jakim najstarszym samochodem państwo jeździli i jaki mieliście pierwszy samochód. Może ktoś o tym opowie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 18. Jedziemy sobie dzisiaj przez to sobotnie popołudnie, to już właściwie wieczór teraz. Proszę na siebie uważać, warunki drogowe co prawda niezłe, ale nie rozpędzajmy się za bardzo, bo to w takich okolicznościach, kiedy warunki dobre i pewnie Mariusz Dąbrowski to potwierdzi, częściej dochodzi do wypadków niż kolizji, bo wtedy trochę sobie jednak pozwalamy.
1: Tak, to prawda. Ta cudowna aura sprawia, że czujemy się bezkarni, że po prostu no, nic nam nie może przeszkodzić.
0: A tak ładnie słoneczko świeci.
1: Słonko świeci, wiatr niewielki, ruch może niezbyt duży, sobota. No to pedał przyspieszenia do oporu i jesteśmy Schumacherami polskich, no polskich dróg. A to Schumacher na normalnych drogach nie szalał. Schumacher szalał niestety na nartach i tu mu się noga powinęła, ale szalał przede wszystkim na torach, czyli w miejscach do tego przeznaczonych, gdzie sportowcy mogą.
0: Otóż to. Także proszę uważać i wziąć pod uwagę te uwagi, które właśnie Mariusz do Państwa wygłosił. Ja się pod tym podpisuję obydwoma rękami. Jedziemy dalej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wciąż kłopoty na S8C, na odcinku węzeł Wola Rasztowska, węzeł Trojany w pobliżu 494 kilometra. Przewrócona ciężarówka, jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Białegostoku zablokowana. Objazd przez węzeł Wola Rasztowska, drogą wojewódzką 636 do węzła Trojany. Kolejne utrudnienie na S8C, odcinek węzeł Zduńska Wola Zachód w pobliżu Paprotni na 187 kilometrze. Zderzenie samochodu z drogową barierą ochronną. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. I jeszcze jedno nowe utrudnienie, Krajowa Piątka, odcinek Jelenia Góra Bolków w pobliżu Radomierza na 453 kilometrze. Zderzenie motocyklisty z busem. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 18. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 stopnie w Wieluniu, najcieplejsze miejsce w Polsce, a najchłodniej w Świnoujściu, 14 stopni. Synoptycy zapowiadają, że w nocy w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, poza tym raczej bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Na północy lokalnie może pojawić się słaby deszcz albo mżawka, w północno-zachodniej połowie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na południowym wschodzie od 2 do 5 stopni i tam lokalnie możliwe spadki temperatury do zera. W centrum około 8, na północnym zachodzie do 10, 12. Cieplej w rejonie Półwyspu Helskiego, tam około 13 stopni. Na południowym wschodzie w obniżeniach terenu lokalnie spadek temperatury do minus 2 stopni, no a w dolinach, w Kotlinach Karpackich do około minus 3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 9 minut po godzinie 18. Czekamy na informacje od Państwa, jak Państwu się podróżuje, czy korki Państwo widzieli, a może jest bardzo przyjemnie i pięknie. To tak szczerze powiedziawszy, moim zdaniem najpiękniejsza część jesieni się rozpoczęła i to, jak mamy kolorowo przy drogach, to jest fantastyczna historia. Ale nie o tym, nie o tym, my o drogach. W związku z tym proszę słuchać uważnie wiadomości dla kierowców. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na razie sytuacja konstans, jeśli chodzi o naszą drogową mapę utrudnień. Kłopoty na Krajowej Piątce, na odcinku Jelenia Góra-Bolków w pobliżu Radomierza na 453 kilometrze. Kłopoty na S8C, na odcinku węzeł Wola-Rasztowska, węzeł Trojany. Trzeba korzystać z objazdu, bo droga jest zablokowana. I jeszcze raz S8, odcinek z Duńska Wola Wschód, z Duńska Wola Zachód w pobliżu Paprotni na 187 kilometrze. Po zderzeniu auta z barierą ochronną zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Apel do zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Bez względu na to, ile słońca mają dziś Państwo do dyspozycji, proszę o to, aby jechać z włączonymi światłami mijania. Proszę o zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego nas samochodu i proszę o kontrolę co jakiś czas, jak zapięte są nasze pociechy w fotelikach z tyłu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18 minut po godzinie 18. Motoretro, no i teraz porozmawiamy z człowiekiem, który już Państwu jest znany. Marek Limanówka, witaj, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry, witam Państwa, witam Cię, Marcinku.
0: Cześć, Marku. Dzisiaj macie kolejną imprezę związaną, bierzesz w niej udział, związaną z motoryzacją, tą retro. Opowiedz coś o tym, co Wy i gdzie robicie.
1: No dzisiaj to znaczy tak naprawdę nie robimy, bierzemy udział w imprezie, którą organizuje inny organizator, ale jesteśmy...
0: Ale bierzesz biorąc udział.
1: Biorę udział, oczywiście. Tak. Jesteśmy na 17. edycji Legendy PRL-u. Jesteśmy niedaleko Dobczyc w Małopolsce.
0: Mhm. No i my dzisiaj będziemy rozmawiać też z organizatorem Zbyszkiem Kotarbą. Jesteśmy umówieni. A na razie chciałem się zapytać, czy w ogóle jaki jest nastrój na takich imprezach? Bo to są samochody wyjątkowe. Czy ludzie są zmartwieni, boją się, że coś zaraz odpadnie? Czy raczej tak jak ty są pełni energii i radości?
1: Nie, myślę, że nie są zmartwieni. Wiesz, jak to jest. Zawsze jak się coś stanie, zepsuje, to zawsze są osoby, które pomogą. Także myślę, że na takich imprezach każdy dba o każdego. Mhm. Nie tylko organizatorzy, ale każdy z uczestników dba o drugiego uczestnika. Także zawsze jest wyjątkowo, zawsze jest fajnie. Wieczorem są zawsze jakieś dodatkowe rzeczy poza samochodowe, ale jeszcze się nie zaczęły. Dzisiaj jeździmy od rana, wyjechaliśmy z Gorlic, przejechaliśmy przez Iwkową, byliśmy w Kasinie, w Kasinecki, w Retro, Moped Retro, odwiedzaliśmy muzeum i trafiliśmy w taką małą dziurę, porębę, niedaleko Dobczyc.
0: Ale to piękne rejony. Tam takimi samochodzikami to się musi super jechać, bo no, one się, może za bardzo ich nie rozpędzamy, ale dzięki temu jest okazja, żeby się trochę rozejrzeć.
1: Tak, dokładnie. Jedziemy powolutku, zgodnie z przepisami, ale bardziej wolniej niż szybciej. No jest górzysto, to wiadomo. Dla tych samochodzików nie jest to fajnie. Chociaż tu jest taki dość duża różnorodność pojazdów, od takich samochodzików 2000 po takie samochody z lat 50.
0: Czyli najstarsze są z lat 50, tak?
1: Najstarsze lata 50, tak jest. Mamy Moskwicza, mamy Mercedesa, także fajne.
0: Też masz Mercedesa, z tego co wiem.
1: Też mam.
0: W swojej kolekcji.
1: Tak, tak, tak. Też dokładnie, też jest Mercedes i Mercedes V170VA z 51 roku.
0: No tutaj na tym spotkaniu waszym dzisiejszym, no to są samochody też nie tylko takie jak Mercedes, ale bo o ile wiem, to Zbyszek od lat te samochody PRL-u, tak? W jakiś sposób organizował dla nich imprezy. Promuje. O, widzisz, dobre słowo, dzięki. I dzisiaj też to pewnie jest widoczne.
1: Wiesz co, jest dużo samochodów PRL-u, ale niemniej jednak są też inne, nie? Czyli jednak tej motoryzacji niemieckiej, amerykańskiej też się pojawiło troszkę, ale z PRL-u, no wiadomo, Polonezy, duży Fiat też jest, Syrenę mamy, mamy Maluchy, czyli ten PRL jest.
0: Tarpan jest? Nie ma.
1: Tarpana nie ma. Nie wiem, że marzysz o tym, żeby się przejechać tarpanem. Pamiętam
0: dobrze mnie znasz.
1: O tym. Tak jest, dokładnie. Pamiętam o tym, że marzysz przejechać się tarpanem, ale na tej imprezie byś się nim nie przejechał.
0: No ale jestem z wami sercem, także to i tak jakbym był blisko was. Takie imprezy to jest tak naprawdę święto dla was, ale też dla tych, którzy was oglądają.

0: dużo jest miłośników, którzy przychodzą, żeby zobaczyć właśnie wasze auta?
1: Bardzo dużo, tak. Dzisiaj piękna pogoda dopisała w Gorlicach, więc na rynku gorlickim było bardzo dużo ludzi, którzy zwiedzali, oglądali, zadawali pytania, rozmawiali z właścicielami. Później Iwkowa, w której też byliśmy, przywitały nas tam władze, ale oprócz was też bardzo dużo ludzi. No i oczywiście Kasina. No w Kasinie dzisiaj święto rowera, wiadomo, piękna pogoda, więc ci ludzie, którzy troszeczkę rekreacyjnie przyjechali do Kasinaski, też mogli pooglądać samochody i też byli fenomenalnie zaskoczeni.
0: A w ogóle Kasinaski to jest też ciekawe miejsce, bo tam jest u góry wystawa mopedów, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak, dokładnie, tak.
0: Muzeum, co tam wystawa.
1: Tak, muzeum, żebym teraz nie skłamał, ale chyba z ponad 200 eksponatów, także tego jest tam sporo, motorowerów. I to jest chyba jedyne w Polsce takie muzeum motorowerów. Więc
0: ja tam jeszcze nie byłem, byłeś, oglądałeś?
1: Byłem, parę razy oglądałem, jest przepięknie, jest to coś na wzór muzeum, które się spaliło parę lat temu, a teraz już odbudowało w Alpach na przełęczy austriacko-włoskiej, dobrze mówię, a wyleciała mi z głowy nazwa przełęczy.
0: No mniejsza.
1: Ale coś w tym stylu, przepiękne muzeum, naprawdę warto zobaczyć.
0: No właśnie, ja nie byłem, ale się wybiorę na pewno i...
1: To zapraszam w nasze strony i zabierzemy do muzeum.
0: Dzięki wielkie, może jeszcze tarpana znajdziemy.
1: Dobrze. No, w tym muzeum tarpana nie znajdziemy, to ale na pewno tarpana znajdziemy. Ja obiecuję, że ten tarpan na pewno będzie.
0: Dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę. To dzisiaj kończycie, czy jutro jest ciąg dalszy?
1: Wiesz co, jutro już jest takie raczej śniadanko, wyjazdowo. Dzisiaj mamy jeszcze taką kolację, rozdanie nagród. Taka, no, wiesz, jak to jest na takich imprezach, podsumowanie i tak dalej. Więc na 20, więc mamy jeszcze chwilę czasu. Ale ludzie się już tutaj zjeżdżają do miejsc noclegowych, więc tylko tyle. Jutro rano śniadanko i pewnie się ludzie rozjadą w swoje strony.
0: Wsiną dal.
1: Wsiną, nie, może nie wsiną, ale dal.
0: Ale dal, dobrze. Ale bardzo dal. Ci dziękuję za rozmowę. Marek Limanówka, kolekcjoner, człowiek, który ma tyle optymizmu, że nie jedno wielkie miasto, gdyby wszystkich zebrać, nie miałoby tyle. Bardzo ci dziękuję. Trzymaj się i miłego wieczoru.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Cześć. Się, Maciej.

0: 18.30 PRK, Polski Radio Kierowców. Jedziemy drogami całej Polski. Mogą Państwo do nas cały czas pisać, opowiadać, nagrywać się również w naszej aplikacji, opowiadać o tym, jak Państwu ten wieczór na drogach mija. No i może ktoś jeszcze chce się pochwalić swoim samochodem zabytkowym, historycznym, samochodem, który ukochał najbardziej. To często jest też tak, że kupujemy auto i ono ma służyć do jeżdżenia, a potem trudno się z nim rozstać. Ciekawe, czy Państwo mieli takie historie, że było jakieś auto i trzeba go było sprzedać, a to o, jak taki kochany, mój ukochany samochodzik. I patrzyliśmy tak z żalem, jak on odjeżdża, jak tam ktoś inny siedzi w aucie i takie uczucie, przecież to moje autko, dbaj o niego. Miałeś tak, Mariusz Dąbrowski w studiu?
1: Nie.
0: Ja miałem.
1: Nie.
0: Miałem.
1: Nie, dlatego, dwa że tak syrena, którą mieli rodzice, byliśmy szczęśliwi, że w końcu znika z domu,
0: no, ja tak
1: bo, to była, bo to była skarbonka bez dna. No, a potem już szło.
0: Ale jeżeli Państwo mieliby takie sentymentalne wspomnienia, proszę korzystać z naszej aplikacji. A teraz już bez sentymentów zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa piątka między Jelenią Górą a Bolkowem w pobliżu Radomierza na 450.

0: 53 km po zderzeniu motocyklisty z busem obowiązuje ruch wahadłowy. S8, odcinek węzeł Wola Rosztowska, węzeł Trojany, w pobliżu 494 km, przewrócona ciężarówka, jedna osoba ranna, jezdnia w kierunku Białegostoku zablokowana, objazd na węźle Wola Rosztowska, drogą wojewódzką 636 do węzła Trojany. Raz jeszcze S8, odcinek węzeł Zduńska Wola Wschód, węzeł Zduńska Wola Zachód, w pobliżu Paprotni na 187 km, zderzenie auta, które uderzyło w barierę ochronną. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jeździmy dzisiaj ostrożnie. Jak się okazuje, specjalnie nawet korków nie ma, chociaż są miejsca, gdzie troszeczkę trzeba postać. Dobra wiadomość dla kierowców, że paliwa jednak rzeczywiście staniały. No i wracamy do cen paliw po tymi dobrymi wiadomościami. Od rana żyli dziś kierowcy. Na stacjach ceny paliw są niższe, zarówno benzyny, jak i diesla. To efekt uruchomienia rządowego programu Cena Paliw Niżej. Mariusz Piątkiewicz z Radia Rzeszów pytał kierowców, czy zauważyli obniżki.
1: Cieszę się, że obniżyli, bo naprawdę to już było bardzo drogo. To normalnie ograniczało się wyjazdy w ogóle samochodem.
2: No na pewno jest to dobra wiadomość i taka ulga. No jednak jest to zapowiedziane, że to do końca grudnia będzie taka obniżka, ten CPN. Natomiast no, te ceny, które są na tą chwilę dzisiaj, to są ceny do poniedziałku, więc ludzie korzystają, bo pewnie mają jakieś tam planowany wyjazd.
3: Na spacery będę chodzę, mieszkam niedaleko, więc codziennie sprawdzam tutaj i porównuję ceny nawet w całej Polsce.
4: Zwrócił pan uwagę, jakie ceny na dystrybutorze?
5: Tak, są mniejsze, zdecydowanie. Mogę powiedzieć tak, że czekałem do dzisiaj, żeby zatankować.
4: Czyli będzie dziś do pełna?
5: Dzisiaj tak. Wycieczka jeszcze za granicę się szykuje.
4: W takim razie, jeżeli dłuższa podróż, to trochę pan zaoszczędzi.
5: Zdecydowanie.
0: O ponad złotówkę mniej płacą kierowcy za litr benzyny i oleju napędowego. Kierowcy tankujący na jednej z katowickich stacji zauważają różnicę w cenach.
6: Jeszcze były niższe niż jak są teraz.
7: Dużo przyjemniej się tankuje teraz. Wczoraj byliśmy, tylko tankowaliśmy 10 litrów, a dzisiaj już będzie więcej.
8: Z tego co widzę, paliwo potaniało, no ale mimo wszystko jest to kwota, która jest wysoka i waha się z dnia na dzień.
9: Dalej za wysoko, do 5,19 jeszcze brakuje.
10: A jak długo pana zdaniem się utrzymają te obniżone ceny?
9: Z tego co słyszałem, do końca roku, to wszystko zależy od sytuacji na świecie.
10: Będzie duża oszczędność w domowym budżecie?
11: Czy ja wiem? My i tak tankujemy za 50.
0: Tak, no i te ceny obniżone rzeczywiście poprawiają nastrój wielu kierowcom. Niektórzy tankują za 50 i nie odczuwają różnicy, przynajmniej w cenie, bo w litrach to z pewnością. Obowiązują ceny maksymalne paliw. Te ceny są uzależnione oczywiście od sytuacji rynkowej, więc zobaczymy, co będzie działo się dalej. Rządowe wsparcie będzie obowiązywać do końca roku. No i dobrze, czekamy na państwa opinie w tej sprawie. Czy lepiej wam się jeździ, czy samochody lepiej przyspieszają po tym, jak paliwo staniało. No bo na pewno łatwiej się wciska gaz, nie myśląc o tym, że wir w baku się wytworzył. A może się mylę. PRK, Polski Radio Kierowców, nasza aplikacja czeka.

0: I Benz. Tak się zakończył ten utwór. Takim bram. Może zrobimy kiedyś jakiś taki chórek, co? Tak będziemy, wiesz...
1: Rock and rollowy?
0: Tak,
1: dobra.
0: Tak,
1: dobra.
0: Ktoś prowadzi program, a my siedzimy tak, wiesz, obok siebie i tak Jest taka w ogóle technika retoryki w Ameryce stosowana, że jeden stoi i mówi, a tam za plecami stoi drugi mówi I to tak jest dla podkreślenia wagi słów.
1: Retoryki wyborów prezydenckich.
0: Nie na przykład. Ale jest coś takiego, mnie to zawsze bawiło, bo zastanawiałem się, czy ktoś traktuje poważnie tego mówiącego, nie? Bo wiesz, jakby ci ktoś stał za plecami, to byś mu powiedział, odejdź stąd, człowieku. To tak po krakowsku było teraz. Odejdź. Idzie stąd.
1: Bohater drugiego planu.
0: Tak, nie, odbiera ci show, nie? Ale nie, tam jakoś to wszystko inaczej działa. No dobrze, ale my teraz zaglądamy na drogi. Mariusz Dąbrowski, zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kończyły się kłopoty na Krajowej Piątce, na odcinku Jelenia Góra-Bolków w pobliżu Radomierza na 453 kilometrze, gdzie po zderzeniu motocyklisty z busem motocyklista został ranny i obowiązywał ruch wahadłowy. Teraz jedzie się piątką bez jakichkolwiek problemów przez jej 453 kilometr. S8 bez zmian na odcinku węzeł Wola-Rasztowska, węzeł Trojany w pobliżu 494 kilometra. Tam przypomnę, przewróciła się ciężarówka, jedna osoba jest ranna, jezdnia w kierunku Białegostoku, jest jezdnią zablokowaną, wytyczono objazd na węźle Wola-Rasztowska. I raz jeszcze S8, odcinek węzeł Zduńska-Wola-Wschód, węzeł Zduńska-Wola-Zachód w pobliżu Paprotni na 187 kilometrze po zderzeniu auta z drogową barierą ochronną. Zablokowany pozostaje prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Apel o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną i jazdę z włączonymi światłami mijania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z naszej aplikacji. Właśnie wyjeżdżam z Krynicy Zdroju do Międzywodzia nad morzem na urlop. Cała noc z PRK. Pozdrawiam. Podpisany Adrian z Mastera. Też pozdrawiamy, dziękujemy. Bezpiecznej jazdy życzymy. No i czekamy na kolejne państwa wpisy. Dokąd państwo teraz jadą?

0: Jeszcze pod skryptum od naszego gościa Adriana z Mastera. Panowie, zapomniałem pozdrowić moją ukochaną współtowarzyszkę podróży. Całusy, Klaudia. No to my całusy może nie wypada, ale jednak pozdrowienia przesyłamy dla was obojga. Jedźcie ostrożnie. Tymczasem 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Motoretro, jedziemy dalej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Raciborzu 21 stopni, pokazują termometry, a najchłodniej w Białymstoku 12. Synoptycy zapowiadają, że nocą w północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy lokalnie może pojawić się słaby deszcz albo mrzawka, ale to nic groźnego. W północno-zachodniej części kraju mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na południowym wschodzie od 2 do 5 stopni, lokalnie możliwe spadki temperatury do 0, w centrum około 8 stopni, a na północnym zachodzie od 10 do 12, czyli duża rozbieżność, jeśli chodzi o temperatury, a już na przykład w Kotlinach Karpackich do około minus 3 temperatura spadnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem. Proszę pamiętać o naszej aplikacji, bo oprócz pisania można również nagrywać informacje dźwiękowe.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 9 minut po godzinie 19. Mariusz Dąbrowski i ponownie zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ruch niewielki, jak to w sobotnie późne popołudnie. Z utrudnień ostało nam się to jedno na S8 na odcinku węzeł Zduńska Wola Wschód, węzeł Zduńska Wola Zachód. W pobliżu Paprotni na 187 km, gdzie auto uderzyło w barierę ochronną, zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. W wielu miejscach aura sprzyja zmotoryzowanym. Aura jest fantastyczna, ale to nie jest dobry znak dla nas kierowców, aby można było szaleć i aby można było robić wszystko na drodze. Najważniejsze jest to, abyśmy jeździli ostrożnie, z prędkością bezpieczną. A ta prędkość bezpieczna w taki dzień jak dziś to prędkość, ja myślę, że mniejsza aniżeli ta, którą wyznaczają znaki drogowe, bo nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć, co może nam wyskoczyć z pobocza, a proszę pamiętać, że coraz więcej dzikich zwierząt jest w naszym kraju. To, że walczymy o ochronę środowiska, że dbamy o to, tego są efekty. Jest więcej łosi, jeleni, saren, danieli, dzików. To wszystko może pojawić się jako przeszkoda na drodze. I zawsze będzie tak, że to nie łoś wszedł nam w szkodę, tylko to my przecinamy jego drogę życia. To my wchodzimy na obszar zwierząt. Proszę mieć to na uwadze, że to moje filozofowanie polega na tym, że my zmotoryzowani musimy mieć oczy dookoła głowy i musimy zdawać sobie sprawę, że w każdej chwili może coś się wydarzyć. A prędkość bezpieczna to taka, która gwarantuje nam, że w każdej chwili jesteśmy w stanie zapanować nad naszym pojazdem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W naszej aplikacji czytamy Dobry Wieczór PRK, ja jadę z Katowic do Kalisza i do 22:00 będą mi panowie redaktorzy towarzyszyć i mam takie auto, którego żal sprzedać.

0: 21 lat, mam Skodę Fabię i tak sobie stoi pod kocykiem w garażu, cała w oryginale i czeka na przejażdżki przy ładnej pogodzie. Ma już u mnie dożywocie. Miłego wieczoru dla wszystkich prowadzących, realizatorów i słuchaczy. Bartłomiej napisał.
1: Piękne.
0: Prawda? No piękne. I właśnie o to chodzi, że jak polubimy samochód, to pamiętajmy, że to nie jest tylko kupa stali.
1: Obok mnie w garażu stoi taka 18-19-letnia Skoda Fabia.
0: No dobrze, to mamy jeszcze informację głosową od Państwa.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór. Ja właśnie wyjeżdżam z okolic Krakowa w kierunku Warszawy. Zaraz będę dojeżdżał do Krajowej Siódemki, a w związku z tym też zapytam, jak wygląda nasza Krajowa Siódemka na odcinku od węzła Słomniki do samej Warszawy. Pozdrowienia dla wszystkich w studio oczywiście i tych, którzy za kierownicą. Pozdrawiam, Kądziu.
0: Pozdrawiamy, bardzo dobrze wygląda. Bardzo dobrze, był remont koło Kielc, ale już go nie ma. O tej porze korków się nie spodziewamy. Jedyne, co może się pojawić, to jak znam życie, bo jeżdżę tą drogą bardzo często i bardzo dużo w rejonie Miechowa, gdzieś tam mogą pojawić się zamglenia, bo to droga między Łąkami i tyle.
1: Ale nawierzchnia jest wyśmienita. I inżynieria drogowa, tak. Fenomenalna.
0: I zwierzęta nam nie wejdą, bo są ogrodzenia. I prujemy 110, chociaż wolno 120, bo nie rozpędzamy się zbytnio, jedziemy ostrożnie i przewidując różne sytuacje, których nie przewidzimy. No to co możemy zrobić? Przewidzimy to, że ograniczymy prędkość. Dobrze mówię?
1: Bardzo dobrze.
0: No i już, jedziemy dalej.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 20. Pewnie, że to nie przypadek, że tu jesteśmy. Jesteśmy tu cały czas. A teraz razem z nami Marek Limanówka. Już dzisiaj rozmawialiśmy. Teraz porozmawiamy już nie o dzisiejszym wydarzeniu, ale o Galicji. Marku, opowiedz.
1: Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie. Galicja, no małe stowarzyszenie mieszczące się w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych Galicja. Kochamy motoryzację, kochamy paliwo, kochamy zabawę i jesteśmy.
0: Dobrze brzmi. Nie wiem, czy masz to samo, ale ja mam to, czyli śmieją się ze mnie, ale już parę osób spotkałem o podobnych upodobaniach, że lubimy, ja mówię zapach silników dwusuwowych. Lubisz?
1: Oczywiście. To jest najlepszy perfum.
0: No właśnie. Zdarza mi się nie wyprzedzać specjalnie jakiejś syrenki czy trabanta, bo jest fajnie, no, w nawiew zewnętrzny, żeby był w samochodzie i tak jadę. Zwłaszcza w mieście, no bo w trasie to już trudniej, bo przeważnie te auta już jeżdżą znacznie wolniej niż można, ale jakoś taki, nie wiem, no, sentyment. Miałeś kiedyś dwusuwowy silnik w aucie?
1: Oczywiście, że miałem, mam Trabanta. Mam Trabanta z 1974 roku, więc mam szansę sobie... Wiesz, siedząc jako kierowca w Trabancie, nie czuję tej mieszanki, ale ten Trabant czasem stoi gdzieś z boku, nie wiem, na parkingu, jest zapalony, więc mogę go powąchać.
0: Ponapawać się trochę, albo robić przerwę na mopach i podejść z tyłu.
1: Ale no, jest to trochę dziwne, no ale jest. No,
0: jak to jest z tymi biegami w tym Trabancie, jak już o nim mówimy? Bo tamta gałka chodzi jakoś inaczej.
1: No gałka chodzi, nie. Gałka chodzi dokładnie tak samo, tylko jest pod kierownicą.
0: No tak, ale tam jest przód, tył, nie?
1: Nie, jedyneczka do góry, dwójeczka na dół, trójeczka, pyk, jeszcze raz.
0: Do przodu.
1: Do przodu i to jest...

0: Jest 3-4, no jest wszystko elegancko.
1: A wsteczny?
0: Piątki nie ma.
1: Piątki a wtedy jeszcze nie znali tej cyfry.
0: A wsteczny wyciągamy jeszcze bardziej niż na trójkę, czwórkę. Aha. I przyciągamy do góry i jest wszystko elegancko.
1: A ssanie?
0: Ssanie jest na osobnym cięgiełku.
1: No właśnie.
0: Tak jak w maluchu.
1: A i nie ma żadnej kontrolki, nie? Do tego, że jak jedziesz na ssaniu, to nie wiesz, nie? Tylko musisz spojrzeć.
0: Nie wiesz, nie masz.
1: No
0: nie
1: i
0: masz.
1: Teraz ci opowiem tylko, nie? Historię. Jechaliśmy kiedyś ze Szczernicy do Krakowa ze znajomymi. No i nie dojechaliśmy do Krakowa, cały bak zszedł. Ile tam jest baku? Pamiętasz?
0: 21.
1: No i wszystko spaliło.
0: A 23, 21,
1: wszystko
0: no tak.
1: Spaliło. Bo kolega...
0: Bo na ssaniu jechaliście.
1: No, zapomniał. I wiesz, przed Krakowem się zatrzymujemy i mówimy, co tu jest grane, nie? Gdzie to paliwo się podziało? Czy dziura w baku? Czy co tam się wydarzyło? Jeszcze wtedy były, wiesz, te najazdy na stacjach benzynowych, że mogłeś sobie wjechać autem, nie? I tak. No i kolega Stanisław wjeżdżał i tak jakoś niefortunnie, że jedno koło mu zawisło. Mówię, czekaj, spoko, zaraz, to nie jest ciężkie auto. Wlazłem na ten najazd, łapałem za błotnik, szarpnąłem i wiesz, co się stało? Podarliśmy błotnik. Znaczy ja podarłem.
0: Podarliście błotnik.
1: No. To był trabant pożyczony od ojca koleżanki. Mój Boże, jak to oddać teraz?
0: Ale wiesz o tym, że wszyscy mówią, że trabant to jest samochód z kartonu, a tak naprawdę to tak nie jest, bo to jest tylko poszycie z kartonu, a trabanty bardzo mocno rdzewieją. To też nie jest tak do końca, że te autka nigdy nie mają rdzy, nie, i tak dalej.
1: Bo tam rama, nie? Może zardzewieć.
0: Rama, cała elementy. Podłoga, całe poszycie wewnętrzne jest metalowe, a tylko te elementy zewnętrzne są przykręcone.
1: Ale wiesz co, ja oglądałem jakiś program dokumentalny i była mowa o tym, że to nie było z kartonu, tylko wiesz, przetwarzanie surowców wtórnych tekstylnych.
0: Tak.
1: I
0: tak.
1: Mieszane to było mielone i mieszane z tym włóknem syntetycznym, z którego robiło się kajaki, prawda to?
0: Tak. To nie jest, no oczywiście, to karton to jest takie popularnie.
1: Tak. Ale fajnie brzmi.
0: Dokładnie, fajnie brzmi.
1: Bo trudno go nazwać kajakiem, bo nie wygląda. A powiedz mi, czy to słyszałeś też taką legendę, czy to prawda, czy legenda, bo ktoś opowiadał kiedyś, że, i to chyba nawet u nas na antenie, że zdarzyło się, że pozostawiony trabant w garażu na dłuższy czas po prostu był nadgryziony przez szczury. Że przegryzały dziury w nim, no bo tam sobie gniazdo chciały zrobić. Słyszałeś o takich przypadkach?
0: Wiesz co, nie słyszałem, ale pewnie to jest możliwe, ale to wiesz, to jest zwierzak, nie? Tak jak zwierzak sobie gdzieś coś wymyśli, tam gdzieś ma, to próbuje gdzieś sobie jakieś gniazdko zawić, nie? No to jest, ale to nie też nie do końca jest tak, że to jest w każdym trabancie, nie?
1: Tak. No bo nie każdy miał garaż ze szczurem, nie?
0: No.
1: Ale to ci jeszcze powiem jedną historię. Mam kolegę, Marka, który miał poloneza i w tym polonezie zamieszkał szczur. I ten szczur z nim podróżował. On go dokarmiał, ten szczur jak jechali, to wystawał sobie głowę na potrzebiu. No i sprzedał to auto z tym szczurem. I zapomniał uprzedzić kupującego.
0: No to nie do.
1: No
0: to
1: wyobraź sobie, jedziesz, ci szczur głowę wystawia na potrzebiu. Nie? Nogi same niosą.
0: Nieciekawe.
1: W biegu wyskakujesz, nie? No ale to
0: ale
1: takie...
0: ogólnie... No ale ogólnie to tak, wiesz, zwierzaki mają to do siebie, że lubią samochody, no i wiesz, i szczególnie te, które stoją gdzieś tam dłuższy czas i się koło nich nie kręcisz, no to jednak no mają ciszę, spokój, więc tam próbują się zagnieździć. No.
1: Kiedyś...
0: Trawan też jest dobrym miejscem, no bo wiesz, tam wszędzie jest odkryte, wszędzie wejdzie, przejdzie, wyjdzie, no bo to no, nie ma nigdzie pozamykanych tych przestrzeni, tak jak teraz w nowoczesnych samochodach, więc jest troszeczkę gorzej, nie? Chociaż pewnie też dają radę.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Marek Limanówka, miłego wieczoru. Wiem, że za chwilę kolacja, więc baw się dobrze.
0: Dzisiaj smacznego. Kolacja.
1: Co tam jecie?
0: Nie wiem jeszcze, co jemy, ale jest miła atmosfera, jest miło, sympatycznie, będzie też fajnie o 20:00, mamy podsumowanie 17 edycji Motolegend, więc będzie miło i sympatycznie.
1: Bawcie się dobrze, gratuluję fajnej imprezy i życzę miłego wieczoru. Trzymaj się. Marek Limanówka był dzisiaj z nami. Dzięki.
0: Dzięki serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Pa, pa.

0: Mariusz. Tak cię zapowiedziałem. Ale pamiętasz? Bonnie M. Tak w jednej piosence się pojawiał.
1: To była Bonnie M, a to nie była Eruption?
0: Nie.
1: Albo jakiś Afrik Simon?
0: Nie, no co ty?
1: A może Drupi?
0: Bolungu di Mulandi, Hafana na, Hafana Bukabila, Shalalala, to był Afrik Simon,
1: proszę.
0: Tak. Uela Bambina.
1: No to mi pan
0: cokolwiek to znaczy, nie wiem, nauczyłem się na pamięć. To tak jak niektórzy kierowcy uczą się przepisów ruchu drogowego na pamięć i nie powinny, tak niespecjalnie wiadomo, co to znaczy.
1: Zakuć, zdać.
0: I z głowy.
1: I zapomnieć.
0: I zapomnieć właśnie. A ja widzisz, Afrika Simona nie zapomniałem. To była pierwsza moja płyta, którą mi mama kupiła do nowego gramofonu i zryłem ją do końca. Mam wszystkie piosenki na pamięć.
1: Tak jak i kodeks drogowy.
0: Tak jak i kodeks drogowy.
1: I
0: oczywiście.
1: To się chwali.
0: Tak jest. Teraz wyruszamy na drogi. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To ja zwrócę uwagę naszych szanownych słuchaczy, że w najbliższym tygodniu, od 5 do 9 października, kierowcy podróżujący drogami województwa łódzkiego, szczególnie autostradą A1 w kierunku Katowic, muszą liczyć się z następującym utrudnieniem. Na 264 km trasy między węzłami Kutno Wschód i Piątek rozpoczną się prace związane z wymianą dylatacji, w związku z tym z ruchu zostaną wyłączone prawy pas i pas awaryjny. Jazda będzie więc możliwa jedynie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. A więc 5-9 października autostrada A1 jezdnia w kierunku Katowic między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Panie Mariuszu, a tak wygląda mój cukiereczek, pisze pan Bartłomiej i przysyła zdjęcie, proszę bardzo, zobacz.

0: Patrz, o, skutka jaka piękna.
1: Super.
0: Błysk, wygląda jak z fabryki świeżo wyjechana.
1: Gratulacje.
0: Nawet lepiej, bo te felgi mam wrażenie, że to nie są jakieś fabrycznie oryginalne, tylko troszkę jakby lepsze.
1: A. To ta, która stoi obok mnie, która ze mną sąsiaduje, jest cały czas użytkowana i raz w tygodniu wyrusza w podróż.
0: To panie Bartku, proszę napisać, co z tymi felgami. Czy dobrze rozpoznaję, że to są jakieś takie troszkę lepsze, czy takie jednak Skoda dawała do Fabii? A w ogóle państwo mogą nam opisywać swoje cukiereczki stojące w garażach.
1: Oj tak.
0: Chętnie pooglądamy i poczytamy. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut do godziny 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Motoretro, no i o motoretro imprezach dzisiaj też rozmawiamy. Razem z nami Zbyszek Kotarba. Witaj, cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Legendy PRL-u to twoja historia, którą sam wymyśliłeś i przez lata realizujesz. To rozmaite spotkania ludzi, którzy te auta z tamtych lat lubili i zapamiętali. Tym razem mamy imprezę pod tytułem... W Gorlicach
1: Motolegend. Tak, 17. edycja motolegendy.pl.
0: To widzisz, ja przekręciłem ci nazwę, bardzo cię za to przepraszam.
1: To znaczy nie, bo ta nazwa kiedyś była wymyślona jako, na początku jako motolegendy PRL, rzeczywiście, ale była taka sytuacja, że niektórzy ludzie bali się przyjechać Mercedesem. Znaczy, dzwonili, pytali, czy to wypada, czy to nie wypada i jakoś tak bardzo omijali tą nazwę PRL. W związku z tym ja pomyślałem po 10. edycji, że zmieniamy formułę, nazywamy się motolegendy.pl, też strona internetowa. Tak się dokładnie
0: Kiedy to zmieniłeś tą nazwę?
1: W 2019 roku, po 10 latach dokładnie.
0: Bo wiesz co, ci się przyznam, mam koszulkę od ciebie właśnie z tym PRL i dlatego tak mam to wryte w głowę. Ty, patrz jaka jest trwała.
1: Cieszę się bardzo, bo kiedyś naprawdę w ramach pisowego był zawsze u mnie dyplom ze zdjęciem zrobionym rano na początku zlotu, koszulka, no i zestaw tam naklejek i takich innych historii. Niestety te koszulki z czasem już przestały być produkowane, bo trzeba było dopasowywać rozmiary i to nie było nigdy na handel, tylko konkretnie pod zlotowicza.
0: No właśnie. No to opowiedz nam teraz o tym, co się dzieje podczas tej edycji twojej imprezy.
1: No cóż, jak co roku musiałem wymyślić nowy kierunek, nowy cel. Tak się na szczęście składa, że od 10 lat, właśnie w tym roku jest 10. zlot, który wyruszył z miasta Gorlice. Tutaj bardzo duży ukłon w stronę burmistrza, przewodniczącego rady tego miasteczka, który tak naprawdę przyjął mu zlot jak swój, oni się nim reklamują. I mamy jakby to jedno miejsce, z którego startujemy już stałe, bo wcześniej żeśmy wędrowali z różnych miasteczek do innych miasteczek. A teraz mamy od 10 lat, oczywiście po drodze był ten zlot, o którym mówiliśmy, 19, który się kończył pod Wawelem, zaczynał pod Muzeum PRL-u w Nowej Hucie, więc to była taka fajna nobilitacja, bo byliśmy wydarzeniem, częścią 70-lecia Nowej Huty.
0: No ale no z czasem Kraków stał się twierdzą, to ja mówię, bo wiem, że tobie nie wypada. I zorganizowanie czegokolwiek w Krakowie to już graniczy z cudem. A już imprezy motoryzacyjne, panie, samo zło. No dobrze, no nie?
1: Przeszedłem tam niezłą ścieżkę, ale był to najgrubszy zlot, pełne dwa dni. Było jeszcze zwiedzanie Muzeum Lotnictwa, no i samo zakończenie na placu Napoleona. Przed samym Wawelem uznałem wtedy, że to jest najlepsze miejsce, żeby zakończyć tą przygodę na tym 10. zlocie, ponieważ nigdzie w Małopolsce już nie było lepszego miejsca. No ale za rok przyszła pandemia, jak wiesz, i trzeba było podjąć jeszcze większe wyzwanie, bo wtedy wszyscy odwoływali swoje imprezy, a ja uznałem, że jeżeli jest tak trudno, to ja na przekór tym trudnościom chcę go zrobić. Zrobiłem go właśnie we wrześniu, w krótkim okienku tak zwanym, którym dopuszczano spotkania osób, też do 80 osób. Przetrwaliśmy, więc nieustannie 17 lat trwamy w tym pomyśle, w tej idei.
0: Ale to jest w ogóle piękny pomysł i ja podziwiam cię za konsekwencję i wiesz, taką zaradność, bo ty potrafisz to wszystko sam zorganizować. Wiem, że masz osoby do współpracy, ale to ty jesteś motorem. To jest tak...

0: Także choćby było najfajniejsze auto, to bez silnika nie pojedzie. I ty jesteś tym silnikiem, który to wszystko ciągnie i to jeszcze z entuzjazmem. Bardzo mi się to podoba.
1: Bardzo mi miło to słyszeć.

0: po raz pierwszy ktoś dla mnie zrobił na ten zlot. I zaczyna się od takich słów, że październik dzisiaj już trzeci i do Gorlic kolejny zlocik już leci. No i tutaj a propos takich właśnie nowości, nie?
1: Zbyszku, trzymamy kciuki za ciebie i za powodzenie twoich działań. Myśmy się już umawiali to poza anteną, że będziemy się tu co jakiś czas spotykać w Motoretro, bo dużo masz o tym do powiedzenia, o samochodach sprzed lat, więc chętnie posłuchamy twoich opowieści. Powiedz, takie najstarsze auto w tym roku u ciebie to jakie było?
0: To jest Moskwicz. Mhm. 52 roku.
1: No to ładnie.
0: Taki, który nie wyglądał na Moskwicza, w ogóle stoi tu właśnie na parkingu przede mną w tej chwili.
1: Liczę na zdjęcia.
0: Bardzo taki wąsiutki, fajny, no taki zupełnie inna epoka. Zresztą on był na tym plakacie teraz, do którego ta piosenka została wygenerowana, więc nie powiedziałby ktoś, że to Moskwicz. Cukierek taki dwukolorowy, wmalowany, ładny, koła malutki, wąski. Coś pięknego, ale czworodrzwi mimo wszystko ma.
1: Jeśli państwo mieli wątpliwości, czy można kochać samochody, to co mówi Zbyszek świadczy o tym, że można, nawet należy. Dodam już ja od siebie. Zbyszku, bardzo ci dziękuję. Zbyszek Kotarba, miłego wieczoru. Wiem, że zaraz macie kolację, więc smacznego. Bawcie się dobrze.
0: Dotrwaliśmy do tego najważniejszego momentu. Wszystkie atrakcje po drodze się udało. Zaliczyliśmy i już wszyscy czekają, żeby się połączyć. To tak jak wielka rodzina się spotyka raz na Wigilię, tak my się tutaj na tych Motolegendach spotykamy i ci ludzie wymuszają na mnie takie coroczne spotkania i stąd trwam na razie.
1: Że wymuszają, bo słyszę, że się cieszysz.
0: No tak, ale teraz jak jestem na końcu już przed finałem, tak, to można powiedzieć, że dojechaliśmy.
1: Trochę ulga, nie? Zawsze.
0: Kwestia tego dojechania jest najważniejsza. Tak.
1: Zbyszek Kotarba był dzisiaj z nami z Tarnowa. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Trzymaj się i pozdrów
0: wszystkich. Ja jestem z Tarnowa, ale zlot wylądował w Porębie koło Myślenic.
1: Poręba koło Myślenic, Zbyszek z Tarnowa, a my wszyscy jesteśmy słuchaczami Polskiego Radia Kierowców.
0: Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego wieczoru.

0: 10 minut, prawie 10 minut do godziny 20. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Rozmawiamy o tych starszych samochodach, więc jeśli chcecie się pochwalić, chcecie opowiedzieć o swoim aucie, przysłać zdjęcie, chętnie poczytamy, chętnie pooglądamy. A teraz Mariusz Dąbrowski zaprasza na wiadomości dla kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja w ten sobotni, spokojny wieczór pozwolę sobie zwrócić uwagę naszych słuchaczy, że w najbliższym tygodniu od 5 do 9 października czekają na naszych słuchaczy ograniczenia w ruchu. Tych, którzy będą podróżować w najbliższych dniach drogą krajową numer 74 między Sulejowem i Żarnowem. Na 3-kilometrowym odcinku od Budkowa do Żarnowa układane będą dwie warstwy nowej nawierzchni bitumicznej. Prace będą prowadzone tak zwanymi połówkami. Raz jedna strona jezdni, raz druga. Każdego dnia między 6 a 18 w miejscu robót na drodze 74 wprowadzony zostanie sterowany ręcznie ruch wahadłowy. Będzie obowiązywał także zakaz wyprzedzania, a poza terenem zabudowanym dodatkowo ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Proszę o tym pamiętać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Te felgi są także z koncernu Skody z modelu Roomster. Założyłem je, ponieważ urzekł mnie ich wzór i rozmiar 15, który jest idealnym dla wnęki koła. Pisze pan Bartłomiej.
2: Jak się kocha swoje auto,
0: to się o niego dba.
2: To się o nie dba, tak.
0: Ale pamiętasz, kiedyś było tak, że felgi, alufelgi były za dopłatą. Trzeba było osobno przeważnie kupować, bo auta były na stalówkach.
2: Tak.
0: Potem się pojawiło, że były jedne i drugie, to już bardziej wypasiony zakup. Tyle, że zdejmowało się alu, bo on po zimie schodził ten lakier.
2: Jakaś tam warstwa, tak. Plamy takie się.
0: No dzisiaj już te alufelgi nie potrzebują czegoś takiego, ale ja też kupowałem alufelgi, zwłaszcza, że auta sprowadzane z zagranicy były skubane przez tych, co sprowadzili. Kupowałeś kiedyś takie? Z zagranicy?
2: Ja raz w życiu kupiłem używane auto i od tego czasu już nigdy nie kupowałem.
0: Alufelgi zdjęte, dokupiłem. Auto, radio wydłubane. To znaczy było jakieś radio, ale kompletnie nie to. Miała być zmieniarka, miało być, wiesz, tam nie wiadomo co. A skąd? Absolutnie. Wszystko wydłubał.
2: To mogło się stać w którymś z garaży między Gorzowem Wielkopolskim a Kielcami i Radomiem.
0: Mam takie wrażenie.
2: Ale to również mogło stać się na parkingu niemieckim, skąd to auto przyjechało, które najczęściej prowadził jakiś Turek i tego typu harce tam też się zdarzały, że po prostu ten dobry sprzęt poszedł na inny rynek.
0: Dobrze, to co, kończymy? AC/DC, Thunderstruck.

0: 20. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 18 stopni we Wrocławiu, to najcieplejsze miejsce w Polsce. Zresztą Wrocław bywa dość często najcieplejszym miejscem w Polsce. 10 stopni w Białymstoku, najchłodniej. No i to też potwierdza regułę, że w tamtych okolicach bywa najchłodniej. Wszystko się sprawdza. Synoptycy zapowiadają, że nocą w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, poza tym na zachodzie małe. Na północy lokalnie możliwe deszcz, ale niewielki, może też pojawić się mżawka. W północno zachodniej połowie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na południowym wschodzie od 2 do 5 stopni i tam lokalnie możliwe spadki temperatury do zera. W centrum około 8, na północnym zachodzie do 10-12, cieplej w rejonie Półwyspu Helskiego do 13 stopni. Na południowym wschodzie w obniżeniach terenu lokalnie spadek temperatury do minus 2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. No i znowu zaglądamy na drogi. Gdyby Państwo mieli jakieś informacje, którymi chcieliby się podzielić o tym, co na drogach się dzieje, to oczywiście też je chętnie przyjmiemy w naszej aplikacji. A teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Można powiedzieć, że duży spokój na naszych trasach. Kłopoty, które były, zakończyły się. Nie ma już utrudnień na Krajowej Piątce, na ósemce w dwóch miejscach. Także tylko można marzyć o tym, żeby sobie podróżować. Ale nie jest tak dobrze, jeśli chciałoby się wyjechać z Warszawy, na przykład na północ, w stronę Płońska. Kłopoty są od mostu generała Stefana Grota Roweckiego aż po most północny, po most imienia Marii Skłodowskiej-Curie, czyli dość spory korek jest na Wisłostradzie dla wyjeżdżających z Warszawy. Wszystko przez roboty drogowe, czyli remont tego odcinka trasy. S8, korek na marymąckim odcinku dla jadących w stronę węzła Konotopa. Na południowej obwodnicy stolicy pełen spokój. Przyglądam się autostradowej obwodnicy Krakowa. Pełen spokój. Są kłopoty na drodze krajowej nr 79 między Nową Hutą a Rząską. Co jakiś czas sporo spowolnień. I kłopoty na krajowej 7 od Mogilan po Libertów dla jadących w stronę Krakowa. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o jazdę z prędkością bezpieczną, o przewidywanie tego, co się może przytrafić na trasie, no i oczywiście o to, abyśmy sprawdzali, czy dobrze zapięte są nasze dzieci.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Rozmawiamy o starych, zabytkowych, historycznych, kochanych wciąż samochodach. Może warto przypomnieć, że najstarszy na świecie pojazd, choć trudno w dzisiejszym rozumieniu nazwać go samochodem, to był pojazd parowy Cunot. Taki wóz ciężarowy napędzany parą. I gdyby państwo znaleźli jego fotografię, to ja tak opisując ją powiem, że no to jest taki pojazd, który ma z tyłu bojler. Jak ktoś pamięta bojlery w domu, może ktoś ma bojler w domu, to właśnie to taki bojler parowy i w ten sposób ten pojazd był napędzany. No i to było dawno temu, bo to był 1769 rok, a ulepszona wersja pojawiła się w 1770. Może to jest w ogóle pomysł, żeby wrócić do parowych pojazdów. No dobra, żartowałem. No i co mamy jeszcze? Mamy oczywiście słynnego Benz Patent Motorwagen z 1886 roku. To jest oczywiście konstrukcja Karla Benza, no i testowana na dziedzińcu fabryki w Mannheim. Napęd jednocylindrowy, czterosuwowy, silnik benzynowy o mocy, uwaga, 0,5 konia. Pół konia mechanicznego ten pojazd miał tylko. To taki trzykołowy pojazd, nie było kierownicy, tylko no, była taka korba, którą się kręciło i ona zastępowała kierownicę. Kierownica to późniejszy wynalazek. No i prędkość maksymalna, uwaga, około 16 km na godzinę. Trzeba przypomnieć, że pieszy to jest około 5 km, więc trzy razy szybciej prawie niż poruszanie się pieszego. Jest w ogóle bardzo ciekawy film o tym pojeździe, bo Karl Benz, kiedy go skonstruował, nie wyglądało na to, że on odniesie jakiś sukces i dopiero Berta, jego żona, sprawiła, że cały świat o tym aucie zaczął mówić. No może ja nie będę państwu tego filmu spoilerował, jeśli go państwo sobie znajdą w internecie, to nazwę to może gdzieś w jakichś wypożyczalniach, czy gdzieś on jest. Historia motoryzacji nie jest bardzo taka jednolita, bo różnie to bywało. Pierwszy w Krakowie na przykład pojazd skonstruował pan Wincenty Schindler. To nie ma oczywiście związku z listą Schindlera i z tamtym Schindlerem. I pan Wincenty trochę go kupił w częściach. Poskładał, poskręcał, kupił go od Francuzów. Podobno to jakoś Renault trochę było. Ale bardzo podobny do tego, co Karl Benz zrobił na początku. No i ten pojazd siał popłoch. W Krakowie był znienawidzony przez lokalnych artystów. Niektórych, na przykład Janina Porazińska go nie znosiła, ale Wyczółkowski na przykład uwielbiał. To z pamiętników z tamtych lat można się tego dowiedzieć. No i pierwsza kolizja, do której doszło w Krakowie, to właśnie pan Wincenty Schindler do niej doprowadził, spłoszył konia dorożkarskiego, ten razem z wozem uderzył w latarnię, no i tak doszło do pierwszej kolizji pierwszych samochodów. Oczywiście możemy powspominać, mogą państwo też opowiedzieć o waszych samochodach w rodzinie, bo może ktoś po wojnie lub przed wojną miał już samochód, jakie to były auta. W ogóle historia powojennych samochodów to oczywiście jest część tego, co zostało z demobilu, albo część tego, co zostało no, zagrabione, tak? Tym, którzy tych aut mieli przed wojną trochę, no to potem już ich nie mieli, bo też często nie mieli również domu. To nie mieliby gdzie trzymać tego samochodu, żartuję oczywiście, ale to tak jakoś wyglądało. Potem nasza motoryzacja zaczęła się pojawiać w oparciu o radziecką i tak powstawała Warszawa i tak po kolei i doszliśmy do takiego momentu, że no mieliśmy już tych samochodów kilka swoich, no ale niestety to nie przetrwało, a szkoda, bo w przypadku Skody, o której dzisiaj wspominaliśmy, no Skoda może nie jest Skoda,

Wodą czeską, taką jak byśmy to sobie mogli wyobrazić, że to czeski samochód. On jest, należy do Niemiec, do Volkswagena, ale wciąż jest znaczek Skody, wciąż produkuje się w Czechach, pracują przy nim Czesi. Chciałbym, żeby był na przykład Polonez. No, nie wyglądający jak Polonez wtedy, bo te dzisiejsze Skody też nie wyglądają jak tamte, ale żeby gdzieś jakaś taka kontynuacja tego miała miejsce. No, ale nie doczekaliśmy się tego i myślę, że teraz to już chyba na to za późno. Ciekaw jestem, co państwo o tym sądzą. Nasza aplikacja do dyspozycji.

0: 20.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, spoglądam na naszą drogową mapę utrudnień.
0: Wiele się nie dzieje chyba.
2: Prawie, że nic się nie dzieje.
0: Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic. Turnał. Z Krakowa to przyniosłem.
2: O proszę. Ale na południowy wschód od Krakowa S1 między Wieprzem, Juraszkami a Przybędzą. Tam pracują drogowcy. Sporo utrudnień na tym krótkim odcinku drogi ekspresowej S1. Jeśli chodzi o dojazd do Krakowa bez zmian, od Gaju po Libertów korek dla wjeżdżających do stolicy, dojeżdżających do autostradowej obwodnicy Krakowa. W Warszawie wyjazd ze stolicy Wisłostradą w stronę Łomianek, w stronę Płońska, zakorkowany między ostatnimi dwoma mostami, między mostem Grota, mostem północnym Marii Skłodowskiej-Curie. Pracują drogowcy na Wisłostradzie, no i są kłopoty. Kłopoty także będą na Krajowej Siódemce między Czosnowem a Kiełpinem, a Łomiankami. Ta droga przechodzi kapitalny remont albo i przebudowę. Efektem ma być trasa ekspresowa z Krajowej. Przepoczwarzy się w ekspresówkę i oby to się stało jak najszybciej. No będzie nam brakowało jeszcze wyjazdu z Warszawy do Kiełpina, czyli od drogi S8 do Kiełpina wyjazd, ale to pewnie w latach 30. dopiero się doczekamy. Choć podobno prośba o decyzje środowiskowe już poszły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Warszawa, Nysa, Syrena, wszystko żeńskie imiona. Jakie męskie imię samochodu kojarzysz?
2: Słuchaj, dwa dni temu rozmawiałem
0: o tym?
2: Żuk.
0: Żuk.
2: Lublin.
0: Lublin. Tarpan. Lublin.
2: Vanat, taki samochód, który w Kielcach powstał przed II wojną światową. On był na chyba jeden, około 2-3 egzemplarzy zrobiono. Vanat. Mhm. Coś takiego, ale też to była męska nazwa.
0: Ale tak jakoś chyba rzadziej.
2: Wars.
0: Wars, tak. Ale to był bardziej projekt niż samochód, tak?

0: Okay. Ale był.
1: Był, no był.
0: Lanos.
1: Lanos, tak.
0: Mhm. Nie nasz, ale...
1: Matis tutaj nam pewnie
0: Matis,
1: podpowiada.
0: Tak.
1: Mhm. Nie mylić z Matizem tym od obrazów. To zupełnie inne postaci. No dobrze, jeśli państwo mają jakieś przykłady męskich imion samochodów, proszę do nas napisać lub opowiedzieć. Love, love, love.

0: 20 minut do 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Razem z nami kolejny miłośnik samochodów retro, samochodów z duszą, jak to niektórzy mówili. Wojtek Żeliński z Krakowa. Witaj, cześć, dzień dobry.
1: No cześć, dobry wieczór, witaj.
0: Część Automobil Klubu Krakowskiego, tak? Dobrze mówię?
1: No tak, można tak powiedzieć.
0: Jesteś blisko.
1: Koło pojazdów zabytkowych, także... Mhm. Już teraz i duże Fiaty, i Maluchy są.
0: No uznawane. Właśnie, i o to cię chciałem zapytać. Powiedz mi, jak to jest? Te auta się psuły, rano, zimą nie odpalały, były problemy, narzekaliśmy na nie strasznie, a teraz je kochamy. Umiesz to wytłumaczyć? Co się stało, że pokochaliśmy nagle te auta, kiedy już właściwie no, nie musimy nimi jeździć?
1: No myślę, że to jest taka nostalgia za tamtymi czasami. Teraz się żyje dużo szybciej. Myśmy kupili pierwszego dużego Fiata w zasadzie z kolegą w formie takiego trochę żartu, bo jechaliśmy na rajd charytatywny z Łombol i tam wymogiem było posiadanie takiego auta, ale jeszcze był wtedy wymóg, że takie auto trzeba kupić poniżej 1000 zł. No, dzisiaj nie ma takich cen za duże Fiaty czy nawet za Maluchy. I myślę też, że no na pewno się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat status tych aut i dużo młodych ludzi też widzi w nich jakąś taką alternatywę do dzisiejszego świata, jeżeli mają coś, co mogą sobie na przykład sami naprawić, prawda, że to zarówno jest i klasyk, jak i daje bardzo dużo takiej satysfakcji z tego, że się przy tym samym ugrzebie, jest to na tyle tanie, są te auta, że można sobie po prostu na to pozwolić. W zasadzie każdy sobie może pozwolić na posiadanie tak zwanego polskiego youngtimera, prawda? Dużego Fiata, czy Malucha, czy Poloneza. No już Syrenki i Warszawy są trochę droższe, tak?
0: Tak.
1: Że myślę, że...
0: Chyba zwłaszcza popularność... Warszawy, nie? Bo Warszawa to jednak ona od razu była droga na samym początku, bo to nie było auto, które miało być sprzedawane osobom fizycznym, tylko to było raczej auto urzędowe, tak to nazwijmy. I ona od samego początku miała wysokie ceny, dzisiaj chyba też, bo też niewiele ich zostało, zdaje się.
1: No tak, no tam koszt Warszawy to może sięgać i 100 tysięcy, prawda? I niektóre Warszawy też, na przykład Warszawy Kombi, czy była też Warszawa Truck, no to są mega rzadkie auta i osiągają naprawdę horrendalne ceny. Zwłaszcza jeżeli ten stan jest po prostu oryginalny, ważne jest to, żeby auto było oryginalne, a nie tak zwane skundlone, czyli że było przerabiane, że nie ma oryginalnych części. No ale to ta Warszawa to jest jednak mega w tym momencie rzadkie auto. No, najczęstsze są Syrenki, no i mamy najwięcej mamy Maluchów. Te Maluchy też popularność zdobyły przez wiele tutaj ruchów takich, że jest wiele rajdów Maluchów, są całe grupy miłośników Maluchów, różne karytatywne.

0: pewne akcje połączone z maluchami. Także...
1: no myślę, i Tom Hanks, nie? Tom Hanks
0: no
1: tutaj...
0: Tom Hanks, no tutaj polski biznesmen, który mu podarował, też robi tą akcję taką dosyć dużą, charytatywną, że maluchy jeżdżą po całej Europie, także że cała

0: okazać, że zupełnie inne auto to będzie, ale Polacy lubili zawsze licencję od Fiata już przed wojną. No i tak to się tutaj stało. Twój ulubiony samochód z tamtych lat, taki wiesz, nie że masz, ale że czujesz do niego szczególny sentyment.
1: Wiesz co, no, tak, no jest parę aut, które mi się podoba i tutaj może będę trochę snobem, ale to no na pewno takim autem jest Polonez Coupé, który, bo to też jest, że było wiele polskich prototypów aut, które ze względów polityczno-ekonomicznych nie weszły do produkcji. No i to można tutaj popatrzeć od Syreny Sport, której prototyp powstał w roku 60, nie? I było to auto sportowe, innowacyjne, no jak na tamte czasy. To na pewno robiłoby furorę, jeżeli weszłoby do jakiejś tam, powiedzmy, większej produkcji niż 3 egzemplarze, nie? W ogóle ja lubię prototypy, lubię rzadkie auta. Też rozmawialiście tutaj panowie na temat aut z męskimi imionami, tak?
0: Męskie Wojciech, nazwy. A powiedz mi, czy ty masz czas po 21, żeby z nami jeszcze jedną rozmowę przeprowadzić? 21.15? Bo teraz tak, musimy zrobić przerwę. Dobrze, to będziemy do ciebie dzwonić 21.15, mniej więcej w tych okolicach. Państwa zachęcam do posłuchania dalszego ciągu opowieści Wojtka o jego ulubionych samochodach i o sentymencie do tych samochodów, które kiedyś psuły nam krew, a teraz porwały nam serca. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 10 minut do 21. PRK Polskie Radio Kierowców i ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Mariusz Dąbrowski.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: I w ten piękny sobotni wieczór mamy nowe utrudnienie, niestety. Droga krajowa numer 48, odcinek Kozienice Białobrzegi w pobliżu miejscowości Brzuza. Na 115 kilometrze doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna, a droga numer 48 na swym 115 kilometrze jest drogą zablokowaną. Wytyczono objazd trasami lokalnymi. Cóż poza tym? No niewiele zmienia się sytuacja na naszej drogowej mapie utrudnień. Wyjazd z Warszawy Wisłostradą w stronę Łomianek Płońska utrudniony przez pracę drogowców. Wjazd do Warszawy na odcinku Krajowej Siódemki od Czosnowa po Łomianki również utrudniony z racji prac remontowych. Kłopoty przy dotarciu do Krakowa od południa. Tu problemy są przy dojeździe do autostradowej obwodnicy Krakowa. Od Gaju po Libertów korek dla zmierzających w stronę stolicy grodu Kraka. Czy jeszcze jakieś utrudnienia? Nie, więcej grzechów nas kierowców nie znalazłem. No może przy dojeździe do Poznania. Kostrzyn, Belin. To do węzła, kłopoty są od węzła Poznań Wschód po Kleszczewo i jeszcze dalej po węzeł Strumiany, czyli od autostrady A2 trasą S5. Ale to nie jest tak, że jest korek, po prostu ruch jest dość mocno spowolniony. Albo wynika to z tego, że doszło tam do kilku zdarzeń drogowych, albo również drogowcy bądź służby drogowe działają. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożność, aby tego typu sytuacje nikogo nie zaskoczyły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 21. PRK, Polskie Radio Kierowców Motoretro. Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dosyć ciepły wieczór, jak na tę porę roku. 16 stopni w Częstochowie i 9 stopni w Białymstoku, Terespolu. To najchłodniejsze i najcieplejsze miejsca w Polsce w tej chwili. Synoptycy zapowiadają, że nocą w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Poza tym w pozostałej części Polski raczej bezchmurnie i zachmurzenie niewielkie, jeśli już. Na północy lokalnie może pojawić się deszcz lub mżawka, no a na północno-zachodniej, w północno-zachodniej części kraju może pojawić się mgła. Temperatura minimalna na południowym wschodzie od 2 do 5 stopni. Lokalnie możliwe spadki temperatury do zera. W centrum około 8, na północnym zachodzie od 10 do 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem. Państwo do nas piszą, że pan Bartosz, Bartłomiej, przepraszam, Matiza także mam w swojej kolekcji. Wdzięczne autko, pisze pan Bartłomiej, więc jeśli państwo jeszcze chcieliby coś o swoich autach retro napisać, czy tych nieco starszych, chętnie poczytamy.

0: Procedura trząsu została uruchomiona i pojawiło się następujące hasło. Czas na pauzę, zrób sobie jakąś przyjemność. Pisze nasz słuchacz, wiesz, o co chodzi, trząs telefonem, tak, w naszej aplikacji. Tam się pojawiają takie hasła. Zachęcam Państwa do sprawdzenia, co Wam się pojawi. Możecie do nas o tym pisać. I dodaje nasz słuchacz Antek z Gryfina, 80% samochodów zarejestrowanych w Albanii to Mercedesy. A? Kto bogatemu zabroni?
1: A wiedziałem o tym już kilkanaście lat temu, kiedy pojechał tam mój kolega i wrócił z dość ciekawymi obserwacjami z Albanii.
0: Ja tam byłem, jak była wojna w Kosowie i w Albanii mieliśmy bazę i to naprawdę było nie do uwierzenia. Poza tym, jak ktoś miał Mercedesa w Albanii, to był jednak poważnym człowiekiem, więc jak policjant na środku skrzyżowania kierował ruchem i jechał taki... Jak
1: Mercedes? Tak,
0: to on na wszelki wypadek schodził, bo wiadomo było, że oni nie uznają, że tu jest rondo. Także to były inne czasy. I skąd te Mercedesy do tej Albanii trafiły? Tej
1: z całej Europy.
0: Tak, ale wiesz, no przecież Hodża pilnował, żeby tam nie było żadnych przecieków.
1: A jednak. Dobrze wiesz, że są lepsi i lepsiejsi.
0: Tak, i on był ten najlepszy i zbudował sobie wiadukt między domem a Tiraną. Tylko że jak budowali ten wiadukt, to zapomnieli dodać do tego...
1: cementu.
0: Tak. No i on się chwiał, więc jeździli dołem wszyscy przez rzekę. Też jeździłem. Ależ to były czasy. No dobrze, dobrze. Zaglądamy teraz na polskie. Drogi Mariusz Dąbrowski zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mam jedno utrudnienie i będę przy nim trwał. Droga krajowa numer 48, odcinek Kozienice Białobrzegi w pobliżu miejscowości Brzuza na 115 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Jedna osoba jest ranna. Droga numer 48 jest trasą zablokowaną. Trzeba korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Droga 48, 115 kilometr. Droga zablokowana, na szczęście objazd wytyczony trasami lokalnymi. Apel do Państwa o jazdę z rozsądną prędkością, z prędkością bezpieczną. Proszę nie przesadzać z niektórymi manewrami. Czy musimy wyprzedzić to auto, które jedzie przed nami? Niech jedzie, niech pilotuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do Krakowa. Wojtek Żeliński z nami. Miłośnik samochodów zabytkowych, historycznych i w ogóle tego, co wiąże się z motoryzacją. Znamy się już parę lat i wiem, że pasjami lubisz takie historie. Zresztą wspomniałeś o tych akcjach charytatywnych. Wiem, że na Złombol jeździliście z Markiem Radoszynem przez kilka lat i pewnie jeszcze kiedyś pojedziecie, co?
1: No wiesz co, witam cię serdecznie z powrotem. No tak się złożyło, że ja byłem na Złombolu w tym roku.
0: I to jest, ty byłeś ciekawa, przecież.
1: Tak, i to jest dosyć ciekawa historia, bo tutaj była mowa przed jakąś godzinką na temat aut, nazw polskich aut, że czy żeńskie, czy męskie. I ja bym tutaj zwrócił uwagę, że w zasadzie większość ciężarówek i autobusów no to ma raczej męskie, bo to jest to Star, Autosan,
0: Jelcz,
1: San. Mówiliśmy tam, no i Bałtyk teraz, co ostatnio tak było tutaj dużo na temat odnalezionych dwóch Bałtyków.
0: To jest też historia, co?
1: Tak, tak, właśnie tutaj pozdrawiamy Muzeum w Oławie. Tam też jest bardzo duża kolekcja zarówno maluchów, jak i wszelkiego innej polskiej motoryzacji. Bo tutaj chłopaki mega dbają o polską motoryzację. Jak się zdarza jakaś perełka, to od razu tam ściągają do muzeum i można, także mega polecam wizytę w Oławie.
0: Ale to jest w ogóle miejsce, gdzie to trzeba sobie zarezerwować więcej czasu, nie na pół godziny,
1: tak,
0: że tam wpadnę po drodze.
1: Trzeba, bo tam też oprócz całej kolekcji, która teraz jest rozszerzona również o rzeczy, które nie są związane z samochodami, a bardziej z epoką. Są też bary PRL-owskie, gdzie można zjeść typowe. Także jest to cały i strefy takiej zabawy dla całej rodziny.
0: Ja właściciela Tomka poznałem dzięki tobie i pamiętam, jak do niego zadzwoniłem i rozmawialiśmy tu na antenie i pytam go, ile ty masz tych samochodów? I on tam coś strzelił, jakąś powiedział ile, a ja tu mam dane z jego strony i mówię, a wiesz co, ale tu jest coś innego napisane.
1: No, on właśnie, dokładnie nie wie.
0: Bo coś przybyło.
1: to jest
0: super. Ja lubię takich ludzi właśnie jak ty, czy jak on, czy jak pasjonaci, którzy zbierają auta, bo niesiecie w sobie taki pozytywny ładunek. No właściwie jakie to ma znaczenie, czy 10, czy więcej, czy mniej tych samochodów, nie? Przy kolekcji kilkuset. Ważne jest, co tam jest i można zobaczyć naprawdę
1: właśnie
0: perły.
1: I jakie się ma do tego podejście, prawda? Ja tu bym wrócił do tego tematu z Łombolu i tutaj, że przede wszystkim, że co jest pięknego w tych wszystkich naszych PRL-owskich perełkach, to jest to, że one nam to nie są samochody, które używamy na co dzień, w których się nawet żarówki nie da wymienić, nie mówiąc o tym, że jest wiele innych rzeczy, które są dla nas po prostu niedogodne dla ludzi, którzy używali aut nie w pełni zautomatyzowanych. To jest to, że nam te stare auta dają. Przede wszystkim ich używamy z przyjemności i dla rozrywki, i dla radości, a nie dla codziennego użytku. Także to jest chyba ten główny taki
0: klucz, nie?
1: Do tego. Że dają bardzo, bardzo, bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia z tego, że się po prostu je używa. I wracając właśnie do tego Złombolu, no to myśmy pojechali do Maroko autosanem. 17 osób. 13 dorosłych i 4 dzieci. I rozpiętość wiekowa była od 4 lat prawie do 60. Tutaj był pan też emeryt, którego tutaj pozdrawiam serdecznie. I zrobiliśmy 8 tysięcy kilometrów.

0: kilometrów, w zasadzie ponad 8 tysięcy kilometrów. Ja trochę wcześniej, bo ja wysiadłem w Hiszpanii, bez jakichś większych awarii. Także da się, nie? I ten autobus...
1: A jak dzieci to zniosły? Bo to samochód już wiemy, a dzieci jak? Płakały?
0: Dzieci były przyzwyczajone. Były już drugi raz na tym autem. Ten autosan już był drugi raz na Złombolu, bo również był w Girasun w Turcji rok wcześniej. Także te dzieci były jeszcze młodsze. Także one takie były strefy, gdzie te dzieci mogły spać. On był tak trochę przerobiony, ale nie za bardzo. Przerobiony w ten sposób, że część siedzeń była wyjęta. I tam były miejsca, gdzie te dzieci spały po prostu podczas jazdy, nie? Mhm. Ale taką ciekawą rzeczą jest to, że jak był mecz, bo to było podczas mundialu, był mecz Maroko-Kanada, wygrany przez Maroko 3-0. Byliśmy w miejscowości Fez, to jest miejscowością taką dosyć zabytkową, dużą, myślę, że milion osób tam mieszka. I znaleźliśmy się w samym środku Fety, i ci wszyscy ludzie naokoło nas dostali po prostu jakiegoś
1: strasznej euforii. Radości, tak? Euforii.
0: Tak, i po prostu nie chcieli nas stamtąd wypuścić. Na początku więcej niż setka motorów za nami, takich skuterków jechała. Skończyło się interwencją policji, że policja musiała przyjechać i wyprowadzić autobus z Fez, bo byśmy stamtąd po prostu fizycznie nie wyjechali. To też było trochę tutaj
1: No fajne. Widać, jak was ludzie kochają, tak? Że zobaczyli was, a to w dobrym nastroju, no to chcieli, żebyście dołączyli do nich pewnie, fetując.
0: No tak. Tutaj myśmy mieli też takie trąby specjalne, co tirowcy używają i różne tam były wykrywane melodie i oni dostali po prostu euforii, jak to słyszeli. I następnego dnia byliśmy w głównych wiadomościach sportowych, także już od tej pory, bo tam w Maroko jest dużo punktów kontrolnych policyjnych, to nikt nas już nie przez następne tam tydzień nikt się nas nie spytał o żadne dokumenty, o żadne tam co robimy, bo wszyscy wiedzieli, kim jesteśmy, tylko się pytali, dokąd jedziemy, policjanci czy tam wojskowi. Także, że to też taki...
1: Super opowieść, Wojtku, bardzo ci dziękuję.
0: Przyczyniliśmy się do... to, że wiedzą, co to jest autosan w Maroko i myślę, że też w innych krajach Europy, które żeśmy odwiedzili.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wojtek Żaliński z Krakowa. Serdecznie. Miło się rozmawiało. A państwa zachęcam, jeszcze chwila programu przed nami. Gdyby ktoś chciał dołączyć do naszych opowieści o autach z tamtych lat, to chętnie poczytamy i posłuchamy.

0: RKA Polskie Radio Kierowców, 21:30. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 48. Ta trasa jest w tej chwili drogą na odcinku Kozienice-Białobrzegi w pobliżu miejscowości Brzuza, która na swym 115 kilometrze sprawia sporo kłopotów zmotoryzowanym. Doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba w wypadku została ranna. Droga numer 48 jest drogą zablokowaną. Trzeba korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Ten sobotni wieczór nie ma większych utrudnień na naszych trasach. Myślę, że to dobra wiadomość dla zmotoryzowanych słuchaczy, ale to również trzeba o to trochę dbać i sprawić swą ostrożną jazdą, żebyśmy nie mieli więcej możliwości informowania Państwa o tym, że dzisiejszego wieczoru doszło do kolejnych smutnych zdarzeń na naszych drogach. Aby tych smutnych zdarzeń nie było, dramatycznych, w wielu wypadkach potrafią być to tragiczne historie. Apel o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną, o przewidywanie, o myślenie na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut do 22. 22-latek, który potrącił policjanta, usłyszał zarzuty dotyczące m.in. niezatrzymania się do kontroli drogowej i spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło we czwartek w Krężnicy Jarej w województwie lubelskim. 22-latek zignorował polecenia zatrzymania się i potrącił interweniującego, mówi komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
1: Policjant nadał kierującemu sygnał do zatrzymania się. Ten jednak całkowicie zlekceważył polecenia funkcjonariusza. W pewnym momencie stracił panowanie nad motocyklem elektrycznym i przewrócił się na bok. Rozpędzony motocykl potrącił policjanta, natomiast kierujący porzucił pojazd i podjął próbę ucieczki. Policjant z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. W tym szpitalu przebywa cały czas. Dzisiaj był operowany.
0: 22-latek został zatrzymany tego samego dnia, kilka godzin później na terenie powiatu chełmskiego. Przebywał w samochodzie kierowanym przez 20-latkę na terenie powiatu chełmskiego, jak już mówiliśmy, miał przy sobie narkotyki. Ponadto okazało się, że miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Decyzją prokuratora 22-latek został objęty policyjnym dozorem i ma wpłacić 10 000 zł poręczenia majątkowego.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No prawie 10 minut już do 22. Mariusz, te takie samochody starsze, gdybyś miał, wiesz, wybierać coś, tak żeby mieć, wiesz, na taką, jak o czym dzisiaj mówili nasi goście, żeby trochę się pobawić, trochę pocieszyć, niekoniecznie do jeżdżenia, ale żeby cieszył oko w garażu, to co byś wybrał? I to nie musi być polski pojazd. Miałbyś jakiś taki? Trudno wybrać, nie?
1: Trudno wybrać, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale podobają mi się Saby. Podobają mi się Saby. Chyba z racji nazwy, bo ta nazwa zawsze mnie korciła. Od momentu, jak jako kilkuletni chłopak wklejałem wycięte z motoru zdjęcie do swojego zeszytu, w którym zbierałem fotografię aut. Marta Simka Begera. To było auto konstrukcji prawie że wozu wyścigowego, takiego jakie w 24-godzinnym Le Mans występują, z trzema fotelami z przodu.
0: Kurczę, nie,
1: jak tarpan.
0: Wiesz co, nie pamiętam.
1: Tak, Marta Simka Begera. Ale to nie jest to auto, które najbardziej chciałbym mieć w swoim... Myślę, że któryś z Sabów, z takich pierwszych, pewnie bardzo chętnie... I jakiś sympatyczny niemiecki kabriolet.
0: Taki powojenny czy przedwojenny?
1: Przedwojenny.
0: Typu Mercedes.
1: Niestety bardzo mi się podobał samochód, którym jeden z wodzów jeździł.
0: Winnetu?
1: Tak,
0: Winnetu.
1: Przy ognisku mówiono do niego Mein Führer.
0: Tak, to chyba jednak nie ten sam.
1: Ale piękny Mercedes, cabrio. Ach... To tak, takie auto tak.
0: Ale w ogóle te przedwojenne auta były ładne, nie ma co mówić. No po prostu to te prawda. Otwarte dachy. Ach, dobrze, milcz serce, trudno. Co zrobić? Trzeba się cieszyć tym, co jeździ dzisiaj. Mariusz Dąbrowski i zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy jeszcze kłopoty na drodze ekspresowej S5 od węzła Poznań Wschód. Po Kostrzyn dla jadących w stronę Bydgoszczy mocne spowolnienia z racji prowadzonych na tym odcinku S5 robót drogowych. Poza tym droga krajowa nr 48, odcinek Kozienice-Białobrzegi w pobliżu Brzuzy na 115 km po zdarzeniu dwóch aut osobowych. Trasa nr 48 jest drogą wciąż zablokowaną i trzeba korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Bądźmy ostrożni, jedźmy z wyobraźnią.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to wszystko dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Paulina Olak, Mariusz Dąbrowski, Kuba Szczepaniak i Marcin Koczyba. Do usłyszenia. Let's go.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Obrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy.

jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę ją snem.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Zamówiłem już taryfę, żeby jechać znowu gdzieś na imprezę.
1: Chciałbym ZTM.
0: Biorę ten inhalator, nagle dziwnym dźwiękiem do mnie śpiewa Messenger. Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża fermenta, tech branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz, łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi po parach dymu, w mojej głowie twoja twarz, tak jak lata temu. Na mojej mapie zmarszczki, ale mnie to nie martwi, bo kiedy byłem gładki, to nie miałem celu. Wokół parkietu jak ta baluga, mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tuka.
2: Abonent jest czasowo niedostępny.
3: Abonent, abonent, abonent,
2: abonent jest czasowo niedostępny.

Stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.